0: Tak minął tydzień. Lokalnie. Poniedziałek.
1: Piotr Osuch wygrał w przedterminowych wyborach na burmistrza Koźmina Wielkopolskiego. Głosowanie odbyło się 14 czerwca. Uprawnionych do oddania głosów było 9946 osób, a frekwencja wyniosła 48,44%. Mieszkańcy gminy mogli wybierać między Piotrem Osuchem, politykiem Polskiego Stronnictwa Ludowego startującym z własnego komitetu wyborczego oraz Grzegorzem Królem ze Zjednoczonej Prawicy. Na pierwszego z nich oddano 4513 głosów, a na drugiego 255 głosów. Różnica między kandydatami wyniosła więc 4258 głosów. Wybory odbyły się przedterminowo i zostały przeprowadzone po tragicznej śmierci poprzedniego burmistrza Macieja Bratporskiego.
0: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
1: Kilka dni, kilkadziesiąt spektakli, koncertów i wydarzeń towarzyszących. Za nami 33. odsłona Międzynarodowego Festiwalu Artystycznych Działań Ulicznych La Strada.
2: Ogólnie cudownie. Jesteśmy pierwszy raz na La Stradzie. Strasznie mi się to podoba, ale generalnie mam takie przemyślenie, że bardzo tu jest profesjonalna ta ekipa, która to wszystko tworzy, nie? Czyli w zasadzie wszyscy. Jakby spotykamy się z tą kulturą, z ogromnym profesjonalizmem, z dostosowaniem. Przecież macie w tym roku pogodę, jaką macie.
3: W każdej płaszczyźnie organizacji czujemy się zaopiekowani bardzo profesjonalnie.
2: I to jest cudowne.
1: Powiedzieli Radiu Centrum Przemysław Jarzyński i Łukasz Jarzyński z Teatru Form Wielu. Organizatorzy musieli się nagimnastykować, zwłaszcza w niedzielę. Tego dnia 5 spektakli dla dzieci, które miały odbyć się w parku, zostały przeniesione do Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. Pogoda jednak nie zepsuła publiczności humorów.
4: Bardzo mi się podobało.
5: Odkąd pamiętam, mnie mama zabiera. Ponoć też wcześniej, ale tego niestety nie pamiętam. I za każdym razem jest bardzo niezwykle, wspaniale, emocjonująco i gorąco polecam przychodzić po prostu. Śladowo.
1: Powiedziały Radio Centrum Dzieci. La Strada odbyła się już po raz 33. Partnerem medialnym było Radio Centrum.
0: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
1: Jestem mieszkańcem bloku przy Alei Wojska Polskiego 60 w Kaliszu. W każdą sobotę podczas funkcjonowania targowiska mieszkańcy zmagają się z poważnymi problemami związanymi z nielegalnym parkowaniem pojazdów. Z prośbą o pomoc w tej sprawie zwrócił się za pośrednictwem linii interwencyjnej jeden z naszych słuchaczy. O komentarz w tej sprawie poprosiliśmy zarówno Spółdzielnię Mieszkaniową Dobrzec, której jest to blok, oraz policję.
6: Przedstawiciele spółdzielni są dobrze zaznajomieni z tą sprawą, jednak przyznają, że w świetle obecnych przepisów nie mogą zakazać parkowania na wyznaczonych miejscach osobom, które nie są mieszkańcami, mimo iż przy wjeździe na ten parking jest znak informujący, że parkować mogą wyłącznie mieszkańcy bloków spółdzielni. Sprawa ta ma jednak drugi wątek, o którym wspomina nasz słuchacz, a mianowicie parkowanie na chodnikach, terenach zielonych oraz sposób utrudniający mieszkańcom korzystanie z parkingu i swobodny wyjazd z osiedla. Jego zdaniem zgłoszenia te są ignorowane, a problem nie jest traktowany z należytą powagą. Zwróciliśmy się do kaliskiej policji o komentarz w tej sprawie. Jak przekazała Radiu Centrum podkomisarz Anna Jaworska-Wojnicz, od początku roku mundurowi otrzymali jedno zgłoszenie w sprawie niewłaściwego parkowania w tym miejscu, a w sprawie tej spisano dwie notatki w celu sporządzenia dokumentacji w postępowaniu o wykroczenie. Jak dodaje, by funkcjonariusze karali kierujących, którzy zaparkowali w niewłaściwym miejscu, konieczne są zgłoszenia. W związku z tym kaliska policja apeluje o informowanie o każdym takim przypadku. Dawid Nawrocki, Radio Centrum.
0: Słuchacie lokalnego Radia Centrum.
1: Wiadomości do samego siebie. Każda z nich inspirowana jest informacjami od innych ludzi, od otaczającego świata natury, od sztuki i zamknięta w pracach prezentowanych w Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu przez Rusłana Kalmykowa. To artysta łączący wiele technik i materii oraz podróżujący po różnych obszarach sztuki, zapraszając do tej wędrówki również widza.
7: Już wszyscy wiadomości wysłane. Te wiadomości to bardzo może troszkę takie osobiste historie, które powiązane z różnymi życiami, z ludźmi, z procesami, z jakimiś art-projektami, które były zrealizowane wcześniej i zaraz faktycznie to dotarło do mnie z pewnym narratywem, z pewnym ustawieniem na dzisiaj.
1: Powiedział Radiu Centrum Rusłan Kalmykow wiadomością artysty, ale do całego świata jest także stworzona z tysiąca luster mandala pokoju i szacunku powstała na murze cmentarza żydowskiego w Kaliszu. Te ułożył po ataku Rosji na Ukrainę, skąd pochodzi. Wystawa wiadomości do samego siebie jest jednym z wydarzeń zakończonego Międzynarodowego Festiwalu Artystycznych Działań Ulicznych La Strada, organizowanego przez Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu.
0: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
1: W powiecie ostrowskim zakończył się program Bez bezpłatnych badań znamion skórnych. Zainteresowanie mieszkańców przerosło oczekiwania samorządowców. Do projektu zakwalifikowano 167 osób, a chętnych było tak wielu, że utworzono listę rezerwową. Jesienią program ma mieć drugą edycję. Jak poinformowała radna powiatu ostrowskiego z Koalicji Obywatelskiej Małgorzata Urbaniak, wyniki badań pokazują skalę problemu.
4: 31%, proszę Państwa, zostało kierowań wystawionych do zabiegu usunięcia znamion. 5% było podejrzeń czerniaka. Można powiedzieć, że ileś istnień pewnie uratowaliśmy dzięki tym środkom finansowym.
1: Radna Małgorzata Urbaniak złożyła wniosek o przeznaczenie kolejnych 100 tysięcy złotych na drugi etap badań. Zarząd powiatu potwierdza, że taki wniosek wpłynął i będzie rozpatrywany. Jeśli środki zostaną przyznane, kolejna edycja programu może ruszyć jeszcze w tym roku.
0: Radio Centrum, żeby było słychać.
1: Na finiszu jest remont szkoły podstawowej imienia Andrzeja Mieleńskiego w Koźminku. W ramach rozpoczętych w ubiegłym roku w lipcu prac wymieniono instalację elektryczną, sanitarną oraz posadzki. Przeprowadzono także termomodernizację ścian dachu i fundamentów budynku szkoły oraz sali gimnastycznej. W ramach inwestycji między innymi także wymieniono stolarkę okienną i drzwiową, pomalowano ściany i sufity oraz naprawiono schody zewnętrzne. Prace przebiegają zgodnie z harmonogramem, a ich koniec przewidywany jest na lipiec bieżącego roku, informuje Monika Nowak, burmistrzyni Koźminka. Gmina na remont szkoły uzyskała dofinansowanie w wysokości 3 780 000 zł z programu Rządowego Funduszu Polski Ład.
0: Tak minął tydzień. Wtorek.
1: Przyszłość szpitala w Wolicy ważna jest dla całego regionu południowej Wielkopolski. Stąd wicestarosta powiatu kaliskiego zwołał obrady, do których zaproszeni zostali parlamentarzyści, samorządowcy i zarząd lecznicy. Pytanie, które padało najczęściej, brzmiało: czy szpital czeka restrukturyzacja lub likwidacja? Powodem są oczywiście pieniądze.
8: Od kilku lat zobowiązania nie ulegają ani wzrostowi, ani zmniejszeniu. Mimo że my ciągle podejmujemy pewne działania dotyczące oszczędności, no niestety to, że nie mamy w terminie płacone chociażby za leki, czy programy lekowe, czy za nadwyżki, generuje to dodatkowe odsetki. Za nadwyżki mamy niezapłacone. W związku z tym borykamy się z stałą sytuacją.
1: Powiedział Radiu Centrum Sławomir Wysocki, dyrektor szpitala. Dodał, że zobowiązania NFZ wobec Wolickiego Szpitala sięgają miliona złotych. Organem zarządczym jest Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, który zlecił wykonanie audytu, żeby określić, w jakiej kondycji jest placówka medyczna.
9: Audyt ten nie jest związany typowo z konsolidacją. Jego celem jest pokazanie obszarów szpitala, jak one funkcjonują, jaka jest gospodarka finansowa szpitala. Może też wskazać takie rozwiązania, które będą pokazywały na funkcjonowanie szpitala w obecnym układzie, tak żeby poprawić jego sytuację finansową, ale też, co ważne, zabezpieczyć pacjentów dla subregionu kaliskiego. I na tym się obecnie skupiamy. Nie mówimy o ograniczeniu łóżek, nie mówimy o konsolidacji. Chodzi o to, żeby zbadać sytuację całościowo szpitala w Wolicy i na tym ma polegać ten audyt.
1: Powiedziała Radiu Centrum Milena Wawrzynowicz, zastępczyni dyrektor Departamentu Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. Szpital Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy jest jedynym szpitalem pulmonologicznym w regionie. Spotkanie w sprawie jego przyszłości odbyło się w poniedziałek w rektoracie Uniwersytetu Kaliskiego. Spośród parlamentarzystów z regionu pozytywnie na zaproszenie odpowiedzieli była minister zdrowia Katarzyna Sójka i poseł Piotr Kaleta.
0: Słuchacie lokalnego Radia Centrum.
1: Gmina Stawiszyn zachęca do przekazywania materiałów, które posłużą do stworzenia lokalnej Izby Pamięci. Jak podkreśla w rozmowie z Radiem Centrum Aleksandra Bylica, dyrektorka Biblioteki Publicznej Gminy i Miasta w Stawiszynie, w działania te wpisuje się również konkurs z kufra babci i dziadka organizowany przez placówkę.
10: Jest on skierowany do uczniów szkół podstawowych z całego powiatu kaliskiego. Chcemy zachęcić dzieci do odkrywania historii swoich rodzin i miejscowości, do rozmów z dziadkami, rodzicami czy starszymi sąsiadami, a także do poszukiwania rodzinnych pamiątek, które często związane są z lokalną historią. Jeżeli w Państwa domach znajdują się przedmioty, dokumenty, fotografie lub po prostu rodzinne historie związane ze Stawiszynem i okolicami, zapraszamy do biblioteki lub do Domu Kultury. Pomóżcie stworzyć nam Izbę Pamięci w Stawiszynie.
1: Pracę można przekazywać do 17 lipca. Regulamin konkursu dostępny jest w Bibliotece Publicznej Gminy i Miasta w Stawiszynie.
0: Słuchasz, więc wiesz.
1: Niewielka rzecz, ale z pewnością ułatwi osobom z dysfunkcją wzroku korzystanie z kaliskiej delegatury Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. W budynku zamontowano tablice informacyjne o rozkładzie pomieszczeń oraz funkcji poszczególnych biur opisane alfabetem Braille'a.
11: Nowoczesny urząd to urząd bez barier i tą zasadą się kieruje od samego początku. Konsekwentnie realizujemy kolejne etapy dostępności budynku, przede wszystkim dla osób o szczególnych potrzebach, więc zostały zamontowane specjalne tablice informacyjne w alfabecie Braille'a. Od razu po wejściu do urzędu jest specjalna barierka, na której ta informacja się znajduje, do wszystkich naszych punktów obsługi klienta, do informacji, a także do między innymi do pokoju dla rodziców z dzieckiem.
1: Informuje Radio Centrum Szymon Wdowczyk, dyrektor Kaliskiej Delegatury Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. Wcześniej parter został wyremontowany i zostały na nim zlokalizowane wszystkie biura interesanta, tak by mieszkańcy południowej Wielkopolski nie musieli ich szukać po wyższych kondygnacjach. W tym roku powstanie też projekt windy dla osób z niepełnosprawnościami ruchu oraz rodziców z dziećmi w wózkach. W planach to urządzenie zostanie zamontowane w drzwiach od strony ulicy Kolegialnej, które obecnie są nieużywane.
0: Radio Centrum.
1: Współczesna biblioteka nie powinna już kojarzyć się tylko z książkami, lecz z nowoczesnymi mediami. Tak jest w Ostrowie Wielkopolskim od kilku lat, między innymi w Mediatece. Do tego grona po remoncie dołączyła niedawno filia numer 2 publicznej biblioteki imienia Stefana Rowińskiego w Ostrowie Wielkopolskim. Nie wszyscy bowiem wiedzą, że to właśnie tutaj można nagrać swoją muzyczną płytę.
12: W studiu nagrań Komeda, które cieszy się dużym zainteresowaniem, tam można przyjść nagrać audiobooka, można nagrać swoją płytę wokalną czy muzyczną. Można nauczyć się obsługi tego sprzętu przy pomocy naszego instruktora. Także samodzielnie można taką płytę zmontować. Trzeba się zapisać, tak, ponieważ liczba osób jest dość duża, która by chciała z tego skorzystać, zespołów, ale też osób prywatnych, które chociażby chcą głosowo nagrać swoje teksty, które kiedyś napisali, a teraz mają taką potrzebę, żeby je uwiecznić w ten sposób.
1: Powiedział Radiu Centrum Jarosław Balcar, dyrektor Ostrowskiej Biblioteki. W studiu Komeda można też digitalizować stare nagrania z płyt CD czy kaset VHS.
0: Słuchasz, więc wiesz.
1: Na kilku ostrowskich osiedlach wymieniono ponad 900 przestarzałych opraw oświetleniowych na nowoczesne lampy LED wyposażone w system zdalnego sterowania. Właśnie zakończył się kolejny etap modernizacji oświetlenia ulicznego. Oprócz czego zamontowano blisko 800 nowych wysięgników poprawiających jakość oświetlenia.
13: Konsekwentnie realizujemy program modernizacji oświetlenia ulicznego w naszym mieście. Dzięki wymianie blisko 1000 opraw na nowoczesne lampy LED nie tylko poprawiamy bezpieczeństwo i komfort mieszkańców, ale również ograniczamy zużycie energii oraz koszty utrzymania całej infrastruktury. To inwestycja, która jak gdyby łączy zarówno nowoczesne technologie, troskę o środowisko, ale też odpowiedzialne gospodarowanie publicznymi środkami. Się bardzo cieszymy, że kolejne osiedla naszego miasta korzystają już z inteligentnego i energooszczędnego oświetlenia.
1: Powiedziała Radiu Centrum Anna Woźnica, zastępczyni dyrektora Wydziału Kancelarii Prezydenta Miasta w Ostrowie Wielkopolskim. Dzięki nowoczesnemu systemowi sterowania zdalnego zarządca może dostosować natężenie światła do aktualnych warunków pogodowych oraz ruchu. To oznacza, że może ono być wzmacniane między innymi w rejonie skrzyżowań oraz przejść dla pieszych, a ograniczane w miejscach rzadziej uczęszczanych. Zakup i instalację nowych opraw oświetleniowych współfinansowano ze środków europejskich dla Wielkopolski.
0: Coś przegapiłeś. Piłeś? Nie usłyszałeś? U nas dowiesz się wszystkiego.
1: Na ukończeniu są prace przy budowie centralnej stacji wodociągowej w Pleszewie. Od tygodnia pompa pracuje i dostarcza wodę do mieszkańców Pleszewa i okolicznych wiosek. Koszt historycznej inwestycji sięga 35 milionów, z czego 20 milionów to dotacja z Rządowego Funduszu Polski Ład, programu inwestycji strategicznych.
14: Prace przy budowie centralnej stacji wodociągowej w Pleszewie rozpoczęły się 2 lata temu. Nowa pompownia wody od kilku dni pracuje. Proces jej dezynfekowania odbywa się w komorze naświetlania promieniami ultrafioletowymi, co znacząco podnosi jej smak, powiedział Radiu Centrum Grzegorz Knape, prezes przedsiębiorstwa komunalnego w Pleszewie, zachęcając mieszkańców miasta do picia wody prosto z kranu. Pompownia ma najnowocześniejsze technologie, które pozwolą zaoszczędzić do 30% energii. Oddano też do użytku nowy zbiornik na wodę o pojemności 4000 m3 sześciennych zastąpił on dwa stare, które wkrótce zostaną wyburzone. Na zbiornik 4,5 miliona złotych wyłożyło przedsiębiorstwo komunalne. Wszystkie obiekty centralnej stacji wodociągowej są już oddane do użytku. Trwa jeszcze wyburzanie starej pompowni głównej przy ulicy Kaliskiej. Trwają też prace wykończeniowe, budowa parkingów, chodników, płotów, szlabanów. Największa pleszewska inwestycja ostatnich lat, której wartość sięga 35 milionów złotych, powoli, ale zgodnie z harmonogramem, zbliża się do finału. Irena Kuczyńska, Radio Centrum.
0: Słuchasz, więc wiesz.
1: 2 miliony złotych z Krajowego Planu Odbudowy trafiły do Pleszowskiego Centrum Medycznego na rozwój kardiologii w ramach wsparcia Krajowej Sieci Kardiologicznej. Za pozyskane środki szpital kupił nowoczesny sprzęt, który ma poprawić skuteczność leczenia pacjentów z chorobami serca i układu krążenia.
14: Jak podkreśla prezes Pleszewskiego Centrum Medycznego Błażej Górczyński, inwestycja jest bardzo potrzebna. W Polsce aż 46% zgonów spowodowanych jest chorobami układu krążenia, a liczba pacjentów z miażdżycą i nadciśnieniem stale rośnie, zaś nieleczone lub lekceważone schorzenia prowadzą do zawałów serca i udarów. Na pleszewską kardiologię rocznie trafia 2400 pacjentów, a 280 osób korzysta z rehabilitacji kardiologicznej. Wykonuje się tu 1500 zabiegów rocznie, czyli 5 dziennie, mówił podczas briefingu ordynator pleszewskiej kardiologii dr Jacek Górny. Dzięki milionom z KPO do szpitala pleszewskiego trafiły nowe aparaty EKG, system do prób wysiłkowych, specjalistyczne łóżka z wyposażeniem, materace przeciwodleżynowe, stoliki przyłóżkowe i kozetki. Wkrótce pleszewski szpital wzbogaci się także o aparat do litotrypsji wewnątrznaczyniowej. Urządzenie wykorzystuje fale uderzeniowe do leczenia zwapniałych zmian w tętnicach wieńcowych i jest mniej inwazyjną alternatywą dla stosowanej dotąd rotablacji. I jeszcze strefa relaksu, tak potrzebna pacjentom, ale też ich bliskim, na kardiologii w Pleszewie powstanie. Irena Kuczyńska, Radio Centrum.
0: Poczytaj o tym w internetowej gazecie www.rc.fm.
1: W Ostrowie trwa loteria PIT. Na uczestników czekają nagrody. Jedną z nich jest pobyt w luksusowym hotelu w Polanic Zdroju. Do zabawy mogą przyłączyć się tylko pełnoletni Ostrowianie, którzy w rozliczeniu PIT za 2025 rok wskazali Ostrów Wielkopolski jako miejsce zamieszkania.
15: Zostało już kilka dni do zarejestrowania się. Zapraszamy wszystkich pełnoletnich Ostrowian, aby to zrobić. Do wygrania rzeczywiście atrakcyjne nagrody. Łączna pula nagród 40 tysięcy złotych, w tym nagroda główna 15 tysięcy złotych, ale myślę, że to także bardzo interesujące dwa vouchery do spa. Myślę, że wszystkie panie będą tym voucherem, tą nagrodą akurat bardzo zainteresowane.
1: Powiedziała Radio Centrum Beata Klimak. Rejestracja trwa do 21 czerwca tego roku do godziny 23.59. Losowanie nagród odbędzie się 30 czerwca.
0: Tak minął tydzień. Środa.
6: Na jednym z kaliskich portali internetowych ukazała się wizja nowego rynku w Kaliszu, opublikowana na prawach wizualizacji i opisana koncepcjami prezydenta Krystiana Kinasowskiego, który obiecuje w niej przestrzeń, zieleń i oddech. Wszystko jeszcze lepsze i z jeszcze większym rozmachem niż na ratuszowym placu rynku głównym. Kto chciałby obejrzeć i porównać te plany z wcześniejszymi obietnicami prezydenta Kalisza, zapraszamy do lektury artykułu Wizje, chodźcie do mnie na naszej stronie internetowej.
0: www.rc.fm.
6: Wielkimi krokami zbliża się inauguracja tegorocznego 7. Festiwalu Muzycznego Organy Wielkopolski, organizowanego przez Fundację Artystyczno-Edukacyjną Puenta. Łącznie w ramach festiwalu odbędzie się 9 koncertów w 3 lokalizacjach: Miejskiej Górce, Złotowie oraz przez Polewie Kościelnym w gminie Ceków Kolonia.
16: Programy zostały dobrane z uwzględnieniem różnych stopni zaawansowania w słuchaniu tak zwanej muzyki poważnej. Głównym przesłaniem projektu jest promocja wartościowych organów znajdujących się w kościołach wybranych na festiwal oraz promocja artystów najmłodszego pokolenia, uczniów, studentów i niedawnych absolwentów uczelni muzycznych. Serdecznie zapraszamy.
6: A zapraszała słuchaczy Radia Centrum Elżbieta Karolak, która odpowiada za koncepcję artystyczną festiwalu oraz prowadzenie koncertów. Orlen Superliga ruszy w weekend 5-6 września. Netland MKS Kalisz na inaugurację sezonu 26-27 podejmie mistrza Polski Industrię Kielce, a z kolei Rebut KPR Ostrowia uda się na wyjazd do Opola. Za to już w trzeciej serii gier dojdzie do derbów wielkopolskich, których gospodarzem będzie klub z Kalisza.
17: Rebut KPR Ostrowia ma bardzo trudny terminarz na otwarcie ligi, tym bardziej, że będzie zaczynać rozgrywki bez dwóch podstawowych graczy, którzy dołączą do zespołu dopiero w drugiej części sezonu. Zespół Kimera Smusena na inaugurację zagra w Opolu z Gwardią. W drugiej kolejce podejmie u siebie wicemistrza Polski Orlen Wisłę Płock. W trzeciej w weekend 19-20 września zagra w Kaliszu z Netland MKS-em, a w czwartej we własnej hali zmierzy się z mistrzem kraju Industrią Kielce. Zespół z Kalisza rozpocznie rozgrywki również od mocnego uderzenia, bo zmierzy się u siebie z Industrią Kielce. Później uda się na wyjazd do Kwidzyna. Następnie zagra we własnej hali derby Wielkopolski, a w czwartej kolejce pojedzie do Legionowa. Dodajmy, że w nowym sezonie Orlen Superligi zagra tylko 12 drużyn. 8 najlepszych zespołów awansuje do fazy play-off. 4 kluby zagrają w grupie spadkowej. Cała faza play-off toczona będzie do 2 zwycięstw. W grupie spadkowej każdy zagra z każdym w systemie Match i Revanche. Maciej Kmiecik, Radio Centrum.
0: Słuchasz, więc wiesz.
6: Tylko jedno kąpielisko w tym roku podlega pod nadzór kaliskiego sanepidu. Mowa o kąpielisku w Brzezinach, które już wkrótce zostanie poddane kontroli przed sezonem wakacyjnym.
18: W latach takich 2000-90 były kąpieliska na zbiorniku Murowaniec w gminie Koźminek i na zbiorniku Pokrzywnica Szałe w gminie Opatówek. Niestety z powodu złej jakości wody te kąpieliska już nie są organizowane. W Brzezinach ten sezon kąpieliskowy określono na 1 lipca do 31 sierpnia, czyli ten okres wakacyjny, i już w najbliższym terminie będziemy pobierać tam pierwsze próbki wody do badania.
6: Powiedział Radio Centrum Bartosz Kliber, kierownik sekcji higieny komunalnej kaliskiego sanepidu. Na czym będą polegać badania kąpieliska?
18: W wodzie badamy generalnie dwa parametry, to są enterokoki kałowe i Escherichia coli. Dodatkowo podczas poboru próbkobiorca też weryfikuje jakość wody organoleptycznie, to znaczy sprawdza, czy nie ma zakwitu sinic na przykład, albo nie występują glony w jakiejś ilości ponadnormatywnej, sprawdza, jaka jest przeźroczystość tej wody, czy nie ma pływających odpadów albo różnych innych niepokojących czynników, które mogłyby na tą jakość wody wpływać.
6: Dodaje Bartosz Kliber, łącznie woda badana będzie 4 razy, 1 raz w czerwcu przed sezonem, 2-krotnie w lipcu i raz w połowie sierpnia przed zakończeniem sezonu.
0: Radio Centrum.
6: Marszewskie Dni Pola po raz pierwszy odbędą się w środku tygodnia. Organizator wydarzenia, Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu, zaprasza rolników i wszystkich zainteresowanych nowoczesnym rolnictwem w środę 24 czerwca w godzinach od 9 do 15 na pola demonstracyjne w Marszewie koło Pleszewa.
14: To przełamanie wieloletniej tradycji, ponieważ dotychczas Marszewskie Dni Pola organizowano zawsze w niedzielę. Zmiana jest odpowiedzią na sugestie partnerów, wystawców. To oni wskazywali, że dzień roboczy może sprzyjać jeszcze lepszej wymianie wiedzy i doświadczeń. Tegoroczna edycja odbywać się będzie w środę 24 czerwca pod hasłem Nowoczesne rozwiązania w rolnictwie precyzyjnym. Na uczestników Marszewskich Dni Pola czeka specjalna strefa rolnictwa precyzyjnego, prezentowane tam będą nowoczesne technologie wykorzystywane w gospodarstwach, m.in. systemy GPS, drony, narzędzia do monitorowania upraw, a także rozwiązania wspomagające podejmowanie decyzji produkcyjnych. W programie przewidziano także pokazy maszyn, prezentacje ekspertów oraz poletka demonstracyjne z 90 odmianami roślin uprawnych. Nie zabraknie konkursów, stoisk instytucji rolniczych, a także okazji do rozmów ze specjalistami. Irena Kuczyńska, Radio Centrum.
0: Tak minął tydzień. Czwartek.
19: Jak pomóc seniorom? Jak usprawnić zgłaszanie awarii w mieście? Być może wystarczy aplikacja. Te powstały w ramach konkursu zorganizowanego przez Technikum imienia Świętego Józefa w Kaliszu Złota Apka. Nadesłane przez uczniów z całej Polski propozycje zaskoczyły jurorów pomysłowością i użytecznością.
20: Były to pomysły, które rozwiązywały pewne realne problemy, czy to z życia szkoły, czy to z życia otoczenia. Przykład to chociażby aplikacja AgroControl dla wspomagania prowadzenia gospodarstw rolnych. Aplikacja Senior Assistant, która ułatwia codzienne życie seniorów i daje im też oczywiście pewne większe poczucie bezpieczeństwa. Tutaj widać, że te aplikacje były dopracowane, przemyślane i myślę, że zdecydowanie właśnie ci młodzi ludzie, którzy uczestniczyli w tym konkursie, którzy zgłaszali te prace, to są ludzie, którzy z pewnością odniosą sukces w dalszej karierze zawodowej.
19: Powiedział Radiu Centrum Krzysztof Gałka, juror. Zwycięska aplikacja Puls Miasta, stworzona przez Łukasza Rzyszkiewicza i Dawida Stolarczyka z Kętrzyna, ma uprościć zgłaszanie awarii przez mieszkańców.
3: Można zgłaszać takie typu problemy jak dziura w drodze, niesprawna latarnia, bo dotychczas jest to droga przez mękę, wysyłanie formularzy, telefonów, bo nie wiadomo, czy w ogóle ktoś to przeczytał. Z życia codziennego jest to pomysł, nie ma zbytnio na taką szeroką skalę tego. Staraliśmy się uprościć kontakt między mieszkańcem a urzędem.
19: Powiedział Radiu Centrum Dawid Stolarczyk. Konkurs jest jedną z wielu inicjatyw, dzięki którym uczniowie mogą pokazać swoje zainteresowania i rozwijać talent.
21: Chcemy wyjść i zachęcić młodzież, aby robiła coś więcej, aby sama się rozwijała. Mamy ku temu możliwości, nie wiem, ostatnio chociażby nasi fotografowie wraz z grafikami robili mural w szkole. Też wymyśliliśmy konkurs na maskotkę szkoły, gdzie też był przeznaczony dla młodzieży. To jest taki urywek tego, co pragniemy robić, aby rozwijać ich talenty. Też niekoniecznie w zawodzie, bo też w ostatnim czasie przeżywaliśmy w szkole wieczór literacki.
19: Powiedział Radiu Centrum ksiądz dr Adam Kraska, dyrektor Technikum imienia Świętego Józefa w Kaliszu. Konkurs jest poświęcony pamięci Jakuba Biernackiego, tragicznie zmarłego ucznia Technikum imienia Świętego Józefa w Kaliszu, który kształcił się w zawodzie technik informatyk. Partnerem medialnym wydarzenia było Radio Centrum.
0: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
19: Strefa pszczelej edukacji relaksu powstanie jeszcze w tym roku przy Centrum Aktywności Społecznej Kolejarz w Nowych Skalmierzycach. Znajdą się tu m.in. domki do apiterapii, łąki kwietne z roślinami miododajnymi oraz elementy małej architektury sprzyjające relaksowi i integracji mieszkańców.
22: Nie każda inwestycja musi być z betonu i kostki brukowej. Tym razem stawiamy na naturę. Co ważne, będzie to przestrzeń bezpieczna. Bez bezpośredniego kontaktu z pszczołami, ale z możliwością korzystania z mikroklimatu ula, naturalnych zapachów miodu, wosku oraz kojącego szumu pszczół. Dzięki pozyskanemu dofinansowaniu w wysokości ponad 136 tysięcy złotych stworzymy miejsce, które połączy odpoczynek, edukację ekologiczną i troskę o bioróżnorodność.
19: Powiedział Radiu Centrum Aleksander Libert, wiceburmistrz Nowych Skalmierzyc. Dofinansowanie ma pokryć 90% wszystkich kosztów inwestycji.
0: Poczytaj o tym w internetowej gazecie www.rc.fm.
19: 20 lat temu w Pleszewie powstało miejsce, które dla wielu kobiet stało się symbolem nadziei, wsparcia i siły. Pleszewski Klub Amazonek od początku związany jest z Danielą Szkopek, która nieprzerwanie stoi na jego czele, integrując i wspierając kobiety po chorobie nowotworowej.
14: Podczas jubileuszu 20-lecia Klubu Pleszewskiej Amazonki wielokrotnie podkreślano, jak ogromne zmiany zaszły w leczeniu i profilaktyce raka piersi. Onkolożka dr Ewa Staszewska-Czubak wspominała, że kiedy rozpoczynała współpracę z Amazonkami, na badania USG piersi kierowała pacjentki do Poznania. Dziś takie badania są powszechnie dostępne, a świadomość kobiet znacznie wzrosła. Jednocześnie zaznaczyła, że profilaktyka nadal wymaga intensywnej promocji i edukacji. To właśnie edukacja oraz wzajemne wsparcie od lat 20 są misją pleszewskich Amazonek. Podczas uroczystości wyróżniono osoby i instytucje wspierające działalność klubu, wręczając im bursztynowe i srebrne łuki Federacji Stowarzyszeń Amazonki. Nie zabrakło jubileuszowych wzruszeń. Goście odśpiewali 100 lat Danieli i Arkadiusz Szkopkom, pojawił się okazały tort, a uroczystość uświetnił koncert Katarzyny Zawady. Całość zwieńczyła wspólna kolacja, podczas której wspominano minione lata i snuto plany na przyszłość. Irena Kuczyńska, Radio Centrum.
0: Tak minął tydzień. Piątek.
23: Chciał oddać strzał ostrzegawczy, trafił w żonę. Przed Kaliskim Sądem Okręgowym w czwartek rozpoczął się proces 63-latka, który oskarżony jest o postrzelenie żony i podpalenie domu. Do zdarzenia miało dojść w Śliwnikach w październiku ubiegłego roku.
24: Usiłował dokonać zabójstwa Urszuli w ten sposób, że działając umyślnie, z zamiarem ewentualnym pozbawienia życia, będąc w stanie nietrzeźwości, oddał z rewolweru czarnoprochowego kaliber 44 cala celowany strzał do pokrzywdzonej, powodując u niej obrażenia ciała w postaci rany postrzałowej pleców w okolicy łopatki, rana wlotowa oraz karku, rana wylotowa, odmy podskórnej i mięśniowej w tankach szyi na poziomie C3-C7 oraz wieloodłamowego złamania wyrostka kolczystego C7 przemieszczeniami odłamów kostnych.
23: powiedział podczas rozprawy Tomasz Łakomy, prokurator prokuratury okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim. Naraziło to kobietę na utratę życia albo zdrowia, ale na szczęście uciekła i strzał nie okazał się śmiertelny. Dodatkowo mężczyzna podpalił dom i budynki gospodarcze. Oskarżony przyznał się do spowodowania pożaru, ale nie do usiłowania zabójstwa żony. Tłumaczył, że awantura domowa, która skończyła się tragedią, była wynikiem wieloletniego konfliktu, a strzały oddał jako ostrzegawcze i nie chciał trafić w żonę.
2: Moje działania były bardziej instynktowne niż racjonalne. Nie było jednak moim zamiarem trafienie żony, syna ani kogokolwiek innego. W tym stanie działałem po prostu chaotycznie, pod wpływem bólu, szoku, śniegu, zburzenia i dezorientacji. Oddając strzały, wydawało mi się, że kierowałem broń ku górze, a nie w stronę osób.
23: Powiedział podczas składania wyjaśnień oskarżony. Mężczyźnie grozi nawet dożywocie.
0: Poczytaj o tym w internetowej gazecie www.rc.fm.
23: Kolejne wielomilionowe dofinansowanie pozyskała gmina Nowe Skalmierzyce na nową inwestycję. Tym razem pieniądze mają pomóc wybudować nowy blok komunalny przy ulicy Kaliskiej. A zapowiedź nowej inwestycji to również zapowiedź zmian systemu przyznawania mieszkań.
4: W Banku Gospodarstwa Krajowego pozyskaliśmy kwotę prawie 18 milionów złotych. Wybudujemy blok komunalny na 51 mieszkań.
5: Przy tak dużej inwestycji chcemy patrzeć szerzej, nie tylko na samą budowę. Nowy blok powinien iść w parze z przebudową zasad przydziału mieszkań, tak aby cały system był bardziej uporządkowany, sprawiedliwy i dopasowany do dzisiejszych potrzeb. Chcemy premiować przede wszystkim rzeczywistą potrzebę poprawy warunków mieszkaniowych, sytuacje wymagające wsparcia oraz odpowiedzialne podejście do dotychczasowych obowiązków najemcy.
23: Powiedział Jerzy Łukasz Walczak, burmistrz Nowych Skalmierzyc. Blok ma mieć łączną powierzchnię 2400 m kwadratowych. Mieszkania na parterze mają być przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.
0: Radio Centrum.
23: Czy mniejsza ilość porodówek jest powodem spadku liczby rodzonych dzieci, czy to raczej mniejsza liczba ciąż i porodów jest przyczyną ograniczania liczby tych oddziałów szpitalnych, bo stoją często puste? Pytanie wydaje się proste, tak jak i oczywista jest odpowiedź, ale okazuje się, że nie dla wszystkich. O realiach i argumentach przemawiających za decyzją o rezygnacji od lipca z prowadzenia oddziału położniczego w Ostrzeszowskim Centrum Zdrowia przeczytacie w artykule Odrodzenie na naszej stronie internetowej.
0: www.rc.fm.
23: W Ostrowie Wielkopolskim trwają obecnie prace przy realizacji dwóch dużych inwestycji parkingowych. Nowe miejsca postojowe powstaną przy Stadionie Miejskim przy ulicy Paderewskiego oraz w rejonie Szkoły Podstawowej nr 6 przy ulicy Staroprzygodzkiej na osiedlu Zębców. Oba zadania znacząco poprawią dostępność komunikacyjną i komfort codziennego przemieszczania się mieszkańców.
7: Coraz bliżej zakończenia jest budowa nowoczesnego węzła przesiadkowego przy ulicy Paderewskiego. W ramach tej inwestycji powstanie niemal 90 bezpłatnych miejsc parkingowych, ekologiczna wiata rowerowa wyposażona w panele fotowoltaiczne, system monitoringu i tablice informacyjne prezentujące aktualne rozkłady jazdy. Projekt obejmuje również zagospodarowanie i uporządkowanie terenów zielonych wokół obiektu. Nowy węzeł przesiadkowy stworzy bezpieczną i funkcjonalną przestrzeń dla osób korzystających z transportu publicznego, rowerów i samochodów. Wartość inwestycji to blisko 1 800 000, z czego aż ponad 1 000 000 zł stanowi dofinansowanie pozyskane przez miasto z programu Funduszy Europejskie na infrastrukturę, klimat i środowisko. Równolegle trwają intensywne prace przy ulicy Staroprzygodzkiej, gdzie powstaje nowoczesny parking typu parkuj i jedź. Inwestycja będzie służyć przede wszystkim rodzicom dowożącym dzieci do szkoły podstawowej nr 6 oraz mieszkańcom korzystającym z komunikacji miejskiej. Dzięki nowej infrastrukturze poprawi się bezpieczeństwo i płynność ruchu w tej części miasta. Koszt realizacji parkingu to blisko 900 000 zł. Na realizację zadania miasto pozyskało 600 000 dofinansowania ze środków unijnych. Obie inwestycje realizowane są w ramach dużego projektu rozwoju infrastruktury węzłów przesiadkowych oraz dróg rowerowych na terenie aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej, współfinansowanego przez Unię Europejską. Dla Radia Centrum Jarosław Wardawy.
0: Tak minął tydzień. Nie będzie L. Nie będzie U. Będzie tak, jak się mówi. Tak się mówi. Radio Centrum. I tak się słucha.
8: Dawid Nawrocki, witam Państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj gościmy w naszym studiu panią Monikę Nowak, burmistrzynię Koźminka. Witam panią.
25: Witam serdecznie.
8: Pani burmistrz, może zacznijmy na początku rozmowy, bo pierwsza to okazja, że mamy panią u nas w studiu, a już trochę czasu pani jest na stanowisku, więc może podsumujmy zeszły rok, co się udało w gminie Koźminek zrealizować.
25: Najważniejsze dla każdego samorządu.
9: urzędu, to jest tworzenie jak najlepszych warunków do życia mieszkańców. Te warunki oczywiście trzeba stworzyć poprzez realizację przede wszystkim różnych projektów. Najważniejsze to te inwestycyjne. Infrastruktura techniczna, mam tu na myśli infrastrukturę drogową. W ubiegłym roku udało nam się zrobić kilka dróg gminnych, a mianowicie w miejscowości Nowy Nakwasin udało nam się dwie drogi zrobić asfaltowe. To są drogi gminne. Mieliśmy też swój udział w realizacji drogi powiatowej. To jest droga na odcinku Tymianek-Trzebienie. Od wielu lat upragniona przez mieszkańców, około 40 lat nie było nic z tą drogą zrobione. Ale tak poza tym to realizujemy remont generalny, remont szkoły podstawowej w Koźminku, gdzie dwa budynki, budynek od ulicy Mickiewicza jest całkowicie generalny remont poprzez stolarkę okienną, drzwiową, posadzki, instalację elektryczną, odgrumową, poprzez też malowanie, elewacje zewnętrzne, wewnętrzne, jak również ogrodzenie. Drugi budynek to jest budynek sali szkolnej, takiej sportowej, hali i sali. I tam też były robione elewacje, wymiana stolarki okiennej. Kolejne rzeczy, które udało nam się zrobić, jesteśmy w trakcie realizacji, no to jest remont kaplicy ewangelickiej. Tam też jest robiony generalny remont, natomiast nie będzie całkowitego wykończenia, czyli jeszcze mamy dużo do zrobienia, między innymi też elewacje wewnątrz, bo na zewnątrz jest robione, ale też wyposażenie przede wszystkim. Planujemy tam w przyszłości siedzibę organizacji pozarządowej, kół gospodyń wiejskich, klubu seniora i innych sportowych. Oni tam będą mieć swoje siedziby i będą tam działać, to będzie im przepisany ten budynek. Tak poza tym to różne zajęcia. Ważnym takim programem czy projektem, bo infrastruktura jest też bardzo ważna, ale też robimy takie miękkie działania dla różnych grup społecznych. To i taki projekt realizujemy Wielkopolskie Centrum Opieki. Jest to projekt skierowany dla grupy seniorów, gdzie grupa seniorów realizuje różne zajęcia bądź też wyjazdy. To są zajęcia takie rekreacyjne, artystyczne, czy też spotkania z lekarzami, z rehabilitantem. Mają zajęcia takie sportowe, ale również też wyjazdy. Wyjazdy do teatru, do kina i tym podobne. Kolejne zajęcia takie miękkie to są też dla dzieci ze szkół naszych podstawowych na terenie gminy Koźminek. Są 3 szkoły podstawowe. Największa szkoła w Koźminku oraz 2 mniejsze w Nowym Nakwasinie i w Mozgunie. I dla tych dzieci też mamy różne zajęcia pozalekcyjne, a w ramach projektu prowadzimy zajęcia spływania.
8: A jakim budżetem państwo dysponujecie? Jaki on jest na 2026 rok? Żeby też nasi słuchacze mieli obraz, jak to wygląda pod względem...
9: 40-milionowy.
8: Te wydatki, które państwo ponieśliście w zeszłym roku, no to jak duże one były w stosunku do budżetu? Ile to kosztowały na przykład te remonty dróg?
9: Tak dokładnie to nie umiem odpowiedzieć, ale generalnie rzecz biorąc, może tak powiem, że w tym roku mamy budżet ponad 40-milionowy, a na inwestycje przeznaczamy 12 milionów. To jeśli chodzi o budżet taki gminny, takiej gminy małej jak gmina Koźminek, jest to bardzo duże wygospodarowane środki na inwestycje.
8: To zakładam, że też dużo państwo musicie pozyskiwać środków zewnętrznych.
9: Tak. Podstawową rzeczą to jest przede wszystkim pozyskanie środków zewnętrznych. Gminy takie jak nasza gmina, gdzie nie mają tych wielkich budżetów, na zadania wszystkie infrastrukturalne, ale też nie tylko. Te też takie miękkie pozyskujemy głównie pieniądze ze środków zewnętrznych, tak? Czy to ze środków Unii Europejskiej, czy też krajowych, różnych rządowych programów.
8: I na jakie inwestycje w tym roku państwo pozyskali dofinansowanie? Co będzie najważniejsze do realizacji w 2026?
9: W 2026 realizujemy drogi. Drogi to myślę, że to jest chyba największą bolączką mieszkańców. Każdy chce mieć piękną drogę i dojazd do domu jak najlepszy, więc najwięcej pieniążków pozyskaliśmy na drogi gminne, ale też partycypujemy w drodze powiatowej, bo też przymierzamy się i realizujemy projekt budowlany na drogę powiatową i to jest kolejny odcinek, to będzie od miejscowości Złotniki poprzez Chodybki do końca Starego Karolewa i potem odbicie do Gaci Kalińskiej. Jeśli chodzi o nasze drogi gminne, to są drogi w miejscowości Złotniki, w miejscowości Smułki, w miejscowości Pietrzyków. No mamy troszkę tych dróg. Kolejne rzeczy, jakie na ten rok planujemy realizować, gdzie pozyskaliśmy pieniążki, to jest modernizacja targowiska gminnego w Koźminku. Tutaj mamy na myśli kolejne utwardzenie tego terenu. Nasze targowisko to jest targowisko wieloletnimi tradycjami. Ponad 600 lat targowania. Bardzo dużo osób przyjeżdża i handluje, ale też kupuje. To są osoby nie tylko tutaj nasze lokalne, tylko ponadlokalne z naszego województwa, ale nie tylko, bo z województwa i łódzkiego i naprawdę bardzo dużo mamy tutaj osób sprzedających i kupujących, dlatego stawiamy też i z każdym rokiem cyklicznie staramy się modernizować zmodernizować to targowisko. O drogach już powiedziałam. Przymierzamy się też i jesteśmy na etapie realizacji projektu. Mówię o modernizacji generalnej oczyszczalni ścieków, dlatego że przydomowe oczyszczalnie ścieków realizujemy, ale też chcemy kolejny odcinek sieci kanalizacji sanitarnej realizować w miejscowości Nowy Nakwasin. W związku z tym kolejne ścieki bytowe będą musiały być przyjęte do oczyszczalni ścieków, więc też jesteśmy na etapie dokumentacji projektowej generalnego remontu i modernizacji przydomowej oczyszczalni ścieków. Realizujemy też projekt cyfryzacja gmin. Tutaj to mamy na myśli usługi publiczne dla mieszkańców i przedsiębiorstw. W ramach obrony narodowej też realizujemy dwa projekty na zakup cysterny do dowożenia wody pitnej, ale też zakup agregatu prądotwórczego dla jednej z naszych hydrofalni gminnej, mianowicie hydrofalni w miejscowości Koźminek. Kolejne rzeczy, no to zakup sprzętu pożarniczego, doposażenie tych naszych jednostek. Na terenie gminy Koźminek mamy 12 jednostek ochotniczych straży pożarnych, które sukcesywnie doposażamy w sprzęt, umundurowanie, ale też samochody pożarnicze. Termomodernizacja budynku kolejnej szkoły podstawowej w Koźminku. Tutaj też jesteśmy na etapie dokumentacji projektu, na które będziemy chcieli pozyskać pieniądze na termomodernizację i realizować tą termomodernizację. Jesteśmy w trakcie realizacji rozbudowy kanalizacji sanitarnej na ulicy Mieleńskiego w Koźminku. Realizujemy cyklicznie z własnych środków, z środków Funduszu Sołeckiego, zakup i montaż lampy solarnej. Kolejne takie mniejsze rzeczy to zakup i montaż altany rekreacyjnej w miejscowości Muskuni, ale realizujemy też place zabaw przy takich tych świetlicach, bądź też strażnicach. Najważniejszym projektem, gdzie też dostaliśmy pieniążki zewnętrzne, to jest na wykonanie oświetlenia kompleksu sportowego w Koźminku. To mamy na myśli tutaj oświetlenie takie sportowe, pełnowymiarowego naszego boiska sportowego w Koźminku. I kolejny taki rzecz, to jest budka taka nietelefoniczna, Podróż przez krainę nocy i dni. Jest to taki projekt, który będzie realizowany przy kompleksie, zabytkowym kompleksie dworskim w Koźminku. Tutaj będzie wykonany plac zabaw dla dzieci, dlatego że w naszym kompleksie w dworze zabytkowym jest realizowany dużo zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i w okresie letnim też mamy półkolonie, dlatego też ten plac zabaw uznaliśmy, że tam będzie bardzo konieczny. Realizujemy też tężnie przy dworze zabawowym i ta budka nietelefoniczna. To tak pokrótce z tych najważniejszych inwestycji na ten rok.
8: Na początku naszej rozmowy w kwestii też inwestycji stwierdziła Pani, że najważniejsze dla samorządu jest to, żeby dbać o zadowolenie mieszkańców, a jak to się ma do tego, że jednak gmina Koźminek no, traci na liczbie ludności w ostatnich kilku latach?
9: To znaczy w ostatnich kilku latach wszystkie samorządy tracą, ale muszę powiedzieć, że gmina Koźminek nie traci. Owszem, to są bardzo znikome procenty, ale to w stosunku do gmin sąsiednich, czy gminy Lisków, czy chociażby Mycielin, nie tracimy aż tak dużo tych mieszkańców i to jest właśnie zadowalające, jak analizujemy, bo każdy samorząd robi takie analizy statystyczne, sobie porównujemy się z wszystkimi gminami na terenie powiatu kalickiego, więc u nas ubywa, ale ten odsetek jest bardzo niewielki, za to też dużo przybywa mieszkańców. Jest nowego budownictwa, bardzo dużo osiedlają się nasi mieszkańcy, którzy tworzą rodzinę, ale też przybywają osoby z zewnątrz i to jest pocieszające.
8: Niektórzy włodarze stoją na stanowisku, że trendu mniejszej dzietności, no to się nie da zmienić, bo to jest zmiana całościowo ogólnokrajowa, tak. Ale stoją na stanowisku, że bardziej można zachęcać osoby właśnie do zamieszkania na terenie gminy, z prowadzenia nowych mieszkańców, którzy by się osiedlali. Czy państwo mają jakieś dodatkowe zachęty dla osób, które by się chciały osiedlać w Koźminku, czy po prostu osoby, które już podejmą taką decyzję, no to państwo w pewien sposób...
9: Nie. Oczywiście każdy samorząd dba o to, aby przyciągnąć taką grupę osób młodych, czy młodych rodzin. Udało nam się od tego roku stworzyć żłobek. W poprzednich latach funkcjonował żłobek dla dzieci, ale żłobek był prywatny. Osoba prywatna zamknęła swoją działalność, więc nie wyobrażam sobie, żeby tutaj samorząd nie podjął kroki i nie stworzył żłobka dla dzieci, dla tych najmniejszych, więc też tutaj stworzyliśmy alternatywę dla tych rodzin, które mają małe dzieci, że mogą spokojnie iść do pracy, a dziecko jest zaopiekowane. Cieszy się ona wielką popularnością, nawet odbiór jest lepszy niż w momencie, kiedy był to prywatny żłobek. No to tak, stawiamy na żłobek. Rozbudowaliśmy przedszkole, żeby jak największą ilość przyjąć dzieci w wieku od 3 do 6 lat. modernizujemy szkołę podstawową, staramy się stworzyć dowóz dzieci do szkół średnich, tak? No to więc też tutaj samorząd gminy partycypuje w kosztach dowozu dzieci do szkół do Kalisza i nie tylko dzieci, bo to przecież wiadomo, że osoby pracujące też mogą skorzystać, więc mówię, zabezpieczamy tutaj i pokrywamy koszty dowozów, no to więc jest tych czynników takich i inwestycji, które składą nacisk na to, że te mieszkańcy też zwracają na to uwagę i się osiedlają tu. Kompleksy sportowe staramy się cyklicznie modernizować, bądź też rozbudowywać. No myślę, że jest i przede wszystkim oferta też dla młodych ludzi, czy dla dzieci. Zajęcia pozalekcyjne, zajęcia sportowe. Mamy przecież tak naprawdę 7 klubów i te 7 klubów sportowych też stwarza fajną ofertę dla dzieci w wieku takim szkolnym i młodzieżowym.
8: W gminach na pewno dość istotnym w okresie letnim wydarzeniem są dożynki. Czy państwo już wiedzą, kto będzie gwiazdą?
9: Tak, oczywiście, oczywiście.
8: Czy możemy zdradzić
9: naszą? O tym myślimy cały rok. Dożynki to jest jedna z takich większych imprez, która skupia wszystkich mieszkańców gminy, bo to jest święto plonów, ale nie tylko plonów. To jest też święto tego wszystkiego, co nam się udało zrobić, zrealizować. I uważam, że naprawdę to jest taka bardzo nasza ważna dla naszej gminy impreza. Swój udział mają oczywiście sołectwa, które przygotowują tradycyjne dania, ale też mają udział szkoły, gdzie dzieci występują z różnymi programami artystycznymi. Występuje gmina Orkiestra Dęta, która jest w trakcie rozwoju i odbudowy, a gwiazdą wieczoru będzie zespół wideo.
8: I kiedy odbędą się dożynki w Koźminku?
9: Zapraszam serdecznie na dożynki 30 sierpnia.
8: Tym zaproszeniem zakończymy naszą rozmowę. Naszą dzisiejszą gościnią była pani Monika Nowak, burmistrzyni Koźminka. Dziękuję za rozmowę.
9: Bardzo dziękuję.
0: Radio Centrum. Tak się mówi i tak się słucha. Tak minął tydzień.

0: Reklama.
1: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni. Zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
4: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
5: Czetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Czetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Jettura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Jettur. Drive your future. Zapraszamy do salonu Jettur. Reko Kaźmierczak. Opatówek koło Kalisza, ulica Rogatka 3C.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Im częściej my widzimy Ciebie, tym rzadziej Ty widzisz nas. Możemy planować zobaczyć się ponownie, ale wolimy planować nie zobaczyć się ponownie. Przynajmniej tak wygląda nasza wizja serwisowania. Wjedź w nowy sezon i sprawdź wiosenno-letnią ofertę opon w serwisie Dacia już teraz. Więcej informacji w serwisach i na dacia.pl/oferta/sezonowa.
2: Autocentrum Lis, salon Dacia, Kalisz Łódzka 71. Zapraszamy.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
2: Zapraszamy. Hyundai Kalisz. Częstochowska 211.
3: Ach, ta drżąca powieka.
4: I ten nocny skurcze łydek.
3: Biorę magnez i nie czuję efektu.
5: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potasek Mag. Potasek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
6: Ponadczasowy design. Inteligentne rozwiązania. I dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
0: Reklama.
7: Geely już dostępne w grupie Lis w Kaliszu. Odkryjesz samochody, które łączą technologię, komfort i design nowej generacji. Starlay MI jest dostępny już za 119 900 zł brutto. Zapraszamy do galerii Amber przy ulicy Górnośląskiej 82 w Kaliszu. Geely Grupa Lis. Idealnie życiowy.
8: Poznaj hybrydowe i elektryczne samochody BYD z 6-letnią gwarancją na auto oraz 8-letnią gwarancją na baterie. Sprawdź kompaktowego hybrydowego SUV-a BYD ATTO 2 z zasięgiem do 1000 km i ratą już od 960 zł netto miesięcznie. Umów jazdę testową na bydym-garcarek.pl lub odwiedź nasze salony w Ociążu lub Koninie. Do zobaczenia w BYD Garcarek.
0: Reklama.

0: Sponsorem programu jest salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
1: Sponsorem programu jest właściciel nowego salonu Omoda i Jayku, Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe Kalisz, ulica Łódzka 71.
2: Pogoda na dziś.
3: Oj, popadało, pogrzmiało, podziało się. Uważajcie, jak będziecie przechodzić po parku, bo gałęzie lecą, czy poleciały, mam nadzieję, że już żadna nie poleci. Dzisiaj troszeczkę odetchniemy, aczkolwiek już od samego rana gorąco, można by rzec, dla niektórych 22 stopnie. Dziś maksymalnie w okolicach 29-30. Jeszcze ponoć w godzinach popołudniowych możliwe burze. Wiatr z północnego wschodu teraz wieje słabo. 13 km na godzinę, biomet niekorzystne.
0: Sponsorem programu był salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
1: Sponsorem programu jest właściciel nowego salonu Omoda i Jayku, Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe Kalisz, ulica Łódzka 71.
3: Właśnie minęła 8.

0: i są to alerty drugiego stopnia. Lokalnie może spaść aż 55 mm deszczu. Leonid Kuczma, Wiktor Juszczenko i Petro Poroszenko, byli prezydenci Ukrainy, zrzekli się orderów Orła Białego. To ich reakcja na odebranie najwyższego polskiego odznaczenia Wołodymyrowi Załańskiemu, który wczoraj odesłał order. Prezydent Karol Nawrocki zdecydował o odebraniu Załańskiemu odznaczenia, po tym jak ten nadał jednej z jednostek ukraińskiego wojska nazwę bohaterów odpowiedzialnej za ludobójstwo Polaków na Wołyniu, UPA. Jest 3-miesięczny areszt dla mężczyzny podejrzanego o zabójstwo rosyjskiego satyryka Simona Skrepeckiego. Artysta, który w swoich pracach krytykował Rosję i Putina, został zastrzelony w poniedziałek w Białej Podlaskiej. Podejrzany to obywatel Gruzji, który usłyszał zarzut zabójstwa, za co grozi mu nawet dożywocie. A wiele wskazuje na to, że było to zabójstwo na zlecenie, mówi prokurator Przemysław Nowak, rzecznik prokuratury krajowej.
1: Poza ustaleniem wykonawcy zabójstwa niezbędne jest również ustalenie zleceniodawcy oraz motywu. I na ustaleniu tych okoliczności będą się koncentrowały przyszłe czynności w śledztwie.
0: Sprawcę zatrzymano w czwartek pod Warszawą. Wiceprezydent USA J.D. Vance jest już w Szwajcarii, gdzie dziś weźmie udział w rozmowach z Iranem. Mają dotyczyć trwałego zakończenia wojny na Bliskim Wschodzie. I na koniec jeszcze sport. Liderka rankingu tenisistek Aryna Sabalenka przegrała z Amerykanką Jessicą Pegulą w półfinale turnieju na trawiastych kortach w Berlinie. To druga impreza z rzędu po French Open, z którą Białorusinka żegna się bez wygranego gema w decydującym secie. Z Polek w Berlinie rywalizowała Magdalena Fręch, ale odpadła w pierwszej rundzie.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz. Od samego rana. Radio Centrum i muzyka, jaką lubisz.
3: Dzień dobry, ja z wami też od samego rana. I od samego rana, tak jak lubicie, rozpoczyna się pierwszy dzień lata i najdłuższy dzień roku. Bardzo długi. I to jest dobra wiadomość. Dobra jest taka także, że dla tych, którzy są uczniami, wakacji już za tydzień, to nie wszyscy będą się z tego cieszyć. Rodzice pewnie będą mieć mieszane uczucia, no ale cóż, wakacje to wakacje, niech będą. No i w kwestiach tego najdłuższego dnia roku, ja nie wiem, czy wam to mówić, ale wy to wiecie, że teraz najdłuższa będzie się już tylko skracał, ale i tak długi w naszym regionie dziś prawie 17 godzin. Oby było tego słońca, może nie tak piecząco, jak było wczoraj, ale mam nadzieję, że pogoda będzie fajna. No to co, rozkręcamy niedzielę. Witam serdecznie, zwłaszcza tych, którzy tak jak i ja w pracy, albo gdzieś tam już na nogach szykują pyszne śniadanko. To smacznego. No i co, lecimy. No, zaczynamy od Bacha ze Zbigniewem Wodeckim.
4: Dzień dobry.
3: 4 minuty po 8. Karolina Ramka, hej.

0: Reklama.
1: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
0: Reklama.
2: Radio

Gary Moore, Still Got the Blues. Blues u poranku też dobry, a niech będzie. Niech was nastraja każdego od rana, nastraja co innego. Ja mam nadzieję, że ten nastrój będzie dzisiaj u was naprawdę przyjemny. 21 czerwca w kalendarzu.

Various Monks i Ten Sen. No tak, ktoś śpi, żeby nie spać mógł ktoś. A takie mądrości mam od samego rana, jeszcze przed kawą, no kto by pomyślał. W kwestiach mądrości związanych z tym dniem, tym najdłuższym, no to bardzo proszę. To jest jedyny dzień w roku, kiedy nawet najwyżsi będą rzucać cień krótszy. To będzie takie półcienie właściwie. Właśnie słońce dzisiaj osiągnie największe możliwe oddalenie od równika niebieskiego, tak to ładnie będziemy nazywać, na północ. Jak pisze pewien poczochrany naukowiec na profilu z głową w gwiazdach, pewnie też obserwujecie, jak nie, to zerknijcie. To taki symboliczny moment przesilenia letniego, no i oczywiście początek astronomicznego lata tym samym. No i w praktyce właśnie oznacza to, że dzień jest najdłuższy, a wasz dzień jest najkrótszy. Bardzo proszę. Takie rzeczy. W kwestiach tego, kiedy stanąć i zrobić sobie zdjęcie, to w naszym regionie będzie to taki moment w okolicach godziny 12:54. Wtedy będzie można zerknąć na swój cień, no i wtedy zobaczycie, że nie jesteście wcale tacy wysocy. A co? Ale spokojnie, to tylko dzisiaj. No to podążajcie za słońcem, może dzisiaj się wynurzy trochę zza chmur, a jak nie, to będziemy podążać za słońcem muzycznie. Follow the Sun już teraz, Times Square i Xavier Roots.

0: reklama.
1: Renault. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
2: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
0: Reklama.

0: Kropla wieczności.
1: Przeprowadzka. Niedawno przeprowadzaliśmy się z żoną, niedaleko wprawdzie, ale i tak była to ciężka chorówka. Mówi się, że przeprowadzka to jedna z najbardziej stresujących rzeczy w życiu. To niewiarygodne, ile niepotrzebnych rzeczy gromadzimy. Wykorzystaliśmy tę okazję, aby zrobić czystkę, a mimo to, odkąd zaczęliśmy się pakować, do osiedlenia się w nowym miejscu upłynął prawie miesiąc. Codzienne segregowanie, pakowanie, wyrzucanie, dźwiganie, rozpakowywanie. Nie wiem, jakbyśmy sobie poradzili bez firmy przewozowej. Wszyscy chcemy lepszego życia, ale przebicie się przez stos emocjonalnych śmieci i zrobienie radykalnego kroku z punktu A do punktu B wymaga determinacji i wysiłku. A gdybyśmy mieli do dyspozycji fachowca od przeprowadzek, który wziąłby na siebie uporanie się z ciężarami naszego życia i przeprowadziłby nas z punktu A do punktu B, z życia takiego, jak ono wygląda dzisiaj, do takiego, jakiego naprawdę pragniemy? Nie oszukujmy się, to wymaga pracy. Ale warto. I jest Bóg, który chce nam w tym pomóc.
2: Henryk Dedo, Kropla Wieczności.
0: Była to audycja Fundacji Głos Ewangelii. www.gospel.pl

0: warto się wybrać.
1: Na Międzynarodowy Dzień Jogi w Kaliszu, który jest już za moment, już za chwilę, bo o godzinie 9 się rozpoczyna w Kaliskim Parku. A szczegóły na temat tego fajnego wydarzenia od reporterki Radia Centrum Agnieszki Walczak, albo raczej powinnam powiedzieć Aga, naczelnej joginki radiowej. Cześć, hello.
2: Cześć. Tak, jestem w parku przy pagodzie, bo właśnie tutaj odbywa się Międzynarodowy Dzień Jogi. Tradycyjnie, nie wiem, to już chyba 10, może 12 raz, kiedy osoby praktykujące jogę w Kaliszu spotykają się właśnie przy pagodzie, żeby wspólnie poćwiczyć na świeżym powietrzu, bo najczęściej no, te zajęcia odbywają się w jakichś salach, salkach, małych pomieszczeniach, ale jak jest ciepło, piękna pogoda, warto to wykorzystać i Kaliszanie wykorzystują właśnie pagodę w parku miejskim i dzisiaj właśnie z okazji Międzynarodowego Dnia Jogi też takie zajęcia się odbędą, a konkretnie takie cztery bloki tematyczne. Zacznie się o 9:00 i ten pierwszy blok poprowadzi Renata Gotasowa, która jest inicjatorką organizowania właśnie Międzynarodowego Dnia Jogi w Kaliszu. To jest nauczycielka z wieloletnim doświadczeniem i ona będzie miała lekką jogę rozciągającą. Wszystkie te zajęcia potrwają około 45 minut, będą zaczynać się o pełnych godzinach. Później będzie Agata Spalona od 10 do 10.45, to Vinyasa Slow Flow Yoga. Małgorzata Hynasińska poprowadzi jogę na otwarcie bioder, to od 11 do 11.45 i później znowu Renata Gotasowa, joga na zdrowy kręgosłup, to o 12 i na koniec od 13 do 13.45 Dariusz Walaszek z medytacją taką kończącą, wyciszającą. Chociaż wszystkie te zajęcia są takie, bo taka jest idea jogi, żeby i rozciągnąć, i zrelaksować, ale też trochę pobudzić, bo te asany, które się praktykuje, które się na macie robi, no one łączą, są tak wymyślone, tak zrobione, że mają taki dobroczynny wpływ na wiele aspektów naszego zdrowia fizycznego i psychicznego, więc warto przyjść, warto sprawdzić. Jeżeli nie poćwiczyć, to popatrzeć, zobaczyć, czy to się...
1: Można się zainspirować,
2: czy nas zainteresuje. I ewentualnie porozmawiać z nauczycielami, ale oprócz tego można też porozmawiać z dietetyczką, bo taka tutaj jest. Można spróbować zdrowych przekąsek, przy których widzę, że rozkłada się kącik dla dzieci, więc maluchy też będą mogły sobie tutaj zająć czas, jak rodzice będą na macie. No widzę, że wiele osób przyjeżdża rowerami, więc też tak od rana rozruch i później na matę.
1: No i bardzo dobrze. Rozumiem, że ty matę swoją masz i ćwiczyć też będziesz?
2: Próbuję tak przed przyjściem do pracy.
1: Okej, no dobrze. To jest dobry rozruch przed przyjściem do pracy. Bardzo dziękujemy, Agnieszko. To do zobaczenia w takim razie.
2: Do zobaczenia.
1: Kochani, a ja przypominam, to wszystko dzieje się dzisiaj w Kaliskim Parku. Chińska pagoda pod chińską pagodą w tym domku od 9 do 14. Szczegóły znajdziecie także w naszej internetowej gazecie.
0: www.rc.fm

0: sorry. No.
1: Reklama.
2: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmniej już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
3: Zapraszamy. Hyundai Kalisz. Częstochowska 211.
4: No, tego.
5: Może...
6: Także tak.
7: Ci przedsiębiorcy nie włączyli pewności, ale ty możesz. Zaufaj doświadczeniu sprawdzonego sprzedawcy energii dla tysięcy firm w całej Polsce. Energa Obrót. Transparentne zasady, realne wsparcie. Poznaj naszą ofertę na energa.pl. Energa Obrót. Włączamy pewność dla małych i dużych przedsiębiorstw.
1: Reklama.
8: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
9: Już za chwileczkę kolejne wiadomości z kraju i ze świata. W nich między innymi wrócimy do tematu niebezpiecznej pogody, gdzie jeszcze burzowo, o tym już za moment. Powiemy także, tak na koniec, o weekendowych cenach maksymalnych na stacjach. Szczegóły o 9.00.

0: Sponsorem programu jest salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
1: Sponsorem programu jest właściciel nowego salonu Omoda i Jayku, Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe Kalisz, ulica Łódzka 71.
2: Pogoda na dziś.
3: Niebo na razie mocno zachmurzone i tego słońca nie widać. Jest trochę duszno, 24 stopnie dzisiaj na moim radiowym termometrze, dziś maksymalnie do 30. W częściach naszego regionu może jeszcze zagrzmieć i trochę popadać. Wiatr teraz północnego zachodu wieje słabo, 13 km na godzinę, a na barometrach mamy 1023 hektopaskale.
0: Sponsorem programu był salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
1: Sponsorem programu jest właściciel nowego salonu Omoda i Jayku, Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe Kalisz, ulica Łódzka 71.
4: Właśnie minęła
3: 9.
4: Radio Centrum.
2: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
5: Burza nad Polską zagrzmi dziś niemal wszędzie. Ratownicy wznawiają poszukiwania mężczyzny na Zalewie Mietkowskim, a politycy PiSu zawiadamiają prokuraturę w związku z aferą w Szpitalu Południowym. Miriam Lipińska. Przed nami dzień z niebezpieczną pogodą. Synoptycy ostrzegają przed gwałtownymi burzami i ulewami w niemal całym kraju, poza częścią Pomorza Zachodniego. Wydali alerty drugiego stopnia w 3-stopniowej skali. W czasie burz mocno popada. Lokalnie może spaść nawet 55 mm deszczu, niewykluczone gradobicia. Będzie też silnie wiało, w porywach momentami nawet 100 km na godzinę. Oprócz tego synoptycy ostrzegają też przed upałami. Lokalnie do 35 stopni w cieniu. Ratownicy wodni wznawiają akcję poszukiwawczą na Zalewie Mietkowskim niedaleko Wrocławia. Podczas wczorajszej burzy zaginął tam młody mężczyzna. Razem z grupą kilku osób pływał na desce SUP. Według nieoficjalnych informacji bez kamizelki ratunkowej i kiedy pogoda nagle się zmieniła. Kilka osób było już na brzegu, a dwóch mężczyzn nadal pływało na deskach.
6: Z powodu gwałtownego załamania pogody obaj znaleźli się w wodzie. Jednego z mężczyzn ratownicy WOPR uratowali, drugiego nie udało się odnaleźć mimo wielogodzinnej akcji ratunkowo poszukiwawczej.
5: Mówi Tomasz Jankowski z Urzędu Wojewódzkiego. Politycy PiSu składają zawiadomienie do prokuratury na prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego. To pokłosie afery wokół Dawida Kacprzyka i Szpitala Południowego. A poszło o te słowa Trzaskowskiego.
7: Nie miałem wcześniej żadnych wiadomości, informacji o możliwych nieprawidłowościach na SOR w Szpitalu Południowym.
5: Tymczasem z medialnych doniesień wynika, że Trzaskowski był informowany o nieprawidłowościach już rok temu. Dostał prywatną wiadomość na komunikatorze, ale odpisał, że prosi o formalne zawiadomienie, które też dostał.
8: Możemy mieć tu do czynienia z popełnieniem przestępstwa, stąd posłowie Prawa i Sprawiedliwości składają zawiadomienie do prokuratury, również na prezydenta Rafała Trzaskowskiego, który wskazał formalną ścieżkę komunikacji. Otrzymał wiadomość, jeżeli nie odczytał, a wskazał. No panie prezydencie, czy pan nigdzie nie poczyta?
5: Mówi europoseł PiSu Jacek Ozdoba. I na koniec jeszcze przypominamy weekendowe ceny maksymalne na stacjach. Za benzynę 95 do jutra włącznie zapłacimy nie więcej niż 5 zł 94 grosze, a za olej napędowy 6 zł 12 groszy za litr.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: Halo, halo, cześć i czołam tym, którzy obudzili się niedawno i są tacy, którzy sobotę odsypiają, pewnie piątek i sobotę od razu, więc myślę, że dzień dobry, będę im mówiła pewnie w samo południe, no ale są ci z was, którzy już są na nogach. 21 czerwca, pierwszy dzień lata, tak delikatnie przypominam dzisiaj święto muzyki. Do tego jeszcze dorzucimy Światowy Dzień Żyrafy i Światowy Dzień Selfie. O, dzisiaj to można absolutnie sobie strzelać fotki, ile się da, tylko uważajcie, żeby się tak nie zagapić w ten telefon i aparat i ostrożnie, nie róbcie sobie zdjęć nad przepaściami, nad wodą, czy też na przejściu dla pieszych. No właśnie, tu trzeba jednak zachować czujność. No i przypominam, że także jest Międzynarodowy Dzień Jogi, który rozpoczął się właśnie w Kaliskim Parku w chińskiej pagodzie. Tam ćwiczenia, które jeszcze potrwają do godzin popołudniowych, więc można zabrać matę i po prostu wpadać. Na zdrowie, niech wam będzie. 4 minuty po 9:00.

0: Reklama.
1: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmniej już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
2: Zapraszamy. Hyundai Kalisz. Częstochowska 211.
3: No, tego. Może...
4: Także tak.
5: Ci przedsiębiorcy nie włączyli pewności, ale ty możesz. Zaufaj doświadczeniu sprawdzonego sprzedawcy energii dla tysięcy firm w całej Polsce. Energa Obrót. Transparentne zasady, realne wsparcie. Poznaj naszą ofertę na energa.pl. Energa Obrót. Włączamy pewność dla małych i dużych przedsiębiorstw.
0: Reklama.
6: Dzień dobry z Kalisza.

Dzisiaj oprócz tego, że można w parku poćwiczyć jogę, to będzie coś dla tych, którzy wolą bardziej ekstremalne wyczyny, czyli deskorolki. Dzisiaj mamy także Dzień Deskorolki. No i właśnie dziś oficjalne otwarcie rozbudowanego skateparku w Ogródku Jordanowskim przy Wale Piastowskim. Tam będzie można pojawić się już od godziny 13 do 15. Pokazy mistrzowskie, czyli będzie widowiskowa jazda wykonaniem wicemistrza Polski Daniela, bajkowe skate dla śniaka, warsztaty deskorolkowe. Tam też będą prowadzone przez instruktorów warsztaty hulaj nogowe. No i oczywiście będzie można sprzęt wypożyczyć, jeżeli nie macie swojego, i to bezpłatnie. Przypominam, że ten Dzień Deskorolki dzisiaj w Kaliszu w Ogródku Jordanowskim od godziny 13 do 15 w kasku. Pamiętajcie.

0: Reklama.
1: Wakacje zaczynają się od Volvo. Wybierz sprawdzony samochód z gwarancją w programie Volvo Select i skorzystaj z promocyjnego kredytu 50 na 50. Dodatkowo otrzymasz voucher do biura podróży o wartości 2000 zł na wymarzone wakacje. Promocja dotyczy wybranych samochodów. Zapraszam, Kacper Czaja, doradca Volvo Select Grupa Lis Kalisz, ulica Wrocławska 2.
2: Samochody Geely już dostępne w grupie Lis w Kaliszu. Odkryjesz samochody, które łączą technologię, komfort i design nowej generacji. Starlay MI jest dostępny już za 119 900 zł brutto. Zapraszamy do galerii Amber przy ulicy Górnośląskiej 82 w Kaliszu. Geely Grupa Lis. Idealnie życiowy.
0: Reklama.
3: Od radia. Słowo
4: w Radiu Centrum.
3: Poniedziałek, 12.30.
5: Agnieszka Kubot-Krawczyk, prezes zarządu Ostrzeszowskiego Centrum Zdrowia.
3: Słowo.
4: Słowo.
5: Hashtag warto posłuchać.
3: Od radia dla Ciebie.

0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: Już dziś najpiękniejsza muzyka organowa zabrzmi w Kaliszu. Będzie koncert w kościele garnizonowym, a szczegóły na temat tego wydarzenia w wiadomościach, które już o godzinie 9:30.

0: Kaczek, Agata Bartosiewicz. Oni śpiewają, że trudno tak razem być, a nam całkiem nieźle, zwłaszcza, że wiadomości za chwilę, czyli ja i Mateusz Kurzaj, 9:30.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Przeterminowana żywność na jednym z kaliskich targowisk. Dziś w kościele garnizonowym koncert organowy w wykonaniu czeskiego kompozytora, a w sporcie kuzyn mistrza NBA gra w stali.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Przeterminowaną żywność ze zmienionymi datami przydatności do spożycia ujawnili policjanci na jednym z kaliskich targowisk. W sprawie zatrzymano jedną osobę.
3: Policjanci Wydziału do Walki z Przestępczością Ekonomiczną uzyskali informację, że na jednym z targowisk w Kaliszu sprzedawane są artykuły spożywcze z przerobionymi datami przydatności do spożycia. Policjanci skontrolowali to stoisko, przypuszczenia okazały się słuszne. Zabezpieczono wszystkie towary znajdujące się na stoisku oraz w magazynach firmy. W tej sprawie zostało wszczęte śledztwo. Zarzuty usłyszał 59-letni mężczyzna, w tym zarzut fałszowania dat. W stosunku do podejrzanego prokurator zastosował poręczenie majątkowe w wysokości 100 tysięcy złotych oraz zakaz działalności w postaci sprzedaży.
2: Powiedziała Radio Centrum podkomisarz Anna Jaworska-Wojnicz, rzeczniczka prasowa kaliskiej policji. Mundurowi zabezpieczyli kilkanaście ton artykułów spożywczych, m.in. napoje, sery, ciastka, które miały przerobione daty przydatności do spożycia. Informacje o sprawie przekazano również inspekcji sanitarnej, która podejmuje czynności administracyjne związane z tym zdarzeniem.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Najpiękniejsza muzyka organowa znów zabrzmi w Kaliszu, a to za sprawą koncertu, który odbędzie się dzisiaj w kościele garnizonowym.
4: Gościem wieczoru będzie wybitny czeski organista i kompozytor Michal Nowenko. Artysta koncertujący na całym świecie, profesor Konserwatorium Praskiego i laureat wielu nagród w dziedzinie improwizacji organowej. W programie usłyszymy utwory od renesansu po XX wiek, m.in. kompozycje Bacha, Pachelbela i Martinu. A koncert zwieńczy improwizacja organowa wykonywana przez artystę.
2: Powiedziała Radio Centrum organizatorka wydarzenia Alicja Zielińska. Początek o 18:00, a wstęp jest wolny. Jared Billups, nowym koszykarzem Tasomix Losiek Stali Ostrów. 23-letni Amerykanin jest kuzynem byłego mistrza NBA z 2004 roku.
5: Jared Billups może grać na pozycji rozgrywającego lub rzucającego obrońcy. Mierzy 197 cm, a prywatnie jest kuzynem Chauncey'a Billupsa, mistrza NBA i MVP finałów z 2004 roku. Jared Billups ostatnio grał w Finlandii, a ten kierunek wyjątkowo upodobał sobie Andrzej Urban, który z tamtejszej ligi wyłowił m.in. Luka Sakotę, a także Kwana Jacksona. 23-letni Amerykanin ma być nie tylko dobrym obrońcą, ale lepszym strzelcem niż Jackson, w miejsce którego jest zakontraktowany. To kolejny zagraniczny nowy koszykarz po Estończyku Johanie Karolipsie i Amerykaninie Tejonie Jonesie. Wiadomo już, że w Ostrowie nie zagra jeden z liderów poprzedniego sezonu, Trenton Gibson, który będzie bronił barw Beniaminka Bundesligi Phoenix Hagen. Maciej Kmiecik, Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: Reklama.
1: Wakacje zaczynają się od Volvo. Wybierz sprawdzony samochód z gwarancją w programie Volvo Select i skorzystaj z promocyjnego kredytu 50 na 50. Dodatkowo otrzymasz voucher do biura podróży o wartości 2000 zł na wymarzone wakacje. Promocja dotyczy wybranych samochodów. Zapraszam, Kacper Czaja, doradca Volvo Select Grupa Lis Kalisz, ulica Wrocławska 2.
2: Czetur, podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Czetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Czetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Czetur, drive your future. Zapraszamy do salonu Czetur. Reko Kaźmierczak, Opatówek koło Kalisza, ulica Rogatka 3.
0: Reklama.
3: I mamy weekend. I gra muzyka.

Life is life. 21 czerwca, 172 dzień roku, do końca 193 dni, a jeszcze tak niedawno miałam wrażenie, że dużo, dużo więcej. No ale cóż, czas płynie, oby płynął tylko miło i przyjemnie. Ten dzień długi, bo 16 godzin 34 minuty. Coś jakoś tak miałam wrażenie, że będzie dłuższy, no bo to najdłuższy dzień roku. No ale w zależności od tego, w którym miejscu Polski jesteśmy, to ta długość jest albo krótsza, albo dłuższa. No dobrze, nie będziemy filozofować. Zachód słońca w naszym regionie dzisiaj o 21:11, wtedy zacznie zmierzchać. A jeżeli chodzi o kwestie związane z pogodą, no cóż, trzymamy rękę na pulsie, gdzieś tam ostrzeżenia synoptyków przed burzami, kolejnymi już, no ale miejmy nadzieję, że żadne takie prognozy, które mogłyby komuś zrobić jakąś krzywdę, nie będą już w najbliższym czasie. No ale jak to wiecie, jak się zrobi mocno duszno, no to później niestety tak to wygląda. W kwestiach kolejnego tygodnia, co tam słychać? Otóż jutro troszeczkę temperatura będzie lżejsza, czyli takie 26 stopni, jeżeli można powiedzieć, że to jest lżejsza temperatura. No i cały kolejny tydzień, myślę, że nawet do końca miesiąca będzie naprawdę gorąco, więc jeżeli jeszcze nie zdążyliście zmienić tematów szafowych, to warto już teraz wyrzucić te zimowe.

0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: Za chwilę kolejne wiadomości z kraju i ze świata, a w nich powiemy o Bydgoszczy, która na ten moment staje się wodną stolicą Polski. Szczegóły o 10:00.
2: Reklama.
3: Nowe Centrum Samochodów Używanych Ignaszak już otwarte. Zapraszamy do Kalisza, Aleja Wojska Polskiego 11. Na miejscu znajdziesz sprawdzone auta z programu Audi Select Plus oraz certyfikowane, używane marek Skoda, Volkswagen i wiele innych. Pewne pochodzenie, sprawdzona jakość i gotowe do jazdy. Ignaszak. Wybierz auto dla siebie.
4: No, tego.
5: Może...
6: Także tak...
7: Ci przedsiębiorcy nie włączyli pewności, ale ty możesz. Zaufaj doświadczeniu sprawdzonego sprzedawcy energii dla tysięcy firm w całej Polsce. Energa Obrót. Transparentne zasady, realne wsparcie. Poznaj naszą ofertę na energa.pl. Energa Obrót. Włączamy pewność dla małych i dużych przedsiębiorstw.
2: Reklama.

0: Sponsorem programu jest salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
1: Sponsorem programu jest właściciel nowego salonu Omoda i Jayku, Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe Kalisz, ulica Łódzka 71.
2: Pogoda na dziś.
3: Niebo mocno zachmurzone, 24 stopnie na moim radiowym termometrze. Dziś maksymalnie do 30. Są ostrzeżenia burzowe dla części regionu, ale dzisiaj będzie dużo mniej tych zagrożeń. Do tego wiatr z północnego zachodu słaby, 13 km na godzinę, a na barometrach mamy 1023 hektopaskale.
0: Sponsorem programu był salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
1: Sponsorem programu jest właściciel nowego salonu Omoda i Jayku, Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe Kalisz, ulica Łódzka 71.
4: Właśnie minęła
3: 10.
4: Radio Centrum.
2: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
5: Przed nami dzień z niebezpieczną pogodą. Będzie mocno grzmiało. Trwają poszukiwania nożownika, który zaatakował dwie osoby w Mierzawie. Bydgoszcz jest w ten weekend wodną stolicą Polski. Miriam Lipińska. Niemal cała mapa Polski świeci się dziś na pomarańczowo. To od ostrzeżeń przed burzami z ulewnym deszczem, lokalnie gradem i bardzo silnymi podmuchami wiatru, nawet do 100 km na godzinę. Stąd apel strażaków.
6: Apelujemy o zachowanie ostrożności, śledzenie komunikatów meteorologicznych, a w razie, jeżeli zastąpi nas burza, powinniśmy się schronić w bezpieczne miejsce, gdzie możemy wykorzystać aplikację Gdzie się ukryć, aby znaleźć bezpieczny punkt schronienia.
5: Mówi rzecznik Straży Pożarnej Wojciech Gralec. Burzowo było także wczoraj. Najmocniej pogoda dała się we znaki na Dolnym Śląsku i w Wielkopolsce. A oprócz groźnych burz są też dziś ostrzeżenia przed ponad 30-stopniowymi upałami. Jest list gończy za mężczyzną podejrzanym o zabójstwo teścia i ciężkie zranienie teściowej w miejscowości Mierzawa w Świętokrzyskiem. Domniemany nożownik to były policjant. Wszystko wydarzyło się w piątek. 49-latek pojechał do teściów po kłótni z żoną. W związku z poszukiwaniami policja uruchomiła specjalny numer telefonu 516 385 635.
7: To numer komórkowy, który został uruchomiony w związku z zarządzoną przez komendanta wojewódzkiego policji w Kielcach operacją policyjną. Na ten numer można dzwonić, wysyłać SMS-y lub zdjęcia. Oczywiście gwarantujemy anonimowość. Każda informacja może pomóc w zatrzymaniu podejrzanego.
5: Mówi rzecznik prasowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach Kamil Tokarski. Zagranica, atak ukraińskich dronów na okupowany przez Rosjan Krym. Po ataku czasowo wstrzymany został ruch na moście krymskim. Agencja informacyjna RBK Ukraina informuje też o pożarze w terminalu paliwowym w pobliżu mostu. I na koniec zmieniamy temat. Do Bydgoszczy przyjechali wodniacy z całego kraju. Na Wyspie Młyńskiej trwa bydgoski festiwal wodny Sterna Bydgoszcz. Są spotkania z podróżnikami, koncerty szantowe i wyścigi na brdzie, mówi wiceprezydent miasta Iwona Waszkiewicz.
8: Będą oczywiście parady pływających jednostek, będzie też i wyścig butelkowy, wiele koncertów, bardzo dużo atrakcji dla dzieci i młodzieży.
5: Dodatkowo na Wyspie Młyńskiej będzie działał punkt nauki pierwszej pomocy. Zajęcia prowadzą wykwalifikowani ratownicy.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: No i dobrze, że prowadzą zajęcia i dobrze, że są takie miejsca, gdzie czuwają nad waszym bezpieczeństwem, bo zrobiło się trochę gorąco i już oczywiście są fani kąpieli. Ja wcale się nie dziwię, bo trzeba się schłodzić, zwłaszcza kiedy temperatura sięga, no właśnie, powyżej 30 kresek. No ale pamiętajcie, że są takie kąpieliska, które będą z ratownikami, owszem, ale od 1 lipca, więc uważajcie na siebie, wszystko tak w kwestiach rozsądkowych. No to dzień dobry, mówię tym z was, którzy pospali nieco dłużej, którzy być może już teraz zaczynają dzień. Z tego co wiem, to słuchają nas w różnych miejscach na świecie, łącznie z Norwegią. No to pozdrowienia serdeczne dla Roberta, no i dobrego dnia oczywiście. Dla was wszystkich również. Lecimy z muzyką. Już za momencik bardzo przyjemne kawałki dla was, które mam nadzieję rozkręcą wam poranek.
2: Radio Rano i gra muzyka.

0: Reklama.
1: Wakacje zaczynają się od Volvo. Wybierz sprawdzony samochód z gwarancją w programie Volvo Select i skorzystaj z promocyjnego kredytu 50 na 50. Dodatkowo otrzymasz voucher do biura podróży o wartości 2000 zł na wymarzone wakacje. Promocja dotyczy wybranych samochodów. Zapraszam, Kacper Czaja, doradca Volvo Select Grupa Lis Kalisz, ulica Wrocławska 2.
2: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
3: Samochody Geely już dostępne w grupie Lis w Kaliszu. Odkryjesz samochody, które łączą technologię, komfort i design nowej generacji. Starlay MI jest dostępny już za 119 900 zł brutto. Zapraszamy do galerii Amber przy ulicy Górnośląskiej 82 w Kaliszu. Geely Grupa Lis. Idealnie życiowy.
0: Reklama.

0: Ignacy, który śpiewa, że czeka na znak. Ilu wśród nas jest takich, którzy czekają na znak? No i czekają, czekają i siedzą. Powiem wam tak, samo się nie zrobi, samo nie przyjdzie. Tutaj trzeba zadziałać. Nawet myślą, jak to mawiają ci, którzy na tym się znają najlepiej. No i bardzo proszę, tak się akurat składa, że coś w temacie i myśli, i energii, i wszystkiego takiego bardzo przyjemnego, nad czym przecież mamy władzę, tylko trzeba w to mocno uwierzyć. Mam taki cytat na właśnie 21 czerwca. Jeżeli chcesz odkryć tajemnicę wszechświata, myśl w kategoriach energii, częstotliwości i wibracji. To Nikola Tesla, ale wy się pewnie domyślacie. No i jeszcze jeden od niczego. Życie bez muzyki byłoby pomyłką. To tak na święto muzyki właśnie. A skoro święta, ja już wam mówiłam o tym, co w kalendarzu, to jeszcze dorzucimy tych, którym dzisiaj trzeba złożyć życzenia. Pamiętajcie o nich. Imieniny ma dzisiaj Alicja, Alojzy i Marta. Do tego Rajmund, Alban, Albania. Bardzo proszę, jakie piękne imiona. Chloe też dzisiaj świętuje. Marcja, Rudolfa, Rudolfina. Wszystkiego co najlepsze. Oczywiście dobrego dnia, dużo zdrowia i radości. No i żebyście nie musieli za dużo czekać na te znaki. Działajcie, to najlepsze. A ja działam z muzyką, no i dla was mam kawałek, który bardzo lubię. Mark Anthony, You Sang to Me.
1: Centrum. Radio Centrum.

0: Reklama.
1: Im częściej my widzimy Ciebie, tym rzadziej Ty widzisz nas. Możemy planować zobaczyć się ponownie, ale wolimy planować nie zobaczyć się ponownie. Przynajmniej tak wygląda nasza wizja serwisowania. Wjedź w nowy sezon i sprawdź wiosenno-letnią ofertę opon w serwisie Daci już teraz. Więcej informacji w serwisach i na dacia.pl/oferta/sezonowa.
2: Autocentrum Lis, salon Dacia, Kalisz Łódzka 71. Zapraszamy.
3: No, tego.
4: A może...
5: Także tak.
6: Ci przedsiębiorcy nie włączyli pewności, ale ty możesz. Zaufaj doświadczeniu sprawdzonego sprzedawcy energii dla tysięcy firm w całej Polsce. Energaobrót. Transparentne zasady, realne wsparcie. Poznaj naszą ofertę na energa.pl. Energaobrót. Włączamy pewność dla małych i dużych przedsiębiorstw.
0: Reklama.
7: Od radia. Słowo.
8: Słowo.
7: W Radiu Centrum. Poniedziałek, 12:30.
9: Agnieszka Kubot-Krawczyk, prezes zarządu Ostrzeszowskiego Centrum Zdrowia.
7: Słowo.
8: Słowo.
9: Hashtag warto posłuchać.
7: Od radia dla Ciebie.
10: 21 minut po godzinie 10.
11: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
10: Po całej noc to będzie bardzo przyjemny koncert w piątek, 26 czerwca w Koźminku, a tam największe przeboje polskiej estrady lat 80. i 90. Szczegóły na temat tego wydarzenia w wiadomościach, które już o godzinie 10:30.

0: The Way Make Me Feel i oczywiście król popu Michael Jackson. 10:30 minęła, czas na kolejne wiadomości z naszego regionu. Te przedstawi Mateusz Kurzej.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Uwaga kierowcy, jutro rozpoczyna się przebudowa Dobrzeckiej i Świętego Michała w Kaliszu. W Koźminku wyjątkowe aranżacje na głosy i fortepian. Wyjątkowy sposób uczczenia pamięci Tomasza Jędrzejaka, wychowanka Iskry Ostrów.

0: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
1: Najpierw zostanie wyłączony z ruchu chodnik dla pieszych, ale niebawem także kierowcy muszą spodziewać się utrudnień. Jutro rusza przebudowa ulic Dobrzeckiej i Świętego Michała w Kaliszu. Wszystkie prace będą odbywać się etapami. Na początku pierwszego roboty będą odbywać się poza jezdnią, a drogowcy zaczną od ulicy Stańczukowskiego.
2: Jeśli chodzi o ulicę Stańczukowskiego, to będziemy realizować pracę po lewej stronie, poza jezdnią ulicy Stańczukowskiego, patrząc od ronda Dobrzec w kierunku ronda Korczak, i to będą przede wszystkim prace związane z zabezpieczeniem istniejącego separatora, który dzisiaj jest poza jezdnią, a w wyniku przebudowy docelowej ulicy Stańczukowskiego on się znajdzie pod jezdnią. Te prace spowodują chodnik łączący ulicę Dobrzecką z ulicą Korczak po lewej stronie, spowoduje całkowite wyłączenie chodnika z ruchu pieszych i również wyłączenie z użytkowania przystanek.
1: Powiedział Radiu Centrum Krzysztof Gałka, szef kaliskich drogowców. W pierwszym etapie zostanie wyprostowana tak zwana eska przed rondem Dobrzec, patrząc od ronda Westerplatte, i zostanie wytyczony nowy przebieg podmiejski w tym miejscu. Utrudnienia dla kierowców więc pojawią się niebawem. Na ten rok planowane jest także rozpoczęcie prac na ulicy Dobrzeckiej od ronda Dobrzec do Biskupickiej. W kolejnym roku drogowcy zajmą się ulicą Świętego Michała.
0: Więcej informacji na www.rc.fm.
1: Gminne Centrum Kultury w Koźminku zaprasza na koncert pod hasłem Pocałuj Noc. W piątek 26 czerwca o godzinie 20 publiczność usłyszy największe przeboje polskiej estrady lat 80. i 90. w wykonaniu Doroty Wróblewskiej oraz wokalistów studia Happy Singers. W programie znajdą się utwory m.in. Warius Manx, Grażyny Łobaszewskiej, Renaty Przemyk, Zdzisławy Sośnickiej, Hanny Banaszak, Andrzeja Zauchy i Krzysztofa Krawczyka. Organizatorzy zapowiadają wyjątkowe interpretacje oraz autorskie aranżacje na głosy i fortepian. Tomasz Jędrzejak, wychowanek Iskry Ostrów i wieloletni kapitan Sparty Wrocław, został uczczony przed sobotnim Grand Prix w stolicy Dolnego Śląska. W Alei Gwiazd WTS-u córka zmarłego w 2018 roku żużlowca odsłoniła specjalną gwiazdę poświęconą pamięci swojego taty.
3: W uroczystości, która poprzedziła 300. turniej Grand Prix w historii, w sobotę we Wrocławiu wzięło udział sporo kibiców z Ostrowa. Aleja Gwiazd WTS Sparty to miejsce stworzone po to, by upamiętniać osoby, które swoją postawą, osiągnięciami i oddaniem na trwałe zapisały się w historii wrocławskiego klubu. Przed rokiem pierwszą gwiazdę odsłonił Taiwo Finden. W tym roku uhonorowano tym zaszczytem Tomasza Jędrzejaka, wychowanka Iskry Ostrów, a później kapitana i jednego z liderów wrocławskiego klubu, indywidualnego mistrza Polski z 2012 roku w barwach Sparty. Symbolicznie gwiazdę poświęconą pamięci swojego ojca odsłoniła Oliwia Jędrzejak, córka byłego żużlowca. Tata na pewno by się ucieszył, powiedziała w trakcie uroczystości Oliwia Jędrzejak. Nie wszyscy może pamiętacie, ale ścigałem się z Tomkiem, kiedy był młodym chłopakiem w jednym klubie, przypomniał podczas ceremonii Armando Castagna, obecnie szef światowego żużla, który w 1999 roku wspólnie z Tomaszem Jędrzejakiem reprezentował barwy ówczesnej Iskry Ostrów. Maciej Kmiecik, Radio Centrum.
0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
4: 26 minut do 11:00.

0: Reklama.
1: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmniej już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
2: Zapraszamy. Hyundai Kalisz. Częstochowska 211.
3: Idealne miejsce na idealną imprezę. Poznaj dom weselny Perła w Godzieszach Wielkich, tylko 7 km od Kalisza. Dwie klimatyczne sale na 70 i na 160 osób. Wesela, osiemnastki, chrzciny, komunie, szkolenia i rodzinne uroczystości. Tu uda się wszystko. W Perle dbamy o każdy szczegół. Na gości czeka baza noclegowa oraz parking. Dom weselny Perła. Wyjątkowy w każdej chwili. Godziesze Wielkie, Kaliska 8A. Telefon 575 144 248. www.doperla.pl. Dodatkowo od wtorku do niedzieli serwujemy pyszne obiady na miejscu i na wynos.
4: Policealne Studium Animatorów Kultury oraz Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu prezentują 11 studium w centrum, a na scenie etiudy, spektakle, lalki, aktorzy oraz prezentacje taneczne i filmowe. Artystyczny świat pełen emocji, ruchu i muzyki. Środa 24 czerwca, godzina 18. Bezpłatne wejściówki do odbioru w kasie centrum przy Łaziennej 6.
5: Więcej na www.cks.kalisz.pl.
6: Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. Takiej kultury nam trzeba.
0: Reklama.

0: Rock My Life, Janet. Dobrze, żeby trochę rocka czasami zagościło w naszym życiu. Od razu energii jest więcej. Taka moja recepta. Na raz kiedyś chociaż, bo wiadomo, że różnie bywa i z waszymi gustami, i samopoczuciem, i tak muzykę trzeba dobrać do tego. Ale pamiętajcie, że dzisiaj Dzień Muzyki, więc ja będę ją dobierać pod różnymi względami, tak żeby wam wszystkim było przyjemnie. W kwestiach przyjemnych muzycznych również na radiowej liście Top 30 na podium aż dwa polskie kawałki, a na miejscu pierwszym jest i on, Dawid Podsiadło i Sezon. Kto był na koncercie? Ręka w górę. Zazdroszczę. No, mam nadzieję, że tutaj też będzie prawie jak na koncercie. Wystarczy zrobić głośniej i trochę zamknąć oczy. Mam dla was właśnie ten numer jeden już teraz.
1: Lista przebojów Top 30 i gra muzyka.

0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: Czyli kolejne wiadomości już za kilka chwil, ale ten czas leci. O czym tym razem? Otóż dzisiaj o interwencjach strażaków w związku z burzami. Alerty pewnie już SMS-em dostaliście. Będziemy trzymać rękę na pulsie. No i oczywiście o GoProwcach, którzy chcą zbudować całoroczną stację ratunkową. Szczegóły już o godzinie 11 w wiadomościach.
2: Reklama.
3: Chcesz podnieść swoje kwalifikacje? Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowie Wielkopolskim uruchamia nabór wniosków o finansowanie działań ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Wnioski będzie można składać od 24 do 30 czerwca, wyłącznie w formie elektronicznej, przez portal praca.gov.pl. Co ważne, wniosek można już teraz wypełniać i przygotować do złożenia. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej Urzędu oraz na Facebooku.
4: Telefon 62 73 73 255 lub 228.
5: Samochody Geely już dostępne w grupie Lease w Kaliszu. Odkryjesz samochody, które łączą technologię, komfort i design nowej generacji. Starray MI jest dostępny już za 119 900 zł brutto. Zapraszamy do galerii Amber przy ulicy Górnośląskiej 82 w Kaliszu. Geely Grupa Lease. Idealnie życiowy.
6: Czetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Czetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Czetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Czetur. Drive your future. Zapraszamy do salonu Czetur. Reko Kaźmierczak. Opatówek koło Kalisza, ulica Rogatka 3C.
7: Uwaga, dekarze! Teraz wasze zakupy z premią idą w parze. Finansową. Jak to gdzie? Oczywiście u Wesołka. Uwaga, konkurs. Dekarz roku 2026. Zrób zakupy i odbierz kartę płatniczą Plaxi. A za każde kolejne zakupy ze wskazanych grup towarowych otrzymasz kasę na kartę. Regulamin konkursu na stronie. Materiały budowlane Wesołek. Jesteśmy z wami na rynku budowlanym od 1986 roku. mbwesołek.pl.
2: Reklama.

0: Sponsorem programu jest salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
1: Sponsorem programu jest właściciel nowego salonu Omoda i Jayku. Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Kalisz, ulica Łódzka 71.
2: Pogoda na dziś.
3: No to zerknijmy, niebo cały czas mocno zachmurzone, są ostrzeżenia burzowe znów dla części naszego regionu i gdzieś tam synoptycy również dają znać o przelotnych opadach deszczu, no ale jednak dzisiaj będzie 30 stopni maksymalnie, do tego wiatr z północnego zachodu, który wieje słabo, a ciśnienie na razie jeszcze wysokie 1024 hektopaskale, teraz biometr jest niekorzystny.
0: Sponsorem programu był salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
1: Sponsorem programu jest właściciel nowego salonu Omoda i Jayku. Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Kalisz, ulica Łódzka 71.
4: Właśnie minęła
3: 11.
5: Radio 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
6: Blisko 1000 interwencji strażaków w związku z burzami. Od lipca małe przesyłki spoza Unii Europejskiej będą oclone. GoPro-wcy chcą zbudować całoroczną stację ratunkową. Miriam Lipińska. Prawie 1000 razy wyjeżdżali minionej doby strażacy w całej Polsce w związku z burzami, ulewami i silnym wiatrem. W Szklarskiej Porębie na Dolnym Śląsku kobieta została porażona piorunem, trafiła do szpitala. Strażacy wyjeżdżali głównie na zachodzie kraju, mówi rzecznik Komendy Głównej Straży Pożarnej Wojciech Gralec.
7: Najwięcej interwencji odnotowaliśmy w województwie dolnośląskim, wielkopolskim oraz lubuskim. Polegały na usuwaniu wiatrołomów ze szlaków komunikacyjnych i wypompowywaniu wody z zalanych piwnic, terenów i posesji.
6: Dziś przed nami kolejne burze, ale też upały. Synoptycy wydali ostrzeżenia drugiego stopnia umiarkowanego. Od lipca w całej Unii Europejskiej zmienią się zasady dotyczące przesyłek spoza wspólnoty. Przesyłki o wartości nie większej niż 150 euro, dotąd zwolnione z cła, zostaną nim objęte. Opłata celna w wysokości 3 euro będzie naliczana osobno dla każdego rodzaju towaru znajdującego się w przesyłce. A co do przesyłek zamówionych pod koniec czerwca, to czy zostaną oclone, czy nie, nie będzie zależało od daty zakupu, ale od momentu zakończenia formalności celnych. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski odesłał do Polski pocztą swój order Orła Białego. Na znak solidarności swoje ordery oddają też byli ukraińscy prezydenci Leonid Kuczma, Wiktor Juszczenko i Petro Poroszenko. Podobne kroki podjęli też wcześniej wysoko postawieni ukraińscy urzędnicy. Zdaniem Natalii Panczenko z Euromajdanu polityczny spór wokół odznaczeń zabrnął za daleko.
8: Jak widzę, w jakiej sytuacji już jesteśmy i jak daleko to poszło. Jakbym była polityczką, to bym skończyła to dużo wcześniej. Jeżeli doszliśmy do takiego etapu, jak jesteśmy, to nie mam za dużo wiary w polityków.
6: Prezydent Karol Nawrocki zdecydował o odebraniu Zełenskiemu odznaczenia, po tym jak ten nadał jednej z jednostek ukraińskiego wojska nazwę bohaterów odpowiedzialnej za ludobójstwo Polaków na Wołyniu UPA. Ratownicy GOPR chcą wybudować w Wiśle całoroczną stację ratunkową. Jest już działka, projekt i pozwolenie na budowę. Trwa szukanie środków. Potrzeba ponad 3 milionów złotych. GOPR-owcy chcieli pozyskać fundusze z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej, ale się nie udało. Mimo to nie składają broni, a stacja ratunkowa jest potrzebna, bo w górach rośnie liczba wypadków. Jeśli uda się znaleźć finansowanie, ratownicy przewidują, że stacja zostałaby wykończona za 2 lata.
5: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: 3 minuty po 11:00.

0: Reklama.
1: Garnitury, garnitury, który wybrać, ale który?
2: Garnitur!
3: Bez obaw, pomożemy wybrać ten najlepszy. E-garnitur, salon z garniturami. Ogromny wybór garniturów w Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 41. E-garnitur, styl zaczyna się tutaj, w Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 41.
4: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
5: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
6: Samochody Geely już dostępne w grupie Lis w Kaliszu. Odkryjesz samochody, które łączą technologię, komfort i design nowej generacji. Starray MI jest dostępny już za 119 900 zł brutto. Zapraszamy do galerii Amber przy ulicy Górnośląskiej 82 w Kaliszu. Geely Grupa Lis. Idealnie życiowy.
0: Reklama.

0: warto się wybrać.
1: Na swojskie spotkania z folklorem po raz kolejny będzie się działo dużo przyjemnych rzeczy, bo to kolejna 16 już odsłona swojskich spotkań z folklorem, więc ci, którzy uwielbiają tradycję, muzykę ludową, regionalne dziedzictwo, spotkają się w Skrzybowej i w Moszczance. To właśnie dzisiaj od godziny 14:30, więc macie jeszcze trochę czasu, żeby sobie zaplanować. Na boiskach sportowych zarówno w Skrzybowej, jak i Moszczance koło Raszkowa, a tam występ zespołu tańca ludowego, zespołu folklorystycznych, kapel dudziarskich, solistów, gościem specjalnym tegorocznej edycji będzie zespół tańca ludowego Perlinka. Właśnie takie granie także warto. Oprócz tego jeszcze zlot pojazdów zabytkowych. Pokaż swoje cacko. Etnomuzeum w Starej Oborze oraz wystawa fotografii 2 dekady, 20 historii. Zaplanowana także promocje odnowionych questów, targi sztuki ludowej, warsztaty, animacje i cała masa przeróżnych atrakcji. Mam nadzieję, że pogoda tego wszystkiego nie popsuje, a szczegóły znajdziecie w naszej internetowej gazecie
0: www.rc.fm.
1: A szukajcie w zakładce Warto się wybrać albo Kultura. Tam znajdziecie również plakat i pełen zakres informacji tego, co dzieje się w najbliższym czasie w naszym regionie.

0: Reklama. Od 1 lipca busy w transporcie międzynarodowym też podlegają rozliczeniu czasu pracy kierowców. Nie czekaj na kontrole i kary. Tacho Expert od lat rozlicza kierowców szybko, pewnie i zgodnie z przepisami. Tacho Expert to spokój dla Twojej firmy. Darmowy odczyt kart kierowców dla klientów Tacho Expert na stacji benzynowej Pieprzyk vis-a-vis Castoramy.
1: Myślisz o nowych meblach? Zaprojektujemy je dokładnie pod Twój dom, co do milimetra. Bez kompromisów i gotowych modułów z marketu. Od kuchni po garderobę. Projekt, doradztwo, materiały i montaż. Wszystko w jednym miejscu. Wybierz meble z katalogu Arrocco albo stwórz własne z dożywotnią gwarancją Okuć Bloom. Intar Ostrów Wielkopolski. Odolanowska 60. Intar Kalisz. Wrocławska 48.
2: Nowe Centrum Samochodów Używanych Ignaszak już otwarte. Zapraszamy do Kalisza, Aleja Wojska Polskiego 11. Na miejscu znajdziesz sprawdzone auta z programu Audi Select Plus oraz certyfikowane, używane marek Skoda, Volkswagen i wiele innych. Pewne pochodzenie, sprawdzona jakość i gotowe do jazdy. Ignaszak. Wybierz auto dla siebie.
0: Reklama.
3: Od radia.
4: Słowo
3: w Radiu Centrum.
4: Poniedziałek, 12:30.
5: Agnieszka Kubot-Krawczyk, prezes zarządu Ostrzeszowskiego Centrum Zdrowia.
3: Słowo.
0: Słowo.
5: Hashtag warto posłuchać.
3: Od radia dla Ciebie.

0: Minęła 11.30, czas na wiadomości. Mateusz Kurzej.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Radni Ostrowa ocenią pracę prezydent Beaty Klimek. Droga w Złotnikach gminie Koźminek doczeka się przebudowy. Nowy rozdział Gołuchowskiego Centrum Kultury Zamek.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: W Ostrowie Wielkopolskim trwają przygotowania do sesji absolutoryjnej, podczas której prezydent Beata Klimek będzie ubiegać się o absolutorium z wykonania budżetu za zeszły

0: rok. Zanim jednak swoje zdanie wypowiedzą na ten temat radni, władze miasta podsumowały bilans dochodów i wydatków minionego roku.
1: Jak podkreśla prezydent Ostrowa Wielkopolskiego, budżet miasta został zrealizowany w sposób stabilny i odpowiedzialny, z wyższymi od planowanych dochodami, niższymi wydatkami oraz znaczącą nadwyżką operacyjną.
2: Ostrów Wielkopolski w 2025 roku po pierwsze inwestował, po drugie utrzymywał usługi publiczne na wysokim poziomie i po trzecie zachował stabilność finansową. Dochody wykonaliśmy powyżej zakładanego planu, ale co ważniejsze, wydaliśmy aż o 20 milionów złotych mniej niż przewidywał plan z początku ubiegłego roku.
1: O szczegółach tego, skąd wzięły się w budżecie te oszczędności, mówił skarbnik miejski Michał Żabiński.
3: Ziarko do ziarka zbierze się miarka, ale tak naprawdę są pewne pozycje duże, które zrobiły ten wynik. Jedną z większych tych pozycji to była kwota związana z obsługą długu. W trakcie roku staraliśmy się, aby zobowiązania zaciągnąć jak najpóźniej, co spowodowało, że na obsługę długu wydaliśmy mniej o ponad 2 miliony złotych. Kolejna pozycja to nie musieliśmy rozwiązywać rezerwy na zarządzanie kryzysowe, ale między innymi takie oszczędności były na wynagrodzeniach w urzędzie, w administracji. Nie wykorzystano kwoty ponad 485 tysięcy złotych.
1: Prezydent Beata Klimek podkreśliła również wydanie ponad 78 milionów złotych na inwestycje. Do najważniejszych należą tu kompleksowa modernizacja stadionu lekkoatletycznego przy ulicy Kusocińskiego, budowa zaplecza treningowego za parowozownią, nowa siedziba biblioteki przy ulicy Kolejowej czy modernizacja linii sortowniczej w RZZO. Wykonanie budżetu Ostrowa Wielkopolskiego w 2025 roku pozytywnie oceniła Regionalna Izba Obrachunkowa, a w przyszłym tygodniu swoją ocenę wystawią radni miejscy podczas sesji absolutoryjnej. Dla Radia Centrum, Jarosław Wardawy.
4: Słuchacie lokalnego Radia Centrum.
0: Umowa na przebudowę drogi wewnętrznej w Złotnikach gminie Koźminek podpisana. To jedna z kilku tegorocznych inwestycji drogowych w gminie, przekazała Radio Centrum Monika Nowak, burmistrz Koźminka.
5: Drogi to myślę, że to jest chyba największą bolączką mieszkańców. Każdy chce mieć piękną drogę i dojazd do domu jak najlepszy, więc najwięcej pieniążków pozyskaliśmy na drogi, drogi gminne, ale też partycypujemy w drodze powiatowej, bo też przymierzamy się i realizujemy projekt budowlany na drogę powiatową i to jest kolejny odcinek, to będzie od miejscowości Złotniki poprzez Chodybki do końca Starego Karolewa i potem odbicie do Gaci Kalickiej. Jeśli chodzi o nasze drogi gminne, to są drogi w miejscowości Złotniki, w miejscowości Smułki, w miejscowości Pietrzyków, no mamy troszkę tych dróg.
0: A koszt przebudowy drogi w Złotnikach to niespełna 580 tysięcy złotych.
4: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: Nowy rozdział rozpoczyna we wtorek Gołchowskie Centrum Kultury Zamek. Po 14 latach instytucja zyskuje nową siedzibę. To także koniec z organizowaniem większości wydarzeń wyłącznie na świeżym powietrzu.
6: 2 lata trwała budowa wspólnego obiektu dla Ochotniczej Straży Pożarnej i Gołchowskiego Centrum Kultury Zamek. Budynek został już oficjalnie otwarty, natomiast uroczyste otwarcie części kulturalnej zaplanowano na wtorek na godzinę 14. Z okazji otwarcia przygotowano w Gołchowie tydzień wydarzeń. We wtorek o 19 odbędzie się pierwszy koncert. Wystąpi legenda polskiego rocka, kwartet smyczkowy, a kwartet Witold Pełka z gościnnym udziałem Weroniki Skalskiej. W czwartek 25 czerwca o 19 przed publicznością zaprezentuje się Bartas Szymoniak, wokalista pochodzący z Turska koło Gołuchowa. W piątek o 19 odbędzie się prezentacja sekcji artystycznych Gołuchowskiego Centrum, grupy tanecznej, wokalnej oraz zespołu Żychlinioki. Gościnnie wystąpi Barbara Dymalska, laureatka Młodzieżowej Nagrody Artystycznej Erkner. I sobota o 19:00 koncert orkiestry dętej z Kościelnej Wsi. W programie znalazł się również występ Natalii Cichej, laureatki Młodzieżowej Nagrody Artystycznej Erkner. Bezpłatne wejściówki na wszystkie wydarzenia można odbierać w siedzibie GCK. Irena Kuczyńska, Radio Centrum.
4: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
7: 25 minut do 12:00.

0: Reklama.
1: Poznaj hybrydowe i elektryczne samochody BYD z 6-letnią gwarancją na auto oraz 8-letnią gwarancją na baterie. Sprawdź kompaktowego hybrydowego SUV-a BYD ATTO 2 z zasięgiem do 1000 km i ratą już od 960 zł netto miesięcznie. Umów jazdę testową na bydym-garcarek.pl lub odwiedź nasze salony w Ociążu lub Koninie. Do zobaczenia w BYD Garcarek.
0: Reklama.

0: zdziwisz się, co myślą dzieci na poważne tematy, bo dziecko potrafi.
1: A tym razem będzie to rozmowa o przeróżnego rodzaju zawodach. A rozmowę poprowadził reporter Radia Centrum Tomasz Michalek z dziećmi z oddziału szkolno-przedszkolnych przy Szkole Podstawowej imienia Danuty Siedzikówny, pseudonim Inka w bieganinie.
2: Kim będziecie kiedyś w przyszłości? Jakie macie marzenia?
3: Lekarzem. Pracować z Blanką, jak Blanka stworzy chronisko.
4: Być fryzjerką i pracować w szkole.
5: Ja bym chciała być fryzjerką, bo moja mama jest fryzjerką.
6: Ja bym chciała malować panie jak moja mama.
7: Ja bym chciała być fryzjerką i pracować w szkole i być nauczycielką.
8: Ja bym chciała pracować w schronisku i być nauczycielką.
9: Ja bym chciał być mechanikiem, strażakiem i nauczycielem.
10: Ja bym chciał być sprzedawcą.
11: Ja chcę być wszystkim.
12: Policjantem.
1: No przepraszam bardzo, a gdzie radiowiec? Gdzie prezenter radiowy? No mam nadzieję, że wśród was dzieciaki ktoś taki jest, kto chciałby na przykład gdzieś tam w przyszłości wskoczyć na nasze miejsce.
0: Zdziwisz się, co myślą dzieci na poważne tematy, bo dziecko potrafi.

0: Reklama.
1: Wakacje zaczynają się od Volvo. Wybierz sprawdzony samochód z gwarancją w programie Volvo Select i skorzystaj z promocyjnego kredytu 50 na 50. Dodatkowo otrzymasz voucher do biura podróży o wartości 2000 zł na wymarzone wakacje. Promocja dotyczy wybranych samochodów. Zapraszam, Kacper Czaja, doradca Volvo Select Grupa Lis Kalisz, ulica Wrocławska 2.
2: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpij jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac. Kalisz, Park Handlowy Kalinka, ulica Młynarska 131. Ostrów Wielkopolski, Edwarda Serwańskiego 2. Multibox.
3: Czetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Czetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Czetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Czetur. Drive your future. Zapraszamy do salonu Czetur. Reko Kaźmierczak. Opatówek koło Kalisza, ulica Rogatka 3.
4: Przedszkole otwarte także w sobotę. Jest takie w Kaliszu. Jedyne takie w mieście, ale blisko lasu, bo przy Lubelskiej 22. Zapewniamy dzieciom codzienne spacery i wycieczki rowerowe po lesie. A jeśli twoje dziecko ma alergie pokarmowe, stworzymy mu indywidualne menu. Od września promocyjne ceny dla nowych przedszkolaków. Małe, kameralne, niepubliczne przedszkole, kolorowy świat. Otwarte także w soboty. Kalisz, Lubelska 22. Telefon 609-01-02-07. Znajdziesz nas na Facebooku.
5: Szykujesz kampera w trasę? Centrum Kempingowe Ostrów Wielkopolski przy ulicy Okulnej 1 zaprasza. Wykonujemy profesjonalne przeglądy gazowe i przedsezonowe. Montujemy klimatyzację, fotowoltaikę, markizy, bagażniki, instalacje wodne i elektryczne oraz wiele innych. Zapewniamy naprawy powypadkowe i uszczelnienie. Na hasło radio 10% rabatu na usługi. Zadzwoń 690 680 245. Powtarzam 690 680 245. Okulna 1. Zapraszamy.
6: Kruszywa dekoracyjne. Naturalne piękno twojego ogrodu. Szukasz efektownego wykończenia ścieżek, rabatek, oczek wodnych? U Wesołka kruszywa ozdobne trwałe i stylowe. Otoczaki, grysy, żwiry, granity. Białe, czarne, czerwone, wielokolorowe. Sprawdź ofertę i zamów z dostawą do domu. Luz lub workowane. Piękno zaczyna się od detali. Wybierz kruszywo z klasą.
7: Materiały budowlane Wesołek. Jesteśmy z wami na rynku budowlanym od 1986 roku. mbwesołek.pl.
8: Burmistrz gminy i miasta Nowe Skalmierzyce Jerzy Łukasz Walczak zaprasza na 29 dni Nowych Skalmierzyc. Już 26 i 27 czerwca spotykamy się w wyjątkowym miejscu przed budynkiem zabytkowego dworca w Nowych Skalmierzycach. W piątek o 21 scenę przejmie zespół Raz, Dwa, Trzy. W sobotę o tej samej porze Anna Wyszkoni. Wcześniej w sobotę nie zapominamy o najmłodszych. Od 15 do 20 park miejski wypełnią animacje, zabawy i zamki dmuchane. Zarezerwujcie ten czas i świętujcie razem z nami. 29 dni Nowych Skalmierzyc. 26 i 27 czerwca.
0: Reklama.
9: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
10: Za chwilę pełna, czyli kolejne wiadomości z kraju i ze świata i będziemy mówić o pewnej roślinie, a żeby ją zobaczyć, jak kwitnie, to przyda się jakaś klamerka na nos albo liście mięty, które można do nosa włożyć, bo to jest dziwidło we Wrocławskim Ogrodzie Botanicznym, które cóż, jak kwitnie, wydaje bardzo intensywną woń. Szczegóły w wiadomościach już o 12.00.

0: Sponsorem programu jest salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
1: Sponsorem programu jest właściciel nowego salonu Omoda i Jayku. Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Kalisz, ulica Łódzka 71.
2: Pogoda na dziś.
3: W tej pogodzie cały czas ostrzeżenia przed burzami dla części naszego regionu. Może jeszcze miejscami popadać, choć jest dosyć duszno. 28 stopni teraz na moim radiowym termometrze. Dziś maksymalnie do 30, może nawet 31. Wiatr z północy cały czas wieje słabo na barometrach. 1023 hektopaskale. Biomet jest niekorzystny.
0: Sponsorem programu był salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
1: Sponsorem programu jest właściciel nowego salonu Omoda i Jayku. Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Kalisz, ulica Łódzka 71.
4: Właśnie minęła
3: 12.
4: Radio
2: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
5: Upały i burze. Pogoda nie da nam dziś odpocząć. Cieśnina Ormus znów zamknięta dla statków z ropą naftową. Zajrzymy też do Wrocławskiego Ogrodu Botanicznego. Coraz bliżej kwitnienia dziwidła. Miriam Lipińska. W większości regionów na termometrach dziś trójka z przodu. Synoptycy znów ostrzegają przed upałami. Lokalnie możliwe nawet 35 stopni w cieniu. Taka pogoda może być niebezpieczna, zwłaszcza dla osób starszych, dzieci i osób przewlekle chorych.
6: Czy to choroba wieńcowa, czy inne choroby, na które choruje populacja, to jak najbardziej może dojść do zaostrzenia, no i ten upał na pewno nie wpływa dobrze na różnego rodzaju choroby. Oprócz tego oczywiście odwodnienia, zasłabnięcia, omdlenia. Pierwsze objawy, które mogą świadczyć właśnie o tym, że coś się dzieje niedobrego z organizmem.
5: Mówi ratownik medyczny z Lublina. W takie dni jak dziś trzeba pić dużo płynów i unikać przebywania na zewnątrz w najgorętszych godzinach dnia. Zadbajmy też o to, by zwierzęta miały stały dostęp do wody. Nie tylko upały, ale też gwałtowne burze utrudnią nam dziś życie. Synoptycy wydali dla wszystkich regionów ostrzeżenia przed nimi w trakcie burz, ulewy. Lokalnie może spaść nawet 55 milimetrów deszczu i silny wiatr w porywach do 100 km na godzinę. Zagranica kluczowa dla transportu ropy naftowej cieśnina Ormus będzie zamknięta dla statków aż do odwołania, podała irańska agencja prasowa Fars. Jej otwarcie to jeden z zapisów tymczasowego porozumienia między USA a Iranem w sprawie zakończenia wojny na Bliskim Wschodzie. Iran zamknął szlak wczoraj w reakcji na kontynuowanie przez Izrael nalotów na Liban. Wstrzymanie transportu ropy przez cieśninę może odbić się na odbywających się dziś w Szwajcarii rozmowach USA-Iran o ostatecznym porozumieniu pokojowym. I na koniec wracamy do kraju. Wrocławski Ogród Botaniczny czeka na kwitnienie dziwidła. Olbrzymi kwiat ma już ponad 130 cm wysokości. Jego kwitnienia nie da się przegapić. Kwiat zaczyna wtedy wydzielać bardzo intensywną woń padliny.
7: Po to, aby do niej zwabić właśnie owady związane z padliną. I one dokonują zapylenia. Kiedy przekwitają kwiaty żeńskie, są już zapylone, to dopiero wówczas wydają pyłek kwiaty męskie i wówczas pachnie bardziej alkoholowo.
5: Jak mówi dyrektor Wrocławskiego Ogrodu Zygmunt Kącki, kiedy dziwidło zakwitnie, trudno przewidzieć.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: Może i trudno przewidzieć, ale na pewno poczujecie. Jeżeli oczywiście wybieracie się w tym kierunku, żeby popodziwiać, powąchać, no to już może trochę gorzej. 3 minuty po godzinie 12:00 Margaret, która życzy nam miłego lata z okazji pierwszego dnia lata.

0: Reklama.
1: Wakacje zaczynają się od Volvo. Wybierz sprawdzony samochód z gwarancją w programie Volvo Select i skorzystaj z promocyjnego kredytu 50 na 50. Dodatkowo otrzymasz voucher do biura podróży o wartości 2000 zł na wymarzone wakacje. Promocja dotyczy wybranych samochodów. Zapraszam, Kacper Czaja, doradca Volvo Select Grupa Lis Kalisz, ulica Wrocławska 2.
2: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
3: Samochody Geely już dostępne w grupie Lis w Kaliszu. Odkryjesz samochody, które łączą technologię, komfort i design nowej generacji. Starray MI jest dostępny już za 119 900 zł brutto. Zapraszamy do galerii Amber przy ulicy Górnośląskiej 82 w Kaliszu. Geely Grupa Lis. Idealnie życiowy.
0: Reklama.

0: teraz konkurs.
1: A kinowy konkurs, kinowo-muzyczno-radiowy. Jeżeli macie ochotę wybrać się dzisiaj do kina, kiedy na dworze tak jakoś dziwnie, można się skryć i obejrzeć coś bardzo przyjemnego. A dzisiaj mam dla was trzy propozycje, jedna razy dwa. Jakbyście nie zdążyli na 15.45, to jeszcze 18.35. Film Ojczyzna, czyli najnowszy i długo wyczekiwany film laureata Oscara Pawła Pawlikowskiego. To film, który zobaczycie, przypominam, dzisiaj o 15.45, 18.35. Kumotry, czyli dokument produkcji polskiej, niemieckiej o wsi takiej pustoszejącej na rumuńskich Karpatach. Tam także sporo się dzieje, film jest wzruszający. 17.15. No i film, który też osobiście polecam, to Drugie życie, zdobywca nagrody publiczności na festiwalu filmowym w Wenecji. Tu sporo optymizmu, sporo kobiecej energii, więc jeżeli macie ochotę wziąć udział w konkursie i zdobyć podwójną wejściówkę, możecie do mnie dzwonić już teraz. Numer telefonu dla przypomnienia 88 400 106 4.

0: Radio Transmisja.
1: No to jedziemy ze sportem w takim razie. Do konkursu kinowego wrócimy już za kilka chwil. A tutaj Żużel i Ostrów kontra Krosno. A skoro Żużel i skoro Ostrów, to reporter Radia Centrum Maciek Miecik. Halo Maćku.
2: Dzień dobry, witam bardzo serdecznie do Stadionu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim, który jeszcze na razie pusty. Pojedynczy kibice czekają na to, miejmy nadzieję, wielkie żużlowe święto, które rozpocznie się o godzinie 13:00, mecz 9:00 rundy rozgrywek drugiej Metalkasy Ekstraligi. Bardzo ważne spotkanie dla obu drużyn, które znajdują się na dole tabeli, ale dziś jedna z nich, jeśli wygra z punktem bonusowym, może awansować nawet na piąte miejsce w tabeli i być cały czas w walce o rundę playoff. Dziś do Ostrowa jechał zespół Celfa Wilków Krosno, drużyna osłabiona poważnie, bo brakuje przede wszystkim Jasona Doyle'a, którego zastąpi Szymon Bindur, Australijczyk, były mistrz świata wczoraj podczas Grand Prix, miał bardzo poważnie wyglądający upadek, no i pomimo tego, że nie ma żadnych złamań na szczęście, to nie będzie w stanie dziś rywalizować w Ostrowie Wielkopolskim. Nie ma też Radosława Kowalskiego, juniora drużyny z Krosna, który jest również kontuzjowany z innych przyczyn, nie ma Markusa Birkemoza, więc Celfa z Wilki Krosno dziś nieco osłabiona, nawet można powiedzieć więcej niż nieco. Luke Becker z jedynką, Robert Chmiel dwójka, Tobiasz Musielak trójka. Becker i Musielak to przecież doskonale znani byli zawodnicy ostrowskiego klubu, czwórka Kasper Henriksson, piątka Szymon Bindur, szóstka Jakub Bieszczak, siódemka Kacper Dudek i ósemka Oskar Kręglicki. I Monfil Magno z Ostrów Wielkopolski, dziewiątka Gleb Czubunow, dziesiątka Chris Holder, jedenastka Jonas Seifert-Psank, dwunastka Jakub Krawczyk, trzynastka Frederik Jakobsen, czternastka Filip Seniuk, piętnastka Paweł Sitek i szesnastka Nikodem Łuczak. Debiut Tomasza Agapińskiego jako trenera przed ostrowską publicznością. No i zobaczymy, jak to wszystko pójdzie. Ostrowianie w Krośnie przegrali 50-40. No jeśli dziś wygrają różnicą wyższą 10 punktów, zainkasują 3 punkty do tabeli, jakże ważne, i wtedy wskoczą na to piąte miejsce i będą mieli niedużą stratę do fazy play-off. Przy 6 porażkach to wręcz niewiarygodne, no ale tak spłaszczona jest tabela Metalkas drugiej Ekstraligi, w której to wszystko może się zdarzyć. Leżała plandeka na torze, no odsłonięta jakieś 1,5 godziny temu, prace torowe i teraz jeszcze też zbierane kamienie przez służby techniczne i tak wszystko było na godzinę 12:30, kiedy nastąpi próba toru, 12:45 prezentacja i 13:00 start do pierwszego wyścigu. Potężny upał, gorąco, no ale miejmy nadzieję, że żużlowe emocje tutaj rozpalą kibiców, choć pewnie większość wolałaby teraz przebywać na przykład na basenie czy gdzieś nad jeziorem, to jednak ci najbardziej zagorzali fani żużla. Pomimo takiej no dziwnej godziny 13:00 w pełni słońca będą na stadionie miejskim, będą dopingować żużlowców Bumfil Magnusa, ci, którzy nie będą, będą słuchać w radiu naszych relacji. To na razie tyle ze Stadionu Miejskiego. Halo studio.
1: Bardzo dziękujemy. O żużlu, czyli kolejnych zmaganiach Mufin Magnus Ostrów i Celfas Wilki Krosno, które dzisiaj startuje o godzinie 13:00. Oczywiście do tematu wrócimy już za kilka chwil.
0: Reklama. Im częściej my widzimy ciebie, tym rzadziej ty widzisz nas. Możemy planować zobaczyć się ponownie, ale wolimy planować nie zobaczyć się ponownie. Przynajmniej tak wygląda nasza wizja serwisowania. Wjedź w nowy sezon i sprawdź wiosenno-letnią ofertę opon w serwisie Dacia już teraz. Więcej informacji w serwisach i na dacia.pl/oferta/sezonowa.
3: Autocentrum Lis, salon Dacia, Kalisz Łódzka 71. Zapraszamy!
4: Chcesz uciec od świata na chwilę? Zanurzyć się w świecie relaksu, pięknych zapachów i głębokiego odprężenia? Head Spa, masaże relaksacyjne i naturalna dawka endorfin czekają na ciebie. Gabinet Endorfinowa Odnowa zaprasza do Parku Szałę, Kaliska 30. Znajdziesz nas na Instagramie, zapisy na buksy.
5: Idealne miejsce na idealną imprezę. Poznaj dom weselny Perła w Godzieszach Wielkich, tylko 7 km od Kalisza. Dwie klimatyczne sale na 70 i na 160 osób. Wesela, osiemnastki, chrzciny, komunie, szkolenia i rodzinne uroczystości. Tu uda się wszystko. W Perle dbamy o każdy szczegół. Na gości czeka baza noclegowa oraz parking. Dom weselny Perła. Wyjątkowy w każdej chwili. Godziesze Wielkie, Kaliska 8A. Telefon 575 144 248. www.doperla.pl. Dodatkowo od wtorku do niedzieli serwujemy pyszne obiady na miejscu i na wynos.
6: Numer 1 w Kia. Numer 1 w segmencie C-SUV w Polsce w 2026 roku. Kia Sportage. 100% numer 1. Teraz w leasingu 100%. Wpłata własna 20%. Leasing na 3 lata i wykup 1%. Kia Sportage. Propozycja skierowana do przedsiębiorców obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Leasingu udziela BNP Paribas Leasing Services spółka ZO. Więcej na kia.pl i u dealerów Kia.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Reklama.
9: Od radia.
10: Słowo.
11: Słowo.
10: W Radiu
11: Centrum.
10: Poniedziałek, 12.30.
12: Agnieszka Kubot-Krawczyk, prezes zarządu Ostrzeszowskiego Centrum Zdrowia.
10: Słowo.
11: Słowo.
12: Hashtag warto posłuchać.
9: Od radia. Dla Ciebie.

0: Muzyka, jaką lubisz.
1: I do takiej muzyki wrócimy już za kilka chwil. Minęła 12.30. Wiadomości Mateusz Kurzej.
2: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
3: W tym serwisie powiemy o ostrzeszowskiej porodówce. Dziś w kościele garnizonowym koncert organowy w wykonaniu czeskiego kompozytora, a w sporcie kuzyn mistrza NBA gra w Stali.

0: Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
1: Czy mniejsza liczba porodówek jest powodem spadku liczby rodzonych dzieci? Czy to raczej mniejsza liczba ciąż i porodów jest przyczyną ograniczenia liczby tych oddziałów szpitalnych, bo stoją często puste? Pytanie wydaje się proste, tak jak i oczywista jest odpowiedź, ale okazuje się, że nie dla wszystkich. O realiach i argumentach przemawiających za decyzją o rezygnacji od lipca z prowadzenia oddziału położniczego w Ostrzeszowskim Centrum Zdrowia przeczytacie w artykule Odrodzenie na naszej stronie internetowej.
0: www.rc.fm.
1: Najpiękniejsza muzyka organowa znów zabrzmi w Kaliszu, a to za sprawą koncertu, który odbędzie się dzisiaj w kościele garnizonowym.
2: Gościem wieczoru będzie wybitny czeski organista i kompozytor Michał Nowenko, artysta koncertujący na całym świecie, profesor Konserwatorium Praskiego i laureat wielu nagród w dziedzinie improwizacji organowej. W programie usłyszymy utwory od renesansu po XX wiek, m.in. kompozycje Bacha, Pachelbela i Martinu, a koncert zwieńczy improwizacja organowa wykonywana przez artystę.
1: Powiedziała Radio Centrum Alicja Zielińska, organizatorka. Początek o godzinie 18:00. Wstęp jest wolny. Jared Billups, nowym koszykarzem Tasomix Rosiek Stali Ostrów. 23-letni Amerykanin jest kuzynem byłego mistrza NBA z 2004 roku.
3: Jared Billups może grać na pozycji rozgrywającego lub rzucającego obrońcy. Mierzy 197 cm, a prywatnie jest kuzynem Chauncey'a Billupsa, mistrza NBA i MVP finałów z 2004 roku. Jared Billups ostatnio grał w Finlandii, a ten kierunek wyjątkowo upodobał sobie Andrzej Urban, który z tamtejszej ligi wyłowił m.in. Luka Sakotę, a także Kwana Jacksona. 23-letni Amerykanin ma być nie tylko dobrym obrońcą, ale lepszym strzelcem niż Jackson, w miejsce którego jest zakontraktowany. To kolejny zagraniczny nowy koszykarz po Estończyku Johanie Karolipsie i Amerykaninie Tejonie Jonesie. Wiadomo już, że w Ostrowie nie zagra jeden z liderów poprzedniego sezonu, Trenton Gibson, który będzie bronił barw Beniaminka Bundesligi Phoenix Hagen. Maciej Kmiecik, Radio Centrum.
0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: Reklama.
1: Samochody Geely już dostępne w grupie Lis w Kaliszu. Odkryjesz samochody, które łączą technologię, komfort i design nowej generacji. Starray MI jest dostępny już za 119 900 zł brutto. Zapraszamy do galerii Amber przy ulicy Górnośląskiej 82 w Kaliszu. Geely Grupa Lis. Idealnie życiowy.
2: Ludzie chcą kupować mądrze każdego dnia, dlatego wybierają Allegro, bo mają tam miliony produktów w najniższych cenach.
3: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
4: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
5: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
6: Czy można powtórzyć pytanie?
5: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
6: Tak.
5: Brawo!
7: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
10: No, tego.
11: Może...
12: Także tak.
13: Ci przedsiębiorcy nie włączyli pewności, ale ty możesz. Zaufaj doświadczeniu sprawdzonego sprzedawcy energii dla tysięcy firm w całej Polsce. Energa Obrót. Transparentne zasady, realne wsparcie. Poznaj naszą ofertę na energa.pl. Energa Obrót. Włączamy pewność dla małych i dużych przedsiębiorstw.
0: Reklama.

Takie granie na 106,4 zawsze, a dzisiaj tak z okazji tego święta, które mamy w kalendarzu, czyli święta muzyki, dnia muzyki, mam dla was kawałki, które też bardzo lubię. Myślę, że nastrajają was bardzo przyjemnie. Cukero, to jego wersja kawałka Guantanamera, 2012 rok. Ten kawałek też myślę, że znacie. Zróbcie głośniej, bo on porywa nie tylko do tańca.

0: tematach muzycznych również w najbliższych wiadomościach.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: A wśród tych ważnych i ważniejszych także bardzo ciekawe wydarzenia i to blisko nas.
2: Tak, wieczorem dzisiaj w Poznaniu 36. edycja Malta Festival i plenerowy koncert Za Miłość.
0: No właśnie.
2: W tym roku wyjątkowo dużo, 100 różnych wydarzeń będzie. Spektakle, koncerty i seanse filmowe. Zapraszam posłuchać.
0: No właśnie, a szczegóły o tym wydarzeniu już o 13.
3: Reklama.
4: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
5: Zapraszamy. Hyundai Kalisz. Częstochowska 211.
6: Policealne Studium Animatorów Kultury oraz Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu prezentują 11 studium w centrum, a na scenie etiudy, spektakle, lalki, aktorzy oraz prezentacje taneczne i filmowe. Artystyczny świat pełen emocji, ruchu i muzyki. Środa 24 czerwca, godzina 18. Bezpłatne wejściówki do odbioru w kasie centrum przy Łaziennej 6.
5: Więcej na www.cks.kalisz.pl.
7: Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. Takiej kultury nam trzeba.
8: Czetur, podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Czetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Czetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Czetur. Drive your future. Zapraszamy do salonu Czetur. Reko Kaźmierczak. Opatówek koło Kalisza, ulica Rogatka 3C.
9: No, tego. Może.
10: Także tak.
11: Ci przedsiębiorcy nie włączyli pewności, ale ty możesz. Zaufaj doświadczeniu sprawdzonego sprzedawcy energii dla tysięcy firm w całej Polsce. Energa Obrót. Transparentne zasady, realne wsparcie. Poznaj naszą ofertę na energa.pl. Energa Obrót. Włączamy pewność dla małych i dużych przedsiębiorstw.
3: Reklama.

0: Sponsorem programu jest salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
1: Sponsorem programu jest właściciel nowego salonu Omoda i Jayku, Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe Kalisz, ulica Łódzka 71.
2: Pogoda na dziś.
3: Jakoś nieśmiało gdzieś tam słońce się przedziera, więc być może będzie już nieco przyjemniej. No tak, ale dzisiaj duszno. I to jest ten problem, bo wiatr z zachodu cały czas wieje słabo. Teraz na moim radiowym termometrze już prawie 29 stopni, dziś maksymalnie w okolicach 30. No i warunki biometeo są nadal niekorzystne.
0: Sponsorem programu był salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
1: Sponsorem programu jest właściciel nowego salonu Omoda i Jayku, Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe Kalisz, ulica Łódzka 71.
4: Właśnie minęła 13. Radio Centrum.
2: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
5: Służby szykują się na niebezpieczne burze. Szef MSZ-u Ukrainy ostro o odebraniu orderu Wołodymyrowi Załęskiemu. Jutro wybór nowej Rady Nadzorczej Szpitala Południowego. Miriam Lipińska. Służby pozostają w pełnej gotowości. To komunikat po sztabie kryzysowym na Dolnym Śląsku, który zwołała wojewoda. Właśnie w tym regionie burze spowodowały wczoraj najwięcej szkód, a dziś gwałtowne burze we wszystkich województwach. Do tego ulewy. Lokalnie spadnie nawet 55 mm deszczu. Dlatego są apele o czujność.
6: Apelujemy też do samorządów i organizatorów wydarzeń plenerowych o bieżące monitorowanie komunikatów służb, a także o podjęcie działań zabezpieczających o to,

0: jutra al ristorante.
1: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarciński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarciński Salami Snack. Ciao!
2: Samochody Geely już dostępne w grupie Lease w Kaliszu. Odkryjesz samochody, które łączą technologię, komfort i design nowej generacji. Starray MI jest dostępny już za 119 900 zł brutto. Zapraszamy do galerii Amber przy ulicy Górnośląskiej 82 w Kaliszu. Geely Grupa Lease. Idealnie życiowy. Burmistrz gminy i miasta Nowe Skalmierzyce Jerzy Łukasz Walczak zaprasza na 29 dni Nowych Skalmierzyc. Już 26 i 27 czerwca spotykamy się w wyjątkowym miejscu przed budynkiem zabytkowego dworca w Nowych Skalmierzycach. W piątek o 21 scenę przejmie zespół Raz, Dwa, Trzy. W sobotę o tej samej porze Anna Wyszkoni. Wcześniej w sobotę nie zapominamy o najmłodszych. Od 15 do 20 park miejski wypełnią animacje, zabawy i zamki dmuchane. Zarezerwujcie ten czas i świętujcie razem z nami. 29 dni Nowych Skalmierzyc. 26 i 27 czerwca. Reklama.

0: Przyjemne granie, które trzeba przerwać, bo wracamy. No właśnie, do sportu na Ostrowie Wielkopolskim trwa mecz. Jest Żużel i jest Maciej Kmieciek. Halo Maćku.
1: Witam ponownie. W Ostrowie jesteśmy po czterech wyścigach. No i te osłabione Celfast Wilki Krosno pokazują kły, bo co prawda przegrywają 11 do 13, ale pierwszy wyścig Luke Becker i Tobiasz Musielak wygrali 5 do 1 z Glebem Czygunowym i Jasem Seifertem Salkiem. Świetnie wyszli spod taśmy goście, a można powiedzieć, że trochę też gospodarze, bo przecież znają ostrowski tor. Becker i Musielak startowali w Ostrowie. Becker rok temu, Musielak dwa lata temu chociażby, ale w wyścigu juniorskim ostrowianie odrobili straty. Seniuk z Sitkiem pokonali Wieszczaka i Kręglickiego. W wyścigu trzecim zwycięstwo Fryderyka Jakobsena po pięknej walce, ale Jakub Kramczyk był ostatni. No i w wyścigu czwartym Ostrowianie objęli prowadzenie po tym, jak Chris Holder wyprzedził na dystansie Jakuba Wieszczaka, a trzeci był Filip Speniuk. 13 do 11, skromne na razie dwupunktowe prowadzenie. Przypomnę, że w walce o bonus na razie 8 punktów na plusie jest zespół z Krosna, który wygrał na swoim torze 50 do 40. Ostrowianie muszą wykorzystać dzisiaj to osłabienie Celfast Wilków Krosno, ale widać, że zespół prowadzony przez Michała Fimfę i Janusza Kwiecińskiego wcale nie przyjechał tutaj się poddać, położyć i pomimo tych sporych osłabień, braku Jasona Doyle'a, braku Radosława Kowalskiego i Markusa Birkemoze walczy dzielnie. Na razie 13 do 11 prowadzenie Ostrowian po czterech seriach. No i zobaczymy, jak to pójdzie dalej. Połączymy się już po siódmym biegu. Halo Studio.
0: Bardzo dziękujemy za kolejną relację z meczu, który trwa, rozgrywki żużlowej Metal Class drugiej Ekstraligi. To w Ostrowie Wielkopolskim.
2: Radio Transmisja. Reklama.
3: Wakacje zaczynają się od Volvo. Wybierz sprawdzony samochód z gwarancją w programie Volvo Select i skorzystaj z promocyjnego kredytu 50 na 50. Dodatkowo otrzymasz voucher do biura podróży o wartości 2000 zł na wymarzone wakacje. Promocja dotyczy wybranych samochodów. Zapraszam, Kacper Czaja, doradca Volvo Select Grupa Liskalisz, ulica Wrocławska 2.
2: Reklama.
4: Od radia.
5: Słowo
4: w Radiu Centrum.
5: Poniedziałek, 12.30.
6: Agnieszka Kubot-Krawczyk, prezes zarządu Ostrzeszowskiego Centrum Zdrowia.
4: Słowo.
6: Hashtag warto posłuchać.
4: Od radia dla Ciebie.

0: 22 minuty po godzinie 13, już za chwileczkę kolejne wiadomości z południowej Wielkopolski.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: A w nich m.in. ważne informacje dla kierowców.
2: W Kaliszu rusza jutro przebudowa dwóch ulic na Dobrzecu. Posłuchajcie w wiadomościach, od czego zacznie się remont.
0: A te o 13.30.

0: 13.30 minęła czas na kolejne wiadomości z południowej Wielkopolski. Te przedstawi Mateusz Kurzej.
1: W centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Uwaga kierowcy, jutro rozpoczyna się przebudowa Dobrzeckiej i Świętego Michała w Kaliszu. Powiemy o porodówce w Ostrzeszowie, wyjątkowy sposób uczczenia pamięci Tomasza Jędrzejaka, wychowanka Iskry Ostrów.
1: Radio Centrum, pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Najpierw zostanie wyłączony z ruchu chodnik dla pieszych, ale niebawem także kierowcy muszą spodziewać się utrudnień. Jutro rusza przebudowa ulic Dobrzeckiej i Świętego Michała w Kaliszu. Wszystkie prace będą odbywać się etapami. Na początku pierwszego roboty będą odbywać się poza jezdnią, a drogowcy zaczną od ulicy Stańczukowskiego.
3: Jeśli chodzi o ulicę Stańczukowskiego, to będziemy realizować pracę po lewej stronie, poza jezdnią ulicy Stańczukowskiego, patrząc od ronda Dobrzec w kierunku ronda Korcze. I to będą przede wszystkim prace związane z zabezpieczeniem istniejącego separatora, który dzisiaj jest poza jezdnią, a w wyniku przebudowy docelowej ulicy Stańczukowskiego on się znajdzie pod jezdnią. Te prace spowodują chodnik łączący ulicę Dobrzecką z ulicą Korczak po lewej stronie, spowoduje całkowite wyłączenie chodnika z ruchu pieszych i również wyłączenie z użytkowania przystanek.
2: Powiedział Radiu Centrum Krzysztof Gałka, szef kaliskich drogowców. W pierwszym etapie zostanie wyprostowana tzw. eska przed rondem Dobrzec. Patrząc od ronda Westerplatte i zostanie wytyczony nowy przebieg podmiejski w tym miejscu. Utrudnienia dla kierowców więc pojawią się niebawem. Na ten rok planowane jest także rozpoczęcie prac na ulicy Dobrzeckiej, od ronda Dobrzec do Biskupickiej. W kolejnym roku drogowcy zajmą się ulicą Świętego Michała.
1: Radio Centrum, żeby było słychać.
2: Czy mniejsza liczba porodówek jest powodem spadku liczby rodzonych dzieci? Czy to raczej mniejsza liczba ciąż i porodów jest przyczyną ograniczania liczby tych oddziałów szpitalnych, bo często stoją po prostu puste? Pytanie wydaje się proste, tak jak i oczywista jest odpowiedź, ale okazuje się, że nie dla wszystkich, szczególnie dla niektórych polityków. Z zadaniem objaśniania zmaga się od kilku dni prezes Ostrzeszowskiego Centrum Zdrowia Agnieszka Kubot-Krawczyk.
4: Na przestrzeni chociażby ostatnich 3 lat liczba porodów w naszym szpitalu zmniejszyła się o ponad 15%. W tamtym roku ta liczba wynosiła już raptem tylko 308. Coraz trudniej jest nam zabezpieczyć oddział i utrzymać go jednocześnie.
2: A więcej o realiach i argumentach przemawiających za rezygnacją z prowadzenia oddziału położniczego w Ostrzeszowskim Centrum Zdrowia przeczytacie w artykule Odrodzenie na naszej stronie internetowej.
1: www.rc.fm.
2: Tomasz Jędrzejak, wychowanek Iskry Ostrów i wieloletni kapitan Sparty Wrocław, został uczczony przed sobotnim Grand Prix w stolicy Dolnego Śląska. W Alei Gwiazd WTS-u córka zmarłego w 2018 roku żużlowca odsłoniła specjalną gwiazdę poświęconą pamięci swojego taty.
5: W uroczystości, która poprzedziła 300. turniej Grand Prix w historii, w sobotę we Wrocławiu wzięło udział sporo kibiców z Ostrowa. Aleja Gwiazd WTS Sparty to miejsce stworzone po to, by upamiętniać osoby, które swoją postawą, osiągnięciami i oddaniem na trwałe zapisały się w historii wrocławskiego klubu. Przed rokiem pierwszą gwiazdę odsłonił Taiwo Finden. W tym roku uhonorowano tym zaszczytem Tomasza Jędrzejaka, wychowanka Iskry Ostrów, a później kapitana i jednego z liderów wrocławskiego klubu, indywidualnego mistrza Polski z 2012 roku w barwach Sparty. Symbolicznie gwiazdę poświęconą pamięci swojego ojca odsłoniła Oliwia Jędrzejak, córka byłego żużlowca. Tata na pewno by się ucieszył, powiedziała w trakcie uroczystości Oliwia Jędrzejak. Nie wszyscy może pamiętacie, ale ścigałem się z Tomkiem, kiedy był młodym chłopakiem w jednym klubie, przypomniał podczas ceremonii Armando Castagna, obecnie szef światowego żużla, który w 1999 roku wspólnie z Tomaszem Jędrzejakiem reprezentował barwy ówczesnej Iskry Ostrów. Maciej Kmiecik, Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: 23 minuty do godziny 13 wracamy na tor żużlowy w Ostrowie Wielkopolskim.
1: Radio Transmisja.
0: A na miejscu reporter Radio Centrum Maciej Kmiecik. Halo Maćku.
2: W Ostrowie jesteśmy po 7 wyścigach. Meczu Mountain Magnusa Ostrów Selfa z Wilkami Krosną. Ostrowianie prowadzą po 7 biegach 24-18. Po 4, jak ostatnio się łączyliśmy, było 13-11. W 5 wyścigu Ostrowianie wygrali 5-1. Świetny start tym razem Jakuba Krawczyka razem z Jonasem Seifertem Salkiem. Pokonali jednego z liderów Selfa z Wilków Krosną, Tobiasza Musielaka, kapitana tej drużyny podwójnie, który jechał z Kasprem Henriksonem i powiększyli przewagę do 6 oczek. Kolejne 2 biegi remisowe. Paweł Sitek wygrał w biegu 6, ale Fredrik Jakobsen tym razem ostatni. To niespodzianka niemiła akurat, ale dobrze, że Paweł Sitek junior dzisiaj na razie nieomylny. 5 punktów i bonus w 2 seriach startów. No i goście skorzystali z rezerwy taktycznej. W wyścigu 7 Szymona Bańdura zastąpił Tobiasz Musielak. No i popularny Tofik wygrał ten wyścig przed Glebem Czugunowem i Chrisem Holderem. Seniorzy ostrowskiej drużyny musieli na dystansie wyprzedzać Oskara Kręgnickiego, juniora Cefa z Wilków Krosno, bo ze startu wyszli bardzo słabo, ale na szczęście uratowali remis, no i 6 punktów przewagi, ale to wciąż mało. Musi być minimum 11, żeby Ostrowianie zdobyli punkty bonusowe. Przypomnę, w Krośnie przegrali 40-50, no ale jeszcze 8 biegów przed nami. No liczymy, że ta dobra pasca Ostrowian potrwa i pomimo tych rezerw taktycznych Selfa z Wilków Krosno, które dzisiaj jadą mocno osłabione, Ostrowianie udanie zakończą to spotkanie, wygrają nie tylko za 2 punkty, ale także zgarną punkt bonusowy, jakże ważny do tej spłaszczonej tabeli Metalkas drugiej Ekstraligi. Przypomnę, w Ostrowie po 7 biegach 24-18. Halo Studio.
0: Bardzo dziękujemy. Dzieje się i trzymamy mocno kciuki za ostrowiaków. Rozrywki żużlowe i metal klasy drugiej ligi trwają.
1: Reklama.
3: Przedszkole otwarte także w sobotę. Jest takie w Kaliszu. Jedyne takie w mieście, ale blisko lasu, bo przy Lubelskiej 22. Zapewniamy dzieciom codzienne spacery i wycieczki rowerowe po lesie. A jeśli twoje dziecko ma alergie pokarmowe, stworzymy mu indywidualne menu. Od września promocyjne ceny dla nowych przedszkolaków. Małe, kameralne, niepubliczne przedszkole, kolorowy świat. Otwarte także w soboty. Kalisz, Lubelska 22. Telefon 609-010207. Znajdziesz nas na Facebooku.
4: Szykujesz kampera w trasę? Centrum Kempingowe Ostrów Wielkopolski przy ulicy Okulnej 1. Zaprasza. Wykonujemy profesjonalne przeglądy gazowe i przedsezonowe. Montujemy klimatyzację, fotowoltaikę, markizy, bagażniki, instalacje wodne i elektryczne oraz wiele innych. Zapewniamy naprawy powypadkowe i uszczelnienie.
5: Na hasło radio 10% rabatu na usługi.
4: Zadzwoń 690-680-245. Powtarzam 690-680-245. Okulna 1. Zapraszamy.
1: Reklama.

0: just not on all your nights like this.
1: Radio Central 106.4 FM.

Wielkimi krokami zbliża się godzina 14. Słońce zrobiło się piękne. W najbliższych wiadomościach apele o ostrożność podczas wypoczynku nad wodą. Wiadomości o 14. A skoro 14 się zbliża, to ja już powoli będę się z wami żegnać. Oczywiście radiowe stare zaraz przejmie moja zmienniczka Grażyna Marciniak, z którą mam nadzieję zostaniecie na 106.4. A ja wam życzę bardzo dobrego niedzielnego południa i jeszcze lepszego nowego tygodnia. Ściskam Karolina Romkę. Do usłyszenia. Cześć, pa. Lato dla was.

0: Reklama.
1: Myślisz o nowych meblach? Zaprojektujemy je dokładnie pod Twój dom, co do milimetra. Bez kompromisów i gotowych modułów z marketu. Od kuchni po garderobę. Projekt, doradztwo, materiały i montaż. Wszystko w jednym miejscu. Wybierz meble z katalogu Arrocco albo stwórz własne z dożywotnią gwarancją Okuć Bloom. Intar Ostrów Wielkopolski, Odolanowska 60, Intar Kalisz, Wrocławska 48.
2: Chcesz uciec od świata na chwilę? Zanurzyć się w świecie relaksu, pięknych zapachów i głębokiego odprężenia? Head Spa. Masaże relaksacyjne i naturalna dawka endorfin czekają na Ciebie. Gabinet Endorfinowa Odnowa zaprasza do Parku Szałę. Kaliska 30. Znajdziesz nas na Instagramie Zapisy na Buksy.
3: Numer 1 w Kia. Numer 1 w segmencie C-SUV w Polsce w 2026 roku. Kia Sportage. 100% numer 1. Teraz w leasingu 100%. Wpłata własna 20%. Leasing na 3 lata i wykup 1%. Kia Sportage. Propozycja skierowana do przedsiębiorców obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Leasingu udziela BNP Paribas Leasing Services spółka z o.o. Więcej na kia.pl i u dealerów Kia.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpij jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac. Kalisz, Park Handlowy Kalinka, ulica Młynarska 131. Ostrów Wielkopolski, Edwarda Serwańskiego 2. Multibox.
0: Reklama.
6: Radio Centrum.

0: Sponsorem programu jest salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
1: Sponsorem programu jest właściciel nowego salonu Omoda i Jayku. Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe, Kalisz, ulica Łódzka 71.
2: Pogoda na dziś.
3: I zrobiło się teraz wreszcie słonecznie. To słońce chowało się troszkę za chmury. Gdzieniegdzie jeszcze jest zagrożenie, że popada deszcz dzisiaj jeszcze. Ale te chmury naprawdę dzisiaj czyste szaleństwo robią i zupełne niespodzianki. 30 stopni maksymalnie, do 29. Teraz zobaczymy jeszcze na termometrach. Wiatr dzisiaj z północnego wschodu.
0: Sponsorem programu był salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
1: Sponsorem programu jest właściciel nowego salonu Omoda i Jayku. Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe, Kalisz, ulica Łódzka 71.
4: Właśnie minęła
3: 14.
4: Radio Centrum.
5: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
6: Służby apelują o ostrożność podczas odpoczynku nad wodą. Burze i ulewy przechodzą nad Polską i tak do późna w nocy. Będzie też o rekordzie z piłkarskim mundialem w tle. Miriam Lipińska. Już 54 osoby utonęły od początku tego sezonu. Jak informuje Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, tylko wczoraj życie w wodzie straciły 4 osoby, m.in. w Augustowie na Podlasiu i w Śremie w Wielkopolsce. Zasady bezpiecznego odpoczynku nad wodą są od lat niezmienne. Nie kąpiemy się po alkoholu, nie skaczemy na główkę, pilnujemy naszych pociech i nie wypływamy daleko od brzegu, jeśli nie za bardzo potrafimy pływać.
7: Zawsze używajmy asekuracji, zawsze kamizelki ratunkowe, asekuracyjne. Pływajmy w grupach. Tak najlepiej, informujmy się, gdzie jesteśmy, miejmy uwagę jeden na drugiego.
6: Mówi ratownik Jacek Naumczuk. Warto pamiętać, by do wody w takie upały wchodzić powoli. Przez Polskę przechodzą burze z ulewnym deszczem. Tylko dziś z ich powodu strażacy wyjeżdżali już prawie 350 razy, najczęściej w Wielkopolsce. Burzowe alerty drugiego stopnia obowiązują we wszystkich województwach. Nie tylko zagrzmi, ale będzie też mocno padać. Lokalnie spadnie nawet 55 mm deszczu. Już w piątek koniec roku szkolnego i początek wakacji. Ponad 63% Polaków deklaruje, że wybiera się na wakacyjny odpoczynek. Nie wszyscy jednak mają prawo do 20 lub 26 dni płatnego urlopu, przypomina główny inspektor pracy Marcin Stanecki.
8: Osoby, które pracują na kontraktach cywilnoprawnych, a przecież to jest olbrzymia liczba osób w Polsce, prawie 1,5 miliona, jeszcze dochodzą jednoosobowe działalności gospodarcze, nie korzystają z prawa do urlopu wypoczynkowego, ale mogę powiedzieć jako ciekawostkę, w wielu firmach osoby, które pracują na kontraktach cywilnoprawnych, mają prawo do płatnego wypoczynku.
6: Z kolei samozatrudnieni rzadko kiedy prawdziwie odpoczywają. Niemal połowa przedsiębiorców pracuje zdalnie podczas swojego urlopu. I na koniec jeszcze komentator sportowy, rekordzista. To 90-letni meksykański dziennikarz. Obecny mundial w jego ojczyźnie Meksyku, Kanadzie i USA. Jest 15. w jego karierze, w którym występuje w roli komentatora. W tym mundialu bierze udział w analizach meczów dla lokalnej stacji radiowej.
5: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: 3 minuty po godzinie 14. Dzień dobry. Ray Orbison tu ze mną jest. 14. Dobrze, na spokojnie. Nie liczymy dzisiaj. Dzisiaj odpoczywamy. Grażyna Marciniak, cześć.

0: 5 minut po godzinie 14 przenosimy się do Ostrowa. A tutaj Maciej Kmiecik. No i oczywiście jest kolejna okazja, żeby poobserwować to, co dzieje się na stadionie żużlowym w Ostrowie Wielkopolskim. Oddajemy głos Maćkowi.
1: Trzecia seria rozpoczęła się źle dla Ostrowian, którzy przegrali 5-1 wyścig ósmy po wykluczeniu Filipa Seniuka. Nie sprostał w powtórce Fredrik Jakobsen, który przegrał z Tobiaszem Usielakiem i Kasprem Henrisonem. Było tylko 25-23 dla Ostrowian, ale w dziewiątym biegu podwójna wygrana Gleba Czegunowa z Chrisem Holderem pokonali Luka Beckera i Roberta Chmiela, a w wyścigu dziesiątym, choć początkowo bieg układał się na 4-2 dla Krośnian, ostatecznie skończył się podwójnym zwycięstwem gospodarki. Podarzy Jakub Krawczyk wyprzedził na dystansie Jakuba Chmiela, a na ostatnim wirażu po błędzie Roberta Chmiela Jonas Seifert-Cak przedarł się ku wielkiej radości ostrowskich kibiców na drugie miejsce. No i w tej chwili po raz pierwszy w tym meczu Ostrowianie wygrywają aż różnicą 10 punktów, 35-25, czyli dokładnie takim rezultatem, jaki przegrali w Krośnie, a przecież wynik z dwóch meczu zadecyduje o punkcie bonusowym, jakże ważnym, jakże potrzebnym do tabeli Metalkasy drugiej Ekstraligi. 5 wyścigów przed nami, no i Ostrowianie, miejmy nadzieję, że pójdą za ciosem. Lepszy mecz dzisiaj Chrisa Holdera, 6 punktów z 2 bonusami na razie byłego mistrza świata z 2012 roku. Odrodzenie Jakuba Krawczyka, który po pierwszym słabym biegu, potem 2 trójki i szybkość na trasie. Zawodzi delikatnie Fredrik Jakobsen, dotychczasowy lider ostrowskiej drużyny, który ma 4 punkty, 2 razy przegrał w tych wyścigach, ale świetnie też idzie Paweł Sitek, junior ostrowskiej drużyny. Gleb Czugunow zaczął od zera, a potem 2-3, także no jest nadzieja na te biegi nominowane, choć Krośnianie robią co mogą. Tobiasz Musielak, 10 punktów, jechał jako rezerwa taktyczna, ale to jest też jedyny zawodnik, który dopisuje 3 na swoje konto. Luke Becker 5 punktów, Robert Chmiel 4, no i wydaje się, że ta druga część meczu powinna należeć do Ostrowian, ale czy tak się stanie, przekonamy się za kilkanaście minut. 35-25 w Ostrowie, prowadzi Monfil Magnus, Stefan z Wilkami Krosną, Halo Studio.
2: Radio Transmisja. Yeah.

0: Zrobię z tego Fight Club, bo ja się nie boję.
1: Reklama.
2: Wakacje zaczynają się od Volvo. Wybierz sprawdzony samochód z gwarancją w programie Volvo Select i skorzystaj z promocyjnego kredytu 50 na 50. Dodatkowo otrzymasz voucher do biura podróży o wartości 2000 zł na wymarzone wakacje. Promocja dotyczy wybranych samochodów. Zapraszam, Kacper Czaja, do

0: To jest jedyne miejsce, gdzie można robić demolkę i to właściwie tak bardzo oficjalnie. Chodzi o demolkę samochodów osobowych przez pojazdy pancerne podczas pikniku. Wczoraj nie mieliście okazji, to dzisiaj właściwie to już trwa. I do tego jeszcze pokazy dynamiczne wybranych pojazdów. Jeszcze raz demolka samochodów osobowych. Nie, no to chyba naprawdę dwa razy w ciągu dnia to bardzo dużo. No ale taki weekend i jeszcze do 17, czyli niecałe dwie godziny szansa na to, żeby zjawić się przy ulicy Zielonej w Kaliszu i tutaj wziąć udział właśnie w tym pokazie. A możecie także o tym poczytać na RCFM.
1: Warto się wybrać.

0: To będzie jedna z kilku inwestycji drogowych w gminie w tym roku, w gminie Koźminek. A zajrzymy do Złotnik. Wreszcie tutaj pojawi się droga. Szczegóły o 15.30.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Reklama.
3: Samochody Geely już dostępne w grupie Lis w Kaliszu. Odkryjesz samochody, które łączą technologię, komfort i design nowej generacji. Starlay MI jest dostępny już za 119 900 zł brutto. Zapraszamy do galerii Amber przy ulicy Górnośląskiej 82 w Kaliszu. Geely Grupa Lis. Idealnie życiowy.
2: Reklama.
4: Od radia. Słowo.
1: Słowo.
4: W Radiu Centrum. Poniedziałek, 12.30.
5: Agnieszka Kubot-Krawczyk, prezes zarządu Ostrzeszowskiego Centrum Zdrowia.
4: Słowo.
1: Słowo.
5: Hashtag warto posłuchać.
4: Od radia dla Ciebie.
6: I mamy weekend. I gra muzyka.

0: Sprawdzamy, co w regionie południowej Wielkopolski opowie o tym Mateusz Kurzaj. Czas na informacje.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Radni Ostrowa ocenią pracę prezydent Beaty Klimek. Droga w Złotnikach gminie Koźminek doczeka się przebudowy. Nowy rozdział Gołuchowskiego Centrum Kultury Zamek.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: W Ostrowie Wielkopolskim trwają przygotowania do sesji absolutoryjnej, podczas której prezydent Beata Klimek będzie ubiegać się o absolutorium z wykonania budżetu za zeszły rok. Zanim jednak swoje zdanie wypowiedzą na ten temat radni, władze miasta podsumowały bilans dochodów i wydatków minionego roku.
3: Jak podkreśla prezydent Ostrowa Wielkopolskiego, budżet miasta został zrealizowany w sposób stabilny i odpowiedzialny, z wyższymi od planowanych dochodami, niższymi wydatkami oraz znaczącą nadwyżką operacyjną.
4: Ostrów Wielkopolski w 2025 roku po pierwsze inwestował, po drugie utrzymywał usługi publiczne na wysokim poziomie i po trzecie zachował stabilność finansową. Dochody wykonaliśmy powyżej zakładanego planu, ale co ważniejsze, wydaliśmy aż o 20 milionów złotych mniej niż przewidywał plan z początku ubiegłego roku.
3: O szczegółach tego, skąd wzięły się w budżecie te oszczędności, mówił skarbnik miejski Michał Żabiński.
5: Ziarko do ziarka zbierze się miarka, ale tak naprawdę są pewne pozycje duże, które zrobiły ten wynik. Jedną z większych tych pozycji to była kwota związana z obsługą długu. W trakcie roku staraliśmy się, aby zobowiązania zaciągnąć jak najpóźniej, co spowodowało, że na obsługę długu wydaliśmy mniej o ponad 2 miliony złotych. Kolejna pozycja to nie musieliśmy rozwiązywać rezerwy na zarządzanie kryzysowe, ale między innymi takie oszczędności były na wynagrodzeniach w urzędzie, w administracji. Nie wykorzystano kwoty ponad 485 tysięcy złotych.
3: Prezydent Beata Klimek podkreśliła również wydanie ponad 78 milionów złotych na inwestycje. Do najważniejszych należą tu kompleksowa modernizacja stadionu lekkoatletycznego przy ulicy Kusocińskiego, budowa zaplecza treningowego za parowozownią, nowa siedziba biblioteki przy ulicy Kolejowej czy modernizacja linii sortowniczej w RZZO. Wykonanie budżetu Ostrowa Wielkopolskiego w 2025 roku pozytywnie oceniła Regionalna Izba Obrachunkowa, a w przyszłym tygodniu swoją ocenę wystawią radni miejscy podczas sesji absolutoryjnej. Dla Radia Centrum, Jarosław Wardawy.
1: Słuchacie lokalnego Radia Centrum.
2: Umowa na przebudowę drogi wewnętrznej w Złotnikach gminie Koźminek podpisana. To jedna z kilku tegorocznych inwestycji drogowych w gminie, przekazała Radiu Centrum Monika Nowak, burmistrz Koźminka.
6: Drogi to myślę, że to jest chyba największą bolączką mieszkańców. Każdy chce mieć piękną drogę i dojazd do domu jak najlepszy, więc najwięcej pieniążków pozyskaliśmy na drogi, drogi gminne, ale też partycypujemy w drodze powiatowej, bo też przymierzamy się i realizujemy projekt budowlany na drogę powiatową i to jest kolejny odcinek, to będzie od miejscowości Złotniki poprzez Chodybki do końca Starego Karolewa i potem odbicie do Gaci Kalickiej. Jeśli chodzi o nasze drogi gminne, to są drogi w miejscowości Złotniki, w miejscowości Smułki, w miejscowości Pietrzyków. No mamy troszkę tych dróg.
2: A koszt przebudowy drogi w Złotnikach to niespełna 580 tysięcy złotych.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Nowy rozdział rozpoczyna we wtorek Gołuchowskie Centrum Kultury Zamek. Po 14 latach instytucja zyskuje nową siedzibę. To także koniec z organizowaniem większości wydarzeń wyłącznie na świeżym powietrzu.
7: 2 lata trwała budowa wspólnego obiektu dla Ochotniczej Straży Pożarnej i Gołuchowskiego Centrum Kultury Zamek. Budynek został już oficjalnie otwarty, natomiast uroczyste otwarcie części kulturalnej zaplanowano na wtorek na godzinę 14. Z okazji otwarcia przygotowano w Gołuchowie tydzień wydarzeń. We wtorek o 19 odbędzie się pierwszy koncert. Wystąpi legenda polskiego rocka, kwartet smyczkowy, a kwartet Witold Pełka z gościnnym udziałem Weroniki Skalskiej. W czwartek 25 czerwca o 19 przed publicznością zaprezentuje się Bartas Szymoniak, wokalista pochodzący z Turska koło Gołuchowa. W piątek o 19 odbędzie się prezentacja sekcji artystycznych Gołuchowskiego Centrum, grupy tanecznej, wokalnej oraz zespołu Żychlinioki. Gościnnie wystąpi Barbara Dymalska, laureatka Młodzieżowej Nagrody Artystycznej Erkner. I sobota o 19 koncert orkiestry Dętej z Kościelnej Wsi. W programie znalazł się również występ Natalii Cichej, laureatki Młodzieżowej Nagrody Artystycznej Erkner. Bezpłatne wejściówki na wszystkie wydarzenia można odbierać w siedzibie GCK. Irena Kuczyńska, Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: Reklama.
1: Poznaj hybrydowe i elektryczne samochody BYD z 6-letnią gwarancją na auto oraz 8-letnią gwarancją na baterie. Sprawdź kompaktowego hybrydowego SUV-a BYD ATTO 2 z zasięgiem do 1000 km i ratą już od 960 zł netto miesięcznie. Umów jazdę testową na bydym-garcarek.pl lub odwiedź nasze salony w Ociążu lub Koninie. Do zobaczenia w BYD Garcarek.
0: Reklama.

0: Czy ktoś kiedyś policzył, ile numer jeden w zestawie listu i przebojów Top 30 miał Dawid Podsiadło, to co masz ty? To jest jeden z jego utworów, który pewnie gdzieś tam na koncercie tego lata zabrzmi, ale na razie jako numer jeden w zestawieniu listy Top 30 sezon. Ciekawe, no jak długo jako numer jeden.
1: Lista przebojów Top 30 i gra muzyka.
0: A Teddy Swims, tuż zanim się czai, może będzie wyżej ten utwór Mr. Know It All.

0: Ach, takie życie. Jedni już mają pewny awans do fazy pucharowej mundialu, a inni już pewne, że muszą pakować walizki. A dzisiaj do gry wracają też zespoły z grupy G i H, między innymi o mundialu w wiadomościach o godzinie 16 na antenie Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Słuchasz

Samochody Geely już dostępne w grupie Lis w Kaliszu. Odkryjesz samochody, które łączą technologię, komfort i design nowej generacji. Starray MI jest dostępny już za 119 900 zł brutto. Zapraszamy do galerii Amber przy ulicy Górnośląskiej 82 w Kaliszu. Geely Grupa Lis. Idealnie życiowy. Reklama.

0: Sponsorem programu jest salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
1: Sponsorem programu jest właściciel nowego salonu Omoda i Jayku. Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Kalisz, ulica Łódzka 71.
2: Pogoda na dziś.
3: A dziś przed nami jeszcze intensywnie, jeśli chodzi o to, co w pogodzie, bo jeszcze słonecznie, ale też może lokalnie gdzieś pojawić się jakieś zachmurzenie mocniejsze. 29 stopni jeszcze teraz. W nocy ta temperatura najniższa to 20 stopni, więc przed nami także bardzo, bardzo ciepła noc. Wiatr słabi, umiarkowany z kierunków północnych, a ciśnienie rośnie.
0: Sponsorem programu był salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
1: Sponsorem programu jest właściciel nowego salonu Omoda i Jayku. Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Kalisz, ulica Łódzka 71.
4: Właśnie minęła
3: 16.
4: Radio Centrum.
2: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
5: Duży pożar w fabryce aerozoli na Pomorzu. Będzie zażalenie na areszt dla podejrzanego o zabójstwo w Białej Podlaskiej. Awaria na kolejowej trasie Poznań-Berlin usunięta. Miriam Lipińska. Trwa gaszenie pożaru fabryki aerozoli w Harnowie na Pomorzu. Nikt nie ucierpiał, ale konieczna była ewakuacja okolicznych mieszkańców, bo w zakładzie znajdują się materiały, które mogą wybuchnąć. Ogień objął cały zakład. Z pożarem walczy już 47 zastępów strażaków. Na miejscu są też specjalistyczne służby, jednostka chemiczna, która bada jakość powietrza, oraz zabezpieczenie medyczne i zespół dronowy, który monitoruje rozwój pożaru z powietrza. Będzie zażalenie na tymczasowy areszt dla 36-letniego obywatela Gruzji, podejrzanego o zastrzelenie w Białej Podlaskiej 44-letniego Rosjanina. Elnur A. usłyszał zarzut zabójstwa. Do swojej ofiary miał strzelić 5 razy. Adwokat mężczyzny podkreśla, że jego klient wciąż nie przyznał się do zbrodni, ale polska policja i prokuratura nie mają wątpliwości, że to Gruzin pociągnął za spust.
6: Jesteśmy pewni po pracy kryminalnych, że zatrzymaliśmy osobę, która faktycznie odpowiada za zabójstwo 44-letniego obywatela Rosji.
5: Mówi nadinspektor Andrzej Fijołek z Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie. Ze względu na możliwy polityczny charakter sprawy, śledczy próbują teraz ustalić, czy ktoś to morderstwo zlecił. Pociągi na trasie Poznań-Berlin kursują już normalnie. Od piątku z powodu obniżenia, a potem uszkodzenia sieci trakcyjnej. Na odcinku pomiędzy Nowym Tomyślem a Opalenicą składy jeździły objazdami. Ponieważ do awarii doszło na fragmencie trasy, na którym drugi tor jest modernizowany, przez usterkę wstrzymano ruch pociągów. Dziś awaria została już usunięta. I na koniec jeszcze sport. Trzy drużyny, Meksyk, USA oraz Niemcy, mają już pewny awans do fazy pucharowej mundialu. Trzy inne zespoły, Tunezja, Haiti oraz Turcja, mogą już zacząć pakować walizki, bo straciły jakiekolwiek szanse na 1/16 finału. Dziś do gry wracają zespoły z grup G i H. Na początek, bo już o 18:00 Hiszpanie będą próbowali zrehabilitować się w meczu z Arabią Saudyjską po blamażu i remisie z Wyspami Zielonego Przylądka, a piłkarze z Wysp Zielonego Przylądka zmierzą się dziś z Urugwajem. W pozostałych meczach Belgia zagra z Iranem, a Nowa Zelandia z Egiptem.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: Wypełniacie te tabelki albo jesteście na bieżąco. 4 minuty po 16. Najważniejsze, żeby być na bieżąco z kartką z kalendarza. Dziś jest pierwszy dzień lata, a jak połączymy to ze świętem muzyki, to już się dokładnie pięknie składa.

0: Reklama.
1: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
2: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarciński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarciński Salami Snack. Ciao!
3: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości.

0: Dziś możemy świętować pierwszy dzień lata, ale niektórzy będą świętować trochę intensywnie, jeśli chodzi o remonty, bo przebudowa ulicy Dobrzeckiej i Świętego Michała w Kaliszu już jutro ruszy pełną parą i o tym między innymi w wiadomościach o 16:30.
1: Reklama.
2: Im częściej my widzimy Ciebie, tym rzadziej Ty widzisz nas. Możemy planować zobaczyć się ponownie, ale wolimy planować nie zobaczyć się ponownie. Przynajmniej tak wygląda nasza wizja serwisowania. Wjedź w nowy sezon i sprawdź wiosenno-letnią ofertę opon w serwisie Dacia już teraz. Więcej informacji w serwisach i na dacia.pl/oferta/sezonowa.
3: Autocentrum Lis, salon Dacia, Kalisz Łódzka 71. Zapraszamy!
4: Policealne Studium Animatorów Kultury oraz Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu prezentują 11 studium w centrum, a na scenie etiudy, spektakle, lalki, aktorzy oraz prezentacje taneczne i filmowe. Artystyczny świat pełen emocji, ruchu i muzyki. Środa 24 czerwca, godzina 18. Bezpłatne wejściówki do odbioru w kasie centrum przy Łaziennej 6.
5: Więcej na www.cks.kalisz.pl.
6: Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. Takiej kultury nam trzeba.
1: Reklama.
7: Od radia.
8: Słowo w Radiu Centrum.
7: Poniedziałek, 12:30.
9: Agnieszka Kubot-Krawczyk, prezes zarządu Ostrzeszowskiego Centrum Zdrowia.
8: Słowo.
9: Hashtag warto posłuchać.
7: Od radia dla Ciebie.

0: Jest 16.30 i o tym, co w regionie południowej Wielkopolski, Mateusz Kurzaj.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Uwaga kierowcy, jutro rozpoczyna się przebudowa Dobrzeckiej i Świętego Michała w Kaliszu. Powiemy o porodówce w Ostrzeszowie, wyjątkowy sposób uczczenia pamięci Tomasza Jędrzejaka, wychowanka Iskry Ostrów.
1: Radio Centrum, pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Najpierw zostanie wyłączony z ruchu chodnik dla pieszych, ale niebawem także kierowcy muszą spodziewać się utrudnień. Jutro rusza przebudowa ulic Dobrzeckiej i Świętego Michała w Kaliszu. Wszystkie prace będą odbywać się etapami. Na początku pierwszego roboty będą odbywać się poza jezdnią, a drogowcy zaczną od ulicy Stańczukowskiego.
3: Jeśli chodzi o ulicę Stańczukowskiego, to będziemy realizować pracę po lewej stronie, poza jezdnią ulicy Stańczukowskiego, patrząc od ronda Dobrzec w kierunku ronda Korcze. I to będą przede wszystkim prace związane z zabezpieczeniem istniejącego separatora, który dzisiaj jest poza jezdnią, a w wyniku przebudowy docelowej ulicy Stańczukowskiego on się znajdzie pod jezdnią. Te prace spowodują chodnik łączący ulicę Dobrzecką z ulicą Korczak po lewej stronie, spowoduje całkowite wyłączenie chodnika z ruchu pieszych i również wyłączenie z użytkowania przystanek.
2: Powiedział Radiu Centrum Krzysztof Gałka, szef kaliskich drogowców. W pierwszym etapie zostanie wyprostowana tak zwana S-ka przed rondem Dobrzec, patrząc od ronda Westerplatte i zostanie wytyczony nowy przebieg podmiejski w tym miejscu. Utrudnienia dla kierowców więc pojawią się niebawem. Na ten rok planowane jest także rozpoczęcie prac na ulicy Dobrzeckiej, od ronda Dobrzec do Biskupickiej. W kolejnym roku drogowcy zajmą się ulicą Świętego Michała.
1: Radio Centrum, żeby było słychać.
2: Czy mniejsza liczba porodówek jest powodem spadku liczby rodzonych dzieci? Czy to raczej mniejsza liczba ciąż i porodów jest przyczyną ograniczania liczby tych oddziałów szpitalnych, bo często stoją po prostu puste? Pytanie wydaje się proste, tak jak i oczywista jest odpowiedź, ale okazuje się, że nie dla wszystkich, szczególnie dla niektórych polityków. Z zadaniem objaśniania zmaga się od kilku dni prezes Ostrzeszowskiego Centrum Zdrowia Agnieszka Kubot-Krawczyk.
4: Na przestrzeni chociażby ostatnich 3 lat liczba porodów w naszym szpitalu zmniejszyła się o ponad 15%. W tamtym roku ta liczba wynosiła już raptem tylko 308. Coraz trudniej jest nam zabezpieczyć oddział i utrzymać go jednocześnie.
2: A więcej o realiach i argumentach przemawiających za rezygnacją z prowadzenia oddziału położniczego w Ostrzeszowskim Centrum Zdrowia przeczytacie w artykule Odrodzenie na naszej stronie internetowej.
1: www.rc.fm.
2: Tomasz Jędrzejak, wychowanek Iskry Ostrów i wieloletni kapitan Sparty Wrocław, został uczczony przed sobotnim Grand Prix w stolicy Dolnego Śląska. W Alei Gwiazd WTS-u córka zmarłego w 2018 roku żużlowca odsłoniła specjalną gwiazdę poświęconą pamięci swojego taty.
5: W uroczystości, która poprzedziła 300. turniej Grand Prix w historii, w sobotę we Wrocławiu wzięło udział sporo kibiców z Ostrowa. Aleja Gwiazd WTS Sparty to miejsce stworzone po to, by upamiętniać osoby, które swoją postawą, osiągnięciami i oddaniem na trwałe zapisały się w historii wrocławskiego klubu. Przed rokiem pierwszą gwiazdę odsłonił Taiwo Finden. W tym roku uhonorowano tym zaszczytem Tomasza Jędrzejaka, wychowanka Iskry Ostrów, a później kapitana i jednego z liderów wrocławskiego klubu, indywidualnego mistrza Polski z 2012 roku w barwach Sparty. Symbolicznie gwiazdę poświęconą pamięci swojego ojca odsłoniła Oliwia Jędrzejak, córka byłego żużlowca. Tata na pewno by się ucieszył, powiedziała w trakcie uroczystości Oliwia Jędrzejak. Nie wszyscy może pamiętacie, ale ścigałem się z Tomkiem, kiedy był młodym chłopakiem w jednym klubie, przypomniał podczas ceremonii Armando Castania, obecnie szef światowego żużla, który w 1999 roku wspólnie z Tomaszem Jędrzejakiem reprezentował barwy ówczesnej Iskry Ostrów. Maciej Kmiecik, Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: 26 minut do 17.

0: Reklama.
1: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
0: Reklama.

0: Tak jak śpiewa Sydney Polak. Chciałoby się, żeby czas, który ma wspaniałe wrażenia i emocje i związany jest z fantastycznymi wydarzeniami, nigdy nie przeminął. No ale tu jest tak jakoś w przypadku akurat tych działań artystycznych, że one co roku powracają. No i oczywiście niezmiennie na nie czekamy. Jak tegoroczna La Strada przebiegałam i jakich bohaterów miałam? Są tacy, którzy są od samego początku tych wydarzeń, a my możemy się jeszcze raz zagłębić w to, co pojawiało się podczas festiwalu działań ulicznych w Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu przy Łaziennej 6. Właściwie weekend. Niedawno zupełnie.
1: Od 33 lat La Strada jest wydarzeniem, które przyciąga widzów i artystów. Niektórzy z nich, tak jak Mikołaj Wieprzew z Teatru Nikoli, przyjeżdżają tu od początku. Inni, jak Przemysław i Łukasz Jarzyński z Teatru Form Wielu, byli po raz pierwszy, ale pewnie nie ostatni.
2: My byliśmy na pierwszym festiwalu, także od 33 roku my jesteśmy zaprzyjaźnieni z tą ziemią, i z tym nastrojem, i z tym festiwalem. Gest, który mówi, nie słowo, które narzuca, a gest, który mówi. И публичность по-своему, каждая публичность, каждая обертка по-своему отбежит общежитие и доткне себе и свое сердушко тем, что видит, для того же то полончение руху, настрою, эмоций, музыки и той фантастичной дичайшей погоды, то все разом будет приказано публичности. И мы тешимся, что есть мы разом с вами. Деньги, очевидно, за прошением чудовного Центра культуры в Калишу и штуки.
3: To znaczy tak, to było tak, że jak brat się urodził i pierwsze jego słowa to było teatr, więc brat zawsze chciał zajmować się teatrem. Ja w późniejszym etapie życia też i to było takie nasze wspólne marzenie. A czy nie męczymy się sobą? Nauczyliśmy się ze sobą żyć, bo spędzamy ze sobą bardzo dużo czasu, wiecznie pracujemy dużo ze sobą. Natomiast zrobiliśmy sobie podział, to jest cudowne. Każdy ma swoją działkę, jeden drugiemu nie wchodzi w działkę jego pracy i to jest cudowna sprawa. I tak można pracować.
1: Jak to zrobić, żeby dzieci zainteresować spektaklem?
4: Trzeba się bawić i mieć z tego fan, a my mamy z tego fan. My dużo elementów teatru lalek wprowadzamy. I teatr lalek dla mnie jest czymś, co łączy pokolenie. To takie myślenie, że on jest tylko dla dzieci, to oczywiście nie jest prawda. Można te różne formy, wariacje sobie robić i tak samo dorośli się bawią i dzieci. I w pewnym momencie, jak ten teatr lalek jest zrobiony z sercem i fantazją, to wiek się traci. Moim zdaniem widownia nie posiada wieku i my też wtedy nie posiadamy.
1: A czy wy się bawicie jeszcze w czasie pracy? Czy to jeszcze jest taki moment, że czerpiecie z tego wielką radość?
3: Tak, i to jest cudowne. My bardzo lubimy swoją pracę. Oczywiście, że jak jesteśmy na takim ważnym festiwalu jak La Strada, czy jakiś egzamin na ogromnych scenach, to wiadomo, że ta radość jest dla nas większa, jakby, ale ogólnie uwielbiamy swoją pracę.
4: Zabawa jak chłopcy żołnierzykami, można powiedzieć. No to jest ten fan, to jest ta animacja, nie?
3: Ale ogólnie cudownie. Jesteśmy pierwszy raz na La Stradzie i strasznie mi się to podoba, ale generalnie mam takie przemyślenie, że bardzo tu jest profesjonalna ta ekipa, która to wszystko tworzy, nie? Czyli w zasadzie wszyscy jakby spotykamy się z drugą kulturą, z ogromnym profesjonalizmem, z dostosowaniem, przecież macie w tym roku pogodę, jaką macie.
4: W każdej płaszczyźnie organizacyjnej czujemy się zaopiekowani bardzo profesjonalnie.
3: No, i to jest cudowne. Miejsce.

0: Ogromna część repertuaru skierowana była do dzieci. Jak najmłodsi odbierali spektakle?
1: No, fajnie było. Na końcu mi się akrobatyka się podobała. Fajnie tam było, jak ona chodziła po tych krzesłach. I się bardzo bałem, że coś źle pójdzie, ale wszystko było dobrze. Bardziej mi się podobało trochę też, jak ona tymi ogniami tam na środku ci bliźniacy się tam bawili. To mi się najbardziej podoba, jak ona tymi ogniami tam machała. I naprawdę się zdziwiłem, jak ona tak do buzi to włożyła i o mnie pazło. Cały czas było super, no nie było nudy.
2: Fajnie, emocyjnie, bardzo mi się podobało.
3: Ja odkąd pamiętam, mnie mama zabiera, ponoć też wcześniej, ale tego niestety nie pamiętam. I za każdym razem jest bardzo niezwykle, wspaniale, emocjonująco i gorąco polecam przychodzić po prostu.
0: Ale z dziećmi przychodzą też dorośli. Dlatego niektóre ekipy teatralne jak Teatr Fuzja sięgnęły po klasyki, które łączą pokolenia. Jednym z nich był Reksio.
4: Oczywiście, że tak, jest to ukłon w stronę starszej publiczności, jest to ukłon w stronę młodszej publiczności, która dzięki spektaklowi może także poznać Reksia, bo niektóre w ogóle pierwszy raz też oglądają bajkę. No jest to bajka naszego, mojego dzieciństwa, prawie codziennie leciała w domu, więc chcieliśmy trochę wrócić. Współpracowaliśmy z wydawnictwem, które wydaje Reksia i udało nam się stworzyć ten spektakl właśnie dzięki temu. Najważniejsze dla nas, żebyśmy my się dobrze bawili, bo wtedy mam wrażenie, że jak my się dobrze bawimy, to i dzieciaki się dobrze bawią. Humor, wartka akcja. Staramy się, żeby spektakle były różne, żeby nie nudzić. I taka szczerość na scenie, żeby łapać kontakt i oddziaływać na tych samych falach. Na szczęście nudy nie mamy w ogóle albo rzadko. Często jest szaleństwo, często musimy trochę tłumić, ale tak, szczerość dzieci jest cudowna w tej zwrotnej relacji z nimi.
5: Prosimy odsunąć się od krawędzi peru.
6: Ha! Dziadek? Ha! Babcia, co za abstrakcja! Zjedz chociaż troszkę!
7: Nie! Dlaczego nie jesz?
6: Za zdrowie babci!
7: Nie!
0: La Strada to wielkie wydarzenie, którego organizacja trwała kilka miesięcy. Robert Kuciński, dyrektor Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu.
8: Absolutnie jest wyjątkowy festiwal z takiej dziesiątki festiwali, które organizujemy co roku. Ten rzeczywiście rządzi się swoimi prawami. Przede wszystkim jest całą imprezą plenerową. To pociąga za sobą bardzo dużo wymagań, bardzo dużo przygotowań. Więc w pewnym sensie my się teraz czujemy w takim finale, ale tak naprawdę początek tego myślenia i przygotowywania wydarzył się kilka miesięcy temu. I tak powolutku Katarzyna z całą załogą przygotowuje tę imprezę, właśnie dopinając rozmaite szczegóły. Więc tak naprawdę my się czujemy w tym momencie szczęśliwi, że to się spełnia. Taka mrówcza robota właśnie przygotowawcza. A teraz czekamy też na ten festiwal, dlatego że to jest rodzaj sztuki zupełnie wyjątkowy. Oczywiście ważne jest to, że widownia jest bardzo blisko tego, co się rozgrywa, że ta rzeczywiście czwartej ściany nie ma, że rzeczywiście ludzie wchodzą niemal w to widowisko i to na pewno ich przyciąga, to na pewno przyciąga widownię, przyciąga inną widownię niż ta, która na ogół chodzi do teatru instytucjonalnego. Więc my mamy też możliwość spotkania zupełnie innych ludzi, odbiorców innej sztuki niż na co dzień. Ale powiedziałbym, że jeszcze to, co dla mnie jest najistotniejsze, to ludzie, którzy tworzą teatr uliczny, są wyjątkowymi artystami, ponieważ to są ludzie z pasją. Ci, którzy przyjeżdżają tutaj, oni są nie tylko aktorami, ale są też konstruktorami scenografii. Sami robią sobie make-up. Wszystko zależy od nich.

0: Organizatorzy patrzyli nie tylko w repertuar, ale także w pogodę, a ta nie rozpieszczała. Katarzyna Guzowska-Lelental, dyrektor artystyczny La Strady.
1: Cały czas na telefonie, cały czas na radarach pogodowych. To był pierwszy raz tak naprawdę w historii La Strady, żeby aż tak dużo wydarzeń przenieść w jedno miejsce. Daliśmy radę, mamy świetną ekipę techniczną, no organizacyjnie też, po prostu spałam tylko 2 godziny dzisiaj, ale to była trudna La Strada, naprawdę trudna. Raz, że program jest bardzo mocno rozbudowany i ten program oczywiście, że był z myślą robiony o pięknej pogodzie, która ostatnio nam dopisywała, no ale no trzeba po prostu podejmować decyzje takie, jakie są, no troszkę trzeba będzie odpocząć, nie ma rady, ale naprawdę jestem bardzo zadowolona, wspaniałych nowych ludzi poznaliśmy, nowe teatry, ci, z którymi już współpracowaliśmy, też teraz u nas są. To są tak ciekawe wydarzenia, tak interesujące, nie tylko w sumie dla mnie, bo to widać po ludziach. Dzieci są niesamowite, dzieci są faktycznie szczere, odbierają tę sztukę. One dzisiaj siedziały niektóre chyba z 5 godzin u nas na tej sali widowiskowej, żeby zobaczyć spektakle. Świetnie reagowały. One rozumieją sztukę. To nie jest tak, że bezmyślnie klaszczą, czy się śmieją. Rozumieją. Także chcę bardzo serdecznie tutaj podziękować rodzicom, że przyprowadzają dzieci. Dzieci są, czekają już na pewno za rok, żeby przyjść znowu.
0: Myślę, że czekają nie tylko dzieci. My również. Do zobaczenia za rok na La Stradzie.
2: A relację z tegorocznej 33. La Strady Festiwalu Działań Ulicznych przygotowała Kasia Górcewicz. Dziękujemy też gościom za te wszystkie wypowiedzi. No i rzeczywiście do zobaczenia za rok. Już niecały odliczamy.
3: Reklama. Im częściej my widzimy Ciebie, tym rzadziej Ty widzisz nas. Możemy planować zobaczyć się ponownie, ale wolimy planować nie zobaczyć się ponownie. Przynajmniej tak wygląda nasza wizja serwisowania. Wjedź w nowy sezon i sprawdź wiosenno-letnią ofertę opon w serwisie Dacia już teraz. Więcej informacji w serwisach i na dacia.pl/oferta/sezonowa.
4: Autocentrum Lis, salon Dacia, Kalisz Łódzka 71. Zapraszamy.
3: Reklama.
5: I mamy weekend. I gra muzyka.

0: Sponsorem programu jest salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
1: Sponsorem programu jest właściciel nowego salonu Omoda i Jayku, Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe Kalisz, ulica Łódzka 71.
2: Pogoda na dziś.
3: 28, w niektórych miejscach 29 stopni. Się jeszcze utrzymuje na słupkach rtęci, a temperatura w nocy spadnie do 20 stopni, więc przed nami także ciepła noc. A jeśli chodzi o to, co z burzami, przed którymi ostrzegali synoptycy, chyba gdzieś przeszły bokiem, można powiedzieć, w niektórych regionach. A u nas w regionie południowej Wielkopolski powinniśmy w tej chwili cieszyć się większości miejsc mocnym słońcem, które jeszcze z nami przez jakiś czas, więc wykorzystujmy te ostatnie promienie weekendowe przynajmniej.
0: Sponsorem programu był salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
1: Sponsorem programu jest właściciel nowego salonu Omoda i Jayku, Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe Kalisz, ulica Łódzka 71.
3: Właśnie minęła 17. Radio
2: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Trwa gaszenie pożaru fabryki aerozoli na Pomorzu. Uwaga na burzę. Synoptycy wydali ostrzeżenia dla całego kraju. Afera korupcyjna w lubelskich urzędach zatacza coraz szersze kręgi. Miriam Lipińska. Na razie nikt nie ucierpiał w pożarze fabryki produkującej aerozole w Harnowie na Pomorzu. Ogień objął cały zakład. Konieczna była ewakuacja pracowników, bo fabryka mimo niedzieli pracowała dziś normalnie. Ewakuowani zostali także mieszkańcy bezpośredniego sąsiedztwa fabryki. Do pozostałych strażacy mają apel.
5: Apelujemy, by pozostali w domach, żeby zamknęli okna, nie wychodzili z domu i czekali na dalsze komunikaty.
4: Mówi młodszy aspirant Dawid Westrych z Pomorskiej Komendy Wojewódzkiej Straży Pożarnej. Na miejscu jest specjalna grupa chemiczna, która monitoruje jakość powietrza. Strażacy będą na bieżąco informować mieszkańców o ewentualnych zagrożeniach. Już ponad 660 interwencji strażaków w związku z burzami, jakie przechodzą nad Polską. Burzom towarzyszy ulewny deszcz i silny wiatr. Alerty miejscami obowiązują nawet do 4 w nocy. CBA kontroluje Lubelski Urząd Wojewódzki. Ma to związek z aferą korupcyjną w lubelskich urzędach. Na początku tego roku kilku urzędników usłyszało już zarzuty sprzedajności urzędniczej. Ostatnio zatrzymany został też lubelski kurator oświaty. Prawo i Sprawiedliwość domaga się odwołania wojewody za brak reakcji na kolejne zatrzymania. Wszystkie sprawy łączy jedna z firm eventowych, która ma mieć w Lublinie monopol na organizację kluczowych wydarzeń. Część wysoko postawionych urzędników z lubelskiego ratusza ma w tej sprawie już zarzuty, mówi Katarzyna Calów-Jaszewska z Prokuratury Krajowej.
6: Funkcjonariusze CBA zatrzymali 7 osób, w tym między innymi zastępcę prezydenta miasta Lublina, dyrektora oraz kierownika jednego z wydziałów.
4: W sprawie zarzuty usłyszał też lubelski kurator oświaty. Lubelscy urzędnicy nie przyznają się do winy, a prokuratura nie wyklucza kolejnych zatrzymań. I na koniec zmieniamy temat. Plenerowym koncertem Za Miłość zacznie się wieczorem w Poznaniu 36. edycja Malta Festival. W tym roku organizatorzy przygotowali ponad 100 różnych wydarzeń, spektakle, koncerty czy seanse filmowe.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: 3,5 minuty po 17, weekend, lato, można sobie troszeczkę potańczyć.
2: Hity ponad czasem.

0: Reklama.
1: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmniej już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
2: Zapraszamy. Hyundai Kalisz. Częstochowska 211.
0: Reklama.
3: Hity ponad czasem. Radio Centrum.

0: A w moim ogrodzie pełnym wspomnień, także tych muzycznych. A jeżeli chodzi o to, co dzieje się w okolicy na sportowo, to możemy być pewni, jeżeli gdzieś coś właśnie trwa w ten weekend, to na miejscu jest Maciej Kmiecik. A tym razem Maciej z Raszkowa, ważny jubileusz.
1: Dzień dobry, witam ponownie, tym razem z Raszkowa, gdzie przez cały weekend stulecie świętuje LKS Raszkowianka Raszków i w tej chwili już jesteśmy po uroczystej akademii, a na scenie legendy polskiego futbolu i legenda polskiego mikrofonu Dariusz Szpakowski, wieloletni komentator, uczestnik 12 mundiali jako komentator. Przed chwileczką miałem ogromną przyjemność rozmawiać z tym legendarnym komentatorem. Niesamowity głos, niesamowita charyzma i niesamowita wiedza. No i ten wywiad usłyszycie Państwo na antenie Radia Centrum prawdopodobnie jutro. Zapraszam już serdecznie na tą rozmowę, a właśnie teraz będzie prowadzona konferencja prasowa właśnie z legendami polskiego futbolu, a tych legend jest tutaj naprawdę multum z różnych pokoleń. Włodzimierz Lubański, Grzegorz Lato, jest Marek Citko, jest Kamil

0: Krosowski, jest Michał Żebłakow i wielu, wielu innych. Tutaj naprawdę, jeśli ktoś chce jeszcze przyjechać do Raszkowa, wszystko odbywa się w formie festynowej, piknikowej. Warto jeszcze przyjechać na te ostatnie chwile. Później jeszcze będzie mecz pokazowy, w którym też wezmą udział niektóre z tych zaproszonych gwiazd. Dzieje się naprawdę w Raszkowie. Serdecznie zapraszam stulecie raszkowianki z udziałem wybitnych piłkarzy, wybitnych komentatorów, wielu znakomitych gości. Serdecznie zapraszamy w imieniu organizatorów stulecie raszkowianki. Cały czas trwa Halo Studio.
1: Radio Transmisja.

0: Reklama. Wakacje zaczynają się od Volvo. Wybierz sprawdzony samochód z gwarancją w programie Volvo Select i skorzystaj z promocyjnego kredytu 50 na 50. Dodatkowo otrzymasz voucher do biura podróży o wartości 2000 zł na wymarzone wakacje. Promocja dotyczy wybranych samochodów. Zapraszam, Kacper Czaja, doradca Volvo Select Grupa Lis Kalisz, ulica Wrocławska 2.
1: Czetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Czetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Czetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Czetur. Drive your future. Zapraszamy do salonu Czetur. Reko Kaźmierczak. Opatówek koło Kalisza, ulica Rogatka 3C.
0: Reklama.
2: Od radia.
3: Słowo.
4: Słowo.
3: W Radiu Centrum.
2: Poniedziałek, 12:30.
5: Agnieszka Kubot-Krawczyk, prezes zarządu Ostrzeszowskiego Centrum Zdrowia.
3: Słowo.
4: Słowo.
5: Hashtag warto posłuchać.
2: Od radia. Dla ciebie.
6: Boy.

Ile tu hitów, które nam przywołują różne wspomnienia. Boys i Sabrina, za chwilę mniej niż zero, Lady Punk. Minęła 17.31, przed nami też m.in. Bruce Springsteen, ale to jeszcze nie wszystko, bo będziemy również wracać do takich wspomnień związanych także z festiwalami, z wielkimi scenami Europy. Edyta Górniak jeszcze przed nami.

0: Give Me a Heart Tonight, Shakin' Stevens. Jak wam się kojarzy ta piosenka? No bo mnie z takimi, wiecie, drugim dniem imprezowania, ale już takim bardziej wyciszonym. Kwadrans do 18, kto ma taki weekend intensywny w takiej pogodzie? Pozdrawiamy serdecznie, no i bawcie się dobrze.
1: Reklama.
2: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
1: Reklama.

0: Reklama.
1: Samochody Geely już dostępne w grupie Lis w Kaliszu. Odkryjesz samochody, które łączą technologię, komfort i design nowej generacji. Starlay MI jest dostępny już za 119 900 zł brutto. Zapraszamy do galerii Amber przy ulicy Górnośląskiej 82 w Kaliszu. Geely Grupa Lis. Idealnie życiowy.
0: Reklama.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: Twórcy rękodzieła, miłośnicy kultury ludowej ponownie przyjadą do Kazimierza Dolnego nad Wisłą. Ten temat w wiadomościach o 18 na antenie Radia Centrum. A propos kultury ludowej, dzisiaj Estrada Folkloru w Moszczance i Skrzybowej jeszcze trwa i tam naprawdę bardzo bogaty program i tu warto z niego skorzystać na miejscu.

0: Sponsorem programu jest salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
1: Sponsorem programu jest właściciel nowego salonu Omoda i Jayku. Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Kalisz, ulica Łódzka 71.
2: Pogoda na jutro.
3: Mimo że 28 stopni maksymalnie w ciągu dnia, to jutro zdecydowanie mniej upalnie nastąpi uspokojenie w atmosferze. Pogoda będzie nieco łagodniejsza, a masa zwrotnikowego powietrza zostanie wyparta przez powietrze polarne morskie na 28 stopni jutro, a biometr będzie korzystny. Będziemy w zasięgu wieloośrodkowego wyżu.
0: Sponsorem programu był salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
1: Sponsorem programu jest właściciel nowego salonu Omoda i Jayku. Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Kalisz, ulica Łódzka 71.
4: Właśnie minęła
3: 18.01.
4: Radio
5: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
6: Zasłabnięcie w trakcie policyjnej interwencji i śmierć w szpitalu. Trzecia doba poszukiwań nożownika z Mierzawy. Kazimierz Dolny w przyszły weekend opanują ludowe kapele. Miriam Lipińska. Trwa wyjaśnianie okoliczności policyjnej interwencji na warszawskiej Białołęce. 37-latek w trakcie obezwładniania stracił przytomność i pomimo udzielonej pomocy medycznej po kilku godzinach zmarł w szpitalu. Policję powiadomiła kobieta z rodziny mężczyzny. Kiedy funkcjonariusze dojeżdżali na miejsce, dostali kolejne zgłoszenie, tym razem od samego 37-latka, że jego życie jest zagrożone. Kiedy policjanci pojawili się w mieszkaniu, mężczyzna zabarykadował się w pokoju, mówi Rafał Markiewicz z Komendy Stołecznej.
7: Mężczyzna zachowywał się przez cały przebieg tej interwencji irracjonalnie, agresywnie, o czym świadczy m.in. użycie miotacza gazu w kierunku policjantów, wycieczkę przez okno, a także ugryzienie jednego z policjantów.
6: Mężczyzna przed interwencją miał zażywać bliżej nieokreślone środki. Jest list gończy za mężczyzną podejrzewanym o zabójstwo teścia i ciężkie zranienie teściowej w miejscowości Mierzawa w Świętokrzyskiem. Domniemany nożownik to były policjant. Wszystko wydarzyło się w piątek. 49-latek pojechał do teściów po kłótni z żoną. W związku z poszukiwaniami policja uruchomiła specjalny numer telefonu 516 385 635.
8: To numer komórkowy, który został uruchomiony w związku z zarządzoną przez komendanta wojewódzkiego policji w Kielcach operacją policyjną. Na ten numer można dzwonić, wysyłać SMS-y lub zdjęcia. Oczywiście gwarantujemy anonimowość. Każda informacja może pomóc w zatrzymaniu podejrzanego.
6: Mówi rzecznik prasowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach Kamil Tokarski. Najwybitniejsi śpiewacy, instrumentaliści, ale też twórcy rękodzieła i miłośnicy kultury ludowej ponownie przyjadą do Kazimierza Dolnego nad Wisłą. Za kilka dni w nadwiślańskim miasteczku rozpocznie się jubileuszowy 60. Ogólnopolski Festiwal Kapel i Śpiewaków Ludowych, mówi burmistrz Kazimierza Artur Pomianowski.
9: Możemy poznać nie tylko muzykę ludową, graną z serca, uczoną często z pokolenia na pokolenie, ale też poznajemy twórczość ludową. Festiwal jest autentyczny i na tym chyba polega jego szczególność. Na pewno Państwo wywieziecie niezapomniane wrażenie.
6: Festiwal w Kazimierzu od czwartku do niedzieli.
4: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: I to się nazywa dopiero weekend. 5 minut po godzinie 18, ale my też mamy także konkurencyjny, zwłaszcza jeżeli hity ponad czasem.

0: Reklama.
1: Idealne miejsce na idealną imprezę. Poznaj dom weselny Perła w Godzieszach Wielkich, tylko 7 km od Kalisza. Dwie klimatyczne sale na 70 i na 160 osób. Wesela, osiemnastki, chrzciny, komunie, szkolenia i rodzinne uroczystości. Tu uda się wszystko. W Perle dbamy o każdy szczegół. Na gości czeka baza noclegowa oraz parking. Dom weselny Perła. Wyjątkowy w każdej chwili. Godziesze Wielkie, Kaliska 8A. Telefon 575 144 248. www.doperla.pl. Dodatkowo od wtorku do niedzieli serwujemy pyszne obiady na miejscu i na wynos.
2: Czetur, podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Czetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Czetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Czetur. Drive your future. Zapraszamy do salonu Czetur. Reko Kaźmierczak. Opatówek koło Kalisza, ulica Rogatka 3C.
0: Reklama.

Z jakim hitem kojarzy nam się lato? Pewnie każdy miałby tutaj inne. Przywoływał teraz frazy muzyczne 17 minut po 18, ale może któraś z tych w najbliższych minutach okaże się, że wypełni właśnie te wasze muzyczne upodobania. Donna Summer, Roxette, Bananarama, numer uno, nawet Mafia, Imię deszczu, bo ta kropla to teraz by się pewnie niektórym przydała.

0: Reklama.
1: Im częściej my widzimy Ciebie, tym rzadziej Ty widzisz nas. Możemy planować zobaczyć się ponownie, ale wolimy planować nie zobaczyć się ponownie. Przynajmniej tak wygląda nasza wizja serwisowania. Wjedź w nowy sezon i sprawdź wiosenno-letnią ofertę opon w serwisie Dacia już teraz. Więcej informacji w serwisach i na dacia.pl/oferta/sezonowa.
2: Autocentrum Lis, salon Dacia, Kalisz Łódzka 71. Zapraszamy!
3: Policealne Studium Animatorów Kultury oraz Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu prezentują 11 studium w centrum, a na scenie etiudy, spektakle, lalki, aktorzy oraz prezentacje taneczne i filmowe. Artystyczny świat pełen emocji, ruchu i muzyki. Środa 24 czerwca, godzina 18. Bezpłatne wejściówki do odbioru w kasie centrum przy Łaziennej 6.
4: Więcej na www.cks.kalisz.pl.
5: Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. Takiej kultury nam trzeba.
0: Reklama.
6: Od radia.
7: Słowo.
8: Słowo.
7: W Radiu Centrum.
6: Poniedziałek, 12:30.
9: Agnieszka Kubot-Krawczyk, prezes zarządu Ostrzeszowskiego Centrum Zdrowia.
7: Słowo.
8: Słowo.
9: Hashtag warto posłuchać.
6: Od radia dla Ciebie.

0: Reklama. Wakacje zaczynają się od Volvo. Wybierz sprawdzony samochód z gwarancją w programie Volvo Select i skorzystaj z promocyjnego kredytu 50 na 50. Dodatkowo otrzymasz voucher do biura podróży o wartości 2000 zł na wymarzone wakacje. Promocja dotyczy wybranych samochodów. Zapraszam, Kacper Czaja, doradca Volvo Select Grupa Lis Kalisz, ulica Wrocławska 2.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
6: Jaki prezent ucieszy mojego tatę? Wystarczyło jedno spojrzenie i wybór był prosty. To prawdziwy Grill Master, więc nowego grilla kupiłam na Allegro.
7: Jak prezent dla najlepszego taty, to Allegro. Na przykład markowe grille w super cenach, idealne na Dzień Ojca.
8: Numer 1 w Kia. Numer 1 w segmencie C-SUV w Polsce w 2026 roku. Kia Sportage. 100% numer 1. Teraz w leasingu 100%. Wpłata własna 20%. Leasing na 3 lata i wykup 1%. Kia Sportage. Propozycja skierowana do przedsiębiorców obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Leasingu udziela BNP Paribas Leasing Services spółka ZO. Więcej na kia.pl i u dealerów Kia.
9: Kia. Movement that inspires.
0: Reklama.
10: Radio Centrum.
11: Hity.
10: Ponad czasem.

0: Od lipca w całej Unii Europejskiej zmienią się zasady dotyczące przesyłek spoza Unii. Temat w wiadomościach za 10 minut o godzinie 19.
1: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.

0: Reklama.
1: Samochody Geely już dostępne w grupie Lease w Kaliszu. Odkryjesz samochody, które łączą technologię, komfort i design nowej generacji. Starlay MI jest dostępny już za 119 900 zł brutto. Zapraszamy do galerii Amber przy ulicy Górnośląskiej 82 w Kaliszu. Geely Grupa Lease. Idealnie życiowy.
0: Reklama.

0: Sponsorem programu jest salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
1: Sponsorem programu jest właściciel nowego salonu Omoda i Jayku, Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe Kalisz, ulica Łódzka 71.
2: Pogoda na jutro.
3: Do 28 stopni jutro i zdecydowanie już spokojniejsza pogoda. Nieco łagodniejsza, bez upałów intensywnych. Wiatr słaby, umiarkowany, północny i północno-zachodni, chociaż na tych termometrach 28 to wcale nie mało. Biometr będzie korzystny, pozostaniemy w zasięgu wieloośrodkowego wyżu, a po przejściu frontu pogoda zmieni się właśnie na spokojniejszą. Warunki biometeorologiczne korzystne będą przez cały dzień.
0: Sponsorem programu był salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
1: Sponsorem programu jest właściciel nowego salonu Omoda i Jayku, Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe Kalisz, ulica Łódzka 71.
4: Właśnie minęła
3: 19.
4: Radio
2: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
5: Dwugłos polskich władz w sprawie sporu na linii Warszawa-Kijów. Strażacy walczą z olbrzymim pożarem fabryki aerozoli na Pomorzu i dziurawe przepisy o nocnej prohibicji w Warszawie. Miriam Lipińska. Brnięcie w konflikt polityków w Polsce i w Ukrainie to strategiczny błąd, na którym stracą obie strony. Biznesowo, geopolitycznie i reputacyjnie, napisał premier Donald Tusk. Z kolei szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki stwierdził, że przedstawiciele ukraińskiej władzy odznaczenia Polski oddają lekką ręką, zapominając, że te same ręce były wyciągnięte po pomoc i ta pomoc przyszła z polskich rąk. Od rządu, samorządów, organizacji pozarządowych i milionów Polaków. O zwróceniu orderów Orła Białego zdecydowali m.in. byli ukraińscy prezydenci Leonid Kuczma, Wiktor Juszczenko i Petro Poroszenko w geście Solidarności z Wołodymyrem Zełenskim. Trwa gaszenie potężnego pożaru fabryki produkującej aerozole w Harnowie na Pomorzu. Nikt nie ucierpiał, w fabryce byli pracownicy, ale wszystkich udało się bezpiecznie ewakuować. Ze względu na bardzo duże zadymienie ewakuowano też mieszkańców z 9 gospodarstw znajdujących się w sąsiedztwie fabryki, mówi rzecznik policji w Słupsku Amadeusz Galus.
6: Przed godziną 13 odebraliśmy zgłoszenie o pożarze w zakładzie produkcyjnym na terenie Harnowa. Skierowani na miejsce policjanci ustalili, że pożar objął całą halę produkcyjną.
5: Wójt gminy Ustka, na terenie której jest fabryka, zaapelował w mediach społecznościowych o pozamykanie okien i drzwi i włączenie wentylacji mechanicznej. Jakość powietrza jest monitorowana. Nocna prohibicja w Warszawie nie do końca działa. W internecie prowadzona jest sprzedaż alkoholu na dowóz, mówi warszawski radny Damian Kowalczyk.
7: To są i reklamy, i ogłoszenia oferujące podwózkę alkoholu po 22, jeśli skończy się właśnie alkohol.
5: W interpelacji radny wskazuje także na sklepy, które po 22 zamieniają się w bar i nadal sprzedają alkohol. Od lipca w całej Unii Europejskiej zmienią się zasady dotyczące przesyłek spoza wspólnoty. Przesyłki o wartości nie większej niż 150 euro, dotąd zwolnione z cła, zostaną nim objęte. Opłata celna w wysokości 3 euro będzie naliczana osobno dla każdego rodzaju towaru znajdującego się w przesyłce.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: 4 minuty po godzinie 19. Hot chocolate już teraz.

0: Reklama.
1: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
2: Zapraszamy. Hyundai Kalisz. Częstochowska 211.
3: Money, money, money!
4: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
3: Wygrałam w Cherry Money!
4: Cherry Money?
3: Nowy

0: rośnie, ale ceny na Allegro Summer Sale maleją. Odkryj sezonowe promocje w wakacyjnych kategoriach. Moda, sport, dziecko, dom i ogród. Już dziś łap produkty w super cenach na lato. Jak tak, to Allegro.
1: I to jest piękna gra!
2: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i Zdrapki. To zawsze trafiony prezent.
1: Tak, wiedziałem!
2: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
3: Reklama.

0: 18 minut po godzinie 19. Serca Gwiazd i Halina Frąckowiak. Och, serce tej gwiazdy naprawdę było niesamowite. Właściwie to do tej pory jeszcze sporo tajemnic w tym życiorysie, ale to na pewno jest spektakularna także muzyka, niezapomniane występy, no i historia ikony, która inspirowała miliony, jeśli chodzi o scenę muzyczną i pop. Zmienił oblicze muzyki, no i oczywiście jeszcze do tego wszystkiego możecie przypomnieć sobie tę historię. W Kinie Centrum przy Łazienny 6, seans Kino Kawka 27 czerwca 18. Można sprawdzić, czy macie wolne. To będzie historia Michaela Jacksona. Michael, Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu przy Łaziennej 6, repertuar na ckjs.kalisz.pl.
1: Warto się wybrać.

0: Reklama.
1: Wakacje zaczynają się od Volvo. Wybierz sprawdzony samochód z gwarancją w programie Volvo Select i skorzystaj z promocyjnego kredytu 50 na 50. Dodatkowo otrzymasz voucher do biura podróży o wartości 2000 zł na wymarzone wakacje. Promocja dotyczy wybranych samochodów. Zapraszam, Kacper Czaja, doradca Volvo Select Grupa Lis Kalisz, ulica Wrocławska 2.
2: Idealne miejsce na idealną imprezę. Poznaj dom weselny Perła w Godzieszach Wielkich, tylko 7 km od Kalisza. Dwie klimatyczne sale na 70 i na 160 osób. Wesela, osiemnastki, chrzciny, komunie, szkolenia i rodzinne uroczystości. Tu uda się wszystko. W Perle dbamy o każdy szczegół. Na gości czeka baza noclegowa oraz parking. Dom weselny Perła. Wyjątkowy w każdej chwili. Godziesze Wielkie, Kaliska 8A. Telefon 575-144-248. www.doperla.pl. Dodatkowo od wtorku do niedzieli serwujemy pyszne obiady na miejscu i na wynos.
0: Reklama.
3: Od radia.
4: Słowo.
5: Słowo.
4: W Radiu Centrum.
3: Poniedziałek, 12.30.
6: Agnieszka Kubot-Krawczyk, prezes zarządu Ostrzeszowskiego Centrum Zdrowia.
3: Słowo.
5: Słowo.
6: Hashtag warto posłuchać.
3: Od radia. Dla Ciebie.
7: Ponad czasem. Radio Centrum.

0: to hity ponad czasem, a jeżeli kochacie piosenki lat 80. i 90. ubiegłego wieku, to można wybrać się w taką niesamowitą podróż muzyczną do Gminnego Centrum Kultury w Koźminku. Koncert w piątek 26 czerwca, jak ktoś już będzie miał na przykład wakacje albo w ogóle czas wolny, to o 20 można tutaj pojawić się i posłuchać, a może nawet i pośpiewać wspólnie. Wstęp jest wolny, o tym poczytacie też na RCFM.
1: Warto się wybrać!

0: Reklama. Samochody Geely już dostępne w grupie Lis w Kaliszu. Odkryjesz samochody, które łączą technologię, komfort i design nowej generacji. Starray MI jest dostępny już za 119 900 zł brutto. Zapraszamy do galerii Amber przy ulicy Górnośląskiej 82 w Kaliszu. Geely Grupa Lis. Idealnie życiowy.
1: Policealne Studium Animatorów Kultury oraz Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu prezentują 11 studium w centrum, a na scenie etiudy, spektakle, lalki, aktorzy oraz prezentacje taneczne i filmowe. Artystyczny świat pełen emocji, ruchu i muzyki. Środa 24 czerwca, godzina 18. Bezpłatne wejściówki do odbioru w kasie centrum przy Łaziennej 6.
2: Więcej na www.cks.kalisz.pl.
3: Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. Takiej kultury nam trzeba.
0: Reklama.

Inaccess, już 5 minut do godziny 20, po 20 my w wiadomości z kraju i ze świata. Po nich możecie jeszcze wysłać tego, co działo się w mijającym tygodniu w regionie południowej Wielkopolski, czyli magazyn Tak Minął Tydzień. No i oczywiście później jeszcze sporo muzyki, hity ponad czasem, zdecydowanie z nami przez cały czas na antenie Radia Centrum Muzyka. A ponieważ dzisiaj jest Dzień Muzyki, no to właśnie w takich klimatach pozostańmy do końca weekendu jeszcze dłużej. Grażyna Marciniak, dziękuję za wspólnie spędzony czas. Cześć. No i oczywiście muzyka.

0: Sponsorem programu jest salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
1: Sponsorem programu jest właściciel nowego salonu Omoda i Jayku, Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe Kalisz, ulica Łódzka 71.
2: Pogoda na jutro.
3: Poniedziałek już bez 30 na słupku rtęci, bez takiego intensywnego upału. Zanikną też duchota i parność. Powinno być nieco łagodniej. Masa powietrza zwrotnikowego zostanie wyparta przez powietrze polarne morskie, ale i tak do 28 stopni w niektórych miejscach regionu. Wiatr słaby, umiarkowany z północy i z północnego zachodu. Biomet będzie korzystny.
0: Sponsorem programu był salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
1: Sponsorem programu jest właściciel nowego salonu Omoda i Jayku, Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe Kalisz, ulica Łódzka 71.
4: Właśnie minęła
3: 20.
4: Radio
2: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
5: Już ponad 1000 interwencji strażaków w związku z burzami, co z przyjazdem Wołodymyra Zełenskiego na konferencję o odbudowie Ukrainy, a na koniec oczekiwanie na kwitnienie niezwykłej rośliny. Miriam Lipińska. Rośnie liczba interwencji strażaków w związku z burzami przechodzącymi nad Polską. Tylko dziś wyjeżdżali ponad 1000 razy. Najwięcej pracy mieli w Wielkopolsce. Tam była co czwarta interwencja. Sporo pracy mieli też na Pomorzu Zachodnim. W miejscowości Banie w powiecie gryfińskim drzewo przewróciło się na budynek szkoły. Uszkodzony jest dach i ściana. Ostrzeżenia przed burzami cały czas obowiązują na zachodzie kraju, na wschodzie i południu. Wołodymyr Zełenski nie zdecydował jeszcze, czy pojawi się na konferencji odbudowy Ukrainy, która startuje 25 czerwca w Gdańsku, poinformował szef ukraińskiej dyplomacji Andrii Sybicha. W tle jest rosnące napięcie na linii Warszawa-Kijów po tym, jak Zełenski nadał jednej z jednostek ukraińskiego wojska nazwę bohaterów odpowiedzialnej za ludobójstwo Polaków na Wołyniu UPA. Karol Nawrocki odebrał mu Order Orła Białego. Ordery zwrócili w geście solidarności z Zełenskim trzej byli prezydenci: Leonid Kuczma, Petro Poroszenko i Wiktor Juszczenko. Sprawę obecności ukraińskiego prezydenta na konferencji komentują polscy politycy.
6: Jeżeli faktycznie by chciał dobrych stosunków z Polską, to oczywiście powinien przyjechać. Jeżeli chce robić interesy, jeżeli chce, żeby Polska odbudowywała Ukrainę, to powinien przyjechać, ale uważam, że on wcale tego nie chce.
7: Na pewno nie skorzystamy na tyle, na ile moglibyśmy skorzystać z kontraktów na odbudowę Ukrainy. Myślę, że eskalacja, do której dzisiaj prowadzi prawa strona sceny politycznej, jest po prostu kosztowna finansowo.
5: Mówili Marcin Możdżonek z Konfederacji i Joanna Mucha, niezrzeszona. A rok temu podobna konferencja odbyła się w Rzymie. Wrocławski Ogród Botaniczny czeka na kwitnienie dziwidła. Olbrzymi kwiat ma już ponad 130 cm wysokości. Jego kwitnienia nie da się przegapić. Kwiat zaczyna wtedy wydzierać bardzo intensywną woń padliny.
8: Po to, aby do niej zwabić właśnie owady związane z padliną. I one dokonują zapylenia. Kiedy przekwitają kwiaty żeńskie, są już zapylone, to dopiero wówczas wydają pyłek kwiaty męskie i wówczas pachnie bardziej alkoholowo.
5: Jak mówi dyrektor Wrocławskiego Ogrodu Zygmunt Kącki, kiedy dziwidło zakwitnie, ogród będzie otwarty dłużej.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: minął tydzień. Lokalnie. Poniedziałek.
1: Piotr Osuch wygrał w przedterminowych wyborach na burmistrza Koźmina Wielkopolskiego. Głosowanie odbyło się 14 czerwca. Uprawnionych do oddania głosów było 9946 osób, a frekwencja wyniosła 48,44%. Mieszkańcy gminy mogli wybierać między Piotrem Osuchem, politykiem Polskiego Stronnictwa Ludowego startującym z własnego komitetu wyborczego oraz Grzegorzem Królem ze Zjednoczonej Prawicy. Na pierwszego z nich oddano 4513 głosów, a na drugiego 255 głosów. Różnica między kandydatami wyniosła więc 4258 głosów. Wybory odbyły się przedterminowo i zostały przeprowadzone po tragicznej śmierci poprzedniego burmistrza Macieja Bratborskiego.
0: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
1: Kilka dni, kilkadziesiąt spektakli, koncertów i wydarzeń towarzyszących. Za nami 33. odsłona Międzynarodowego Festiwalu Artystycznych Działań Ulicznych La Strada.
2: Ogólnie cudownie. Jesteśmy pierwszy raz na La Stradzie. Strasznie mi się to podoba, ale generalnie mam takie przemyślenie, że bardzo tu jest profesjonalna ta ekipa, która to wszystko tworzy, nie? Czyli w zasadzie wszyscy jakby spotykamy się z tą kulturą, z ogromnym profesjonalizmem, z dostosowaniem. Przecież macie w tym roku pogodę, jaką macie.
3: W każdej płaszczyźnie organizacyjnej czujemy się zaopiekowani bardzo profesjonalnie. No,
2: i to jest cudowne.
1: Powiedzieli Radiu Centrum Przemysław Jarzyński i Łukasz Jarzyński z Teatru Form Wielu. Organizatorzy musieli się nagimnastykować, zwłaszcza w niedzielę. Tego dnia 5 spektakli dla dzieci, które miały odbyć się w parku, zostały przeniesione do Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. Pogoda jednak nie zepsuła publiczności humorów.
4: Bardzo mi się podobało.
5: Odkąd pamiętam, mnie mama zabiera. Ponoć też wcześniej, ale tego niestety nie pamiętam. I za każdym razem jest bardzo niezwykle, wspaniale, emocjonująco i gorąco polecam przychodzić po prostu. Śladowo.
1: Powiedziały Radio Centrum Dzieci. La Strada odbyła się już po raz 33. Partnerem medialnym było Radio Centrum.
0: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
1: Jestem mieszkańcem bloku przy Alei Wojska Polskiego 60 w Kaliszu. W każdą sobotę podczas funkcjonowania targowiska mieszkańcy zmagają się z poważnymi problemami związanymi z nielegalnym parkowaniem pojazdów. Z prośbą o pomoc w tej sprawie zwrócił się za pośrednictwem linii interwencyjnej jeden z naszych słuchaczy. O komentarz w tej sprawie poprosiliśmy zarówno Spółdzielnię Mieszkaniową Dobrzec, której jest to blok, oraz policję.
6: Przedstawiciele spółdzielni są dobrze zaznajomieni z tą sprawą, jednak przyznają, że w świetle obecnych przepisów nie mogą zakazać parkowania na wyznaczonych miejscach osobom, które nie są mieszkańcami, mimo iż przy wjeździe na ten parking jest znak informujący, że parkować mogą wyłącznie mieszkańcy bloku spółdzielni. Sprawa ta ma jednak drugi wątek, o którym wspomina nasz słuchacz, a mianowicie parkowanie na chodnikach, terenach zielonych oraz sposób utrudniający mieszkańcom korzystanie z parkingu i swobodny wyjazd z osiedla. Jego zdaniem zgłoszenia te są ignorowane, a problem nie jest traktowany z należytą powagą. Zwróciliśmy się do kaliskiej policji o komentarz w tej sprawie. Jak przekazała Radio Centrum podkomisarz Anna Jaworska-Wojnicz, od początku roku mundurowi otrzymali jedno zgłoszenie w sprawie niewłaściwego parkowania w tym miejscu, a w sprawie tej spisano dwie notatki w celu sporządzenia dokumentacji w postępowaniu o wykroczenie. Jak dodaje, by funkcjonariusze karali kierujących, którzy zaparkowali w niewłaściwym miejscu, konieczne są zgłoszenia. W związku z tym kaliska policja apeluje o informowanie o każdym takim przypadku. Dawid Nawrocki, Radio Centrum.
0: Słuchacie lokalnego Radia Centrum.
1: Wiadomości do samego siebie. Każda z nich inspirowana jest informacjami od innych ludzi, od otaczającego świata natury, od sztuki i zamknięta w pracach prezentowanych w Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu przez Rusłana Kalmykowa. To artysta łączący wiele technik i materii oraz podróżujący po różnych obszarach sztuki, zapraszając do tej wędrówki również widza.
7: Już wszyscy wiadomości wysłane. Te wiadomości to bardzo może troszkę takie osobiste historie, które powiązane z różnymi życiami, z ludźmi, z procesami, z jakimiś art-projektami, które były zrealizowane wcześniej i zaraz faktycznie to dotarło do mnie z pewnym narratywem, z pewnymi ustawieniami na dzisiaj.
1: Powiedział Radio Centrum Rusłan Kalmykow wiadomością artysty, ale do całego świata jest także stworzona z tysiąca luster mandala pokoju i szacunku powstała na murze cmentarza żydowskiego w Kaliszu. Te ułożył po ataku Rosji na Ukrainę, skąd pochodzi. Wystawa wiadomości do samego siebie jest jednym z wydarzeń zakończonego Międzynarodowego Festiwalu Artystycznych Działań Ulicznych La Strada, organizowanego przez Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu.
0: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
1: W powiecie ostrowskim zakończył się program Bez bezpłatnych badań znamion skórnych. Zainteresowanie mieszkańców przerosło oczekiwania samorządowców. Do projektu zakwalifikowano 167 osób, a chętnych było tak wielu, że utworzono listę rezerwową. Jesienią program ma mieć drugą edycję. Jak poinformowała radna powiatu ostrowskiego z Koalicji Obywatelskiej Małgorzata Urbaniak, wyniki badań pokazują skalę problemu.
4: 31%, proszę Państwa, zostało skierowań wystawionych do zabiegu usunięcia znamion. 5% było podejrzeń czerniaka. Można powiedzieć, że ileś istnień pewnie uratowaliśmy dzięki tym środkom finansowym.
1: Radna Małgorzata Urbaniak złożyła wniosek o przeznaczenie kolejnych 100 tysięcy złotych na drugi etap badań. Zarząd powiatu potwierdza, że taki wniosek wpłynął i będzie rozpatrywany. Jeśli środki zostaną przyznane, kolejna edycja programu może ruszyć jeszcze w tym roku.
0: Radio Centrum, żeby było słychać.
1: Na finiszu jest remont szkoły podstawowej imienia Andrzeja Mieleńskiego w Koźminku. W ramach rozpoczętych w ubiegłym roku w lipcu prac wymieniono instalację elektryczną, sanitarną oraz posadzki. Przeprowadzono także termomodernizację ścian dachu i fundamentów budynku szkoły oraz sali gimnastycznej. W ramach inwestycji m.in. także wymieniono stolarkę okienną i drzwiową, pomalowano ściany i sufity oraz naprawiono schody zewnętrzne. Prace przebiegają zgodnie z harmonogramem, a ich koniec przewidywany jest na lipiec bieżącego roku. Informuje Monika Nowak, burmistrzyni Koźminka. Gmina na remont szkoły uzyskała dofinansowanie w wysokości 3 780 000 zł z programu Rządowego Funduszu Polski Ład.
0: Tak minął tydzień. Wtorek.
1: Przyszłość szpitala w Wolicy ważna jest dla całego regionu południowej Wielkopolski. Stąd wicestarosta powiatu kaliskiego zwołał obrady, do których zaproszeni zostali parlamentarzyści, samorządowcy i zarząd lecznicy. Pytanie, które padało najczęściej, brzmiało: czy szpital czeka restrukturyzacja lub likwidacja? Powodem są oczywiście pieniądze.
8: Od kilku lat zobowiązania nie ulegają ani wzrostowi, ani zmniejszeniu. Mimo że my ciągle podejmujemy pewne działania dotyczące oszczędności, no niestety to, że nie mamy w terminie płacone chociażby za leki, czy programy lekowe, czy za nadwyżki, generuje to dodatkowe odsetki. Za nadwyżki mamy niezapłacone. W związku z tym borykamy się z całą sytuacją.
1: Powiedział Radiu Centrum Sławomir Wysocki, dyrektor szpitala. Dodał, że zobowiązania NFZ wobec Wolickiego Szpitala sięgają miliona złotych. Organem zarządczym jest Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, który zlecił wykonanie audytu, żeby określić, w jakiej kondycji jest placówka medyczna.
9: Audyt ten nie jest związany typowo z konsolidacją. Jego celem jest pokazanie obszarów szpitala, jak one funkcjonują, jaka jest gospodarka finansowa szpitala. Może też wskazać takie rozwiązania, które będą pokazywały na funkcjonowanie szpitala w obecnym układzie, tak żeby poprawić jego sytuację finansową, ale też, co ważne, zabezpieczyć pacjentów dla subregionu kaliskiego. I na tym się obecnie skupiamy. Nie mówimy o ograniczeniu łóżek, nie mówimy o konsolidacji. Chodzi o to, żeby zbadać sytuację całościowo szpitala w Wolicy i na tym ma polegać ten audyt.
1: Powiedziała Radiu Centrum Milena Wawrzynowicz, zastępczyni dyrektor Departamentu Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. Szpital Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy jest jedynym szpitalem pulmonologicznym w regionie. Spotkanie w sprawie jego przyszłości odbyło się w poniedziałek w rektoracie Uniwersytetu Kaliskiego. Spośród parlamentarzystów z regionu pozytywnie na zaproszenie odpowiedzieli była minister zdrowia Katarzyna Sójka i poseł Piotr Kaleta.
0: Słuchacie lokalnego Radia Centrum.
1: Gmina Stawiszyn zachęca do przekazywania materiałów, które posłużą do stworzenia lokalnej Izby Pamięci. Jak podkreśla w rozmowie z Radiem Centrum Aleksandra Bylica, dyrektorka Biblioteki Publicznej Gminy i Miasta w Stawiszynie, w działania te wpisuje się również konkurs z kufra babci i dziadka organizowany przez placówkę.
10: Jest on skierowany do uczniów szkół podstawowych z całego powiatu kaliskiego. Chcemy zachęcić dzieci do odkrywania historii swoich rodzin i miejscowości, do rozmów z dziadkami, rodzicami czy starszymi sąsiadami, a także do poszukiwania rodzinnych pamiątek, które często związane są z lokalną historią. Jeżeli w Państwa domach znajdują się przedmioty, dokumenty, fotografie lub po prostu rodzinne historie związane ze Stawiszynem i okolicami, zapraszamy do biblioteki lub do Domu Kultury. Pomóżcie stworzyć nam Izbę Pamięci w Stawiszynie.
1: Pracę można przekazywać do 17 lipca. Regulamin konkursu dostępny jest w Bibliotece Publicznej Gminy i Miasta w Stawiszynie.
0: Słuchasz, więc wiesz.
1: Niewielka rzecz, ale z pewnością ułatwi osobom z dysfunkcją wzroku korzystanie z kaliskiej delegatury Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. W budynku zamontowano tablice informacyjne o rozkładzie pomieszczeń oraz funkcji poszczególnych biur opisane alfabetem Braille'a.
11: Nowoczesny urząd to urząd bez barier i tą zasadą się kieruje od samego początku. Konsekwentnie realizujemy kolejne etapy dostępności budynku, przede wszystkim dla osób o szczególnych potrzebach, więc zostały zamontowane specjalne tablice informacyjne w alfabecie Braille'a. Od razu po wejściu do urzędu jest specjalna barierka, na której ta informacja się znajduje, do wszystkich naszych punktów obsługi klienta, do informacji, a także do między innymi do pokoju dla rodziców z dzieckiem.
1: Informuje Radio Centrum Szymon Wdowczyk, dyrektor Kaliskiej Delegatury Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. Wcześniej parter został wyremontowany i zostały na nim zlokalizowane wszystkie biura interesanta, tak by mieszkańcy południowej Wielkopolski nie musieli ich szukać po wyższych kondygnacjach. W tym roku powstanie też projekt windy dla osób z niepełnosprawnościami ruchu oraz rodziców z dziećmi w wózkach. W planach to urządzenie zostanie zamontowane w drzwiach od strony ulicy Kolegialnej, które obecnie są nieużywane.
0: Radio Centrum.
1: Współczesna biblioteka nie powinna już kojarzyć się tylko z książkami, lecz z nowoczesnymi mediami. Tak jest w Ostrowie Wielkopolskim od kilku lat, między innymi w Mediatece. Do tego grona po remoncie dołączyła niedawno filia numer 2 publicznej biblioteki imienia Stefana Rowińskiego w Ostrowie Wielkopolskim. Nie wszyscy bowiem wiedzą, że to właśnie tutaj można nagrać swoją muzyczną płytę.
12: W studiu nagrań Komeda, które cieszy się dużym zainteresowaniem, tam można przyjść nagrać audiobooka, można nagrać swoją płytę wokalną czy muzyczną. Można

0: nowych wysięgników poprawiających jakość oświetlenia.
1: Konsekwentnie realizujemy program modernizacji oświetlenia ulicznego w naszym mieście. Dzięki wymianie blisko 1000 opraw na nowoczesne lampy LED nie tylko poprawiamy bezpieczeństwo i komfort mieszkańców, ale również ograniczamy zużycie energii oraz koszty utrzymania całej infrastruktury. To inwestycja, która jak gdyby łączy zarówno nowoczesne technologie, troskę o środowisko, ale też odpowiedzialne gospodarowanie publicznymi środkami. Się bardzo cieszymy, że kolejne osiedla naszego miasta korzystają już z inteligentnego i energooszczędnego oświetlenia.
0: Powiedziała Radiu Centrum Anna Woźnica, zastępczyni dyrektora Wydziału Kancelarii Prezydenta Miasta w Ostrowie Wielkopolskim. Dzięki nowoczesnemu systemowi sterowania zdalnego zarządca może dostosować natężenie światła do aktualnych warunków pogodowych oraz ruchu. To oznacza, że może ono być wzmacniane m.in. w rejonie skrzyżowań oraz przejść dla pieszych, a ograniczane w miejscach rzadziej uczęszczanych. Zakup instalacji nowych opraw oświetleniowych współfinansowano ze środków europejskich dla Wielkopolski.
2: Coś przegapiłeś. Nie usłyszałeś? U nas dowiesz się wszystkiego.
0: Na ukończeniu są prace przy budowie centralnej stacji wodociągowej w Pleszewie. Od tygodnia pompa pracuje i dostarcza wodę do mieszkańców Pleszewa i okolicznych wiosek. Koszt historycznej inwestycji sięga 35 milionów, z czego 20 milionów to dotacja z Rządowego Funduszu Polski Ład, programu inwestycji strategicznych.
3: Prace przy budowie centralnej stacji wodociągowej w Pleszewie rozpoczęły się 2 lata temu. Nowa pompownia wody od kilku dni pracuje. Proces jej dezynfekowania odbywa się w komorze naświetlania promieniami ultrafioletowymi, co znacząco podnosi jej smak, powiedział Radiu Centrum Grzegorz Knape, prezes przedsiębiorstwa komunalnego w Pleszewie, zachęcając mieszkańców miasta do picia wody prosto z kranu. Pompownia ma najnowocześniejsze technologie, które pozwolą zaoszczędzić do 30% energii. Oddano też do użytku nowy zbiornik na wodę o pojemności 4000 m3. Zastąpił on 2 stare, które wkrótce zostaną wyburzone. Na zbiornik 4,5 miliona złotych wyłożyło przedsiębiorstwo komunalne. Wszystkie obiekty centralnej stacji wodociągowej są już oddane do użytku. Trwa jeszcze wyburzanie starej pompowni głównej przy ulicy Kaliskiej. Trwają też prace wykończeniowe, budowa parkingów, chodników, płotów, szlabanów. Największa pleszewska inwestycja ostatnich lat, której wartość sięga 35 milionów złotych, powoli, ale zgodnie z harmonogramem, zbliża się do finału. Irena Kuczyńska, Radio Centrum.
2: Słuchasz, więc wiesz.
0: 2 miliony złotych z Krajowego Planu Odbudowy trafiły do Pleszewskiego Centrum Medycznego na rozwój kardiologii w ramach wsparcia Krajowej Sieci Kardiologicznej. Za pozyskane środki szpital kupił nowoczesny sprzęt, który ma poprawić skuteczność leczenia pacjentów z chorobami serca i układu krążenia.
3: Jak podkreśla prezes Pleszewskiego Centrum Medycznego Błażej Górczyński, inwestycja jest bardzo potrzebna. W Polsce aż 46% zgonów spowodowanych jest chorobami układu krążenia, a liczba pacjentów z miażdżycą i nadciśnieniem stale rośnie, zaś nieleczone lub lekceważone schorzenia prowadzą do zawałów serca i udarów. Na pleszewską kardiologię rocznie trafia 2400 pacjentów, a 280 osób korzysta z rehabilitacji kardiologicznej. Wykonuje się tu 1500 zabiegów rocznie, czyli 5 dziennie, mówił podczas briefingu ordynator pleszewskiej kardiologii dr Jacek Górny. Dzięki milionom z KPO do szpitala pleszewskiego trafiły nowe aparaty EKG, system do prób wysiłkowych, specjalistyczne łóżka z wyposażeniem, materace przeciwodleżynowe, stoliki przyłóżkowe i kozetki. Wkrótce pleszewski szpital wzbogaci się także o aparat do litotrypsji wewnątrznaczyniowej. Urządzenie wykorzystuje fale uderzeniowe do leczenia zwapniałych zmian w tętnicach wieńcowych i jest mniej inwazyjną alternatywą dla stosowanej dotąd rotablacji. I jeszcze strefa relaksu, tak potrzebna pacjentom, ale też ich bliskim, na kardiologii w Pleszewie powstanie. Irena Kuczyńska, Radio Centrum.
2: Poczytaj o tym w internetowej gazecie www.rc.fm.
0: W Ostrowie trwa loteria PIT. Na uczestników czekają nagrody. Jedną z nich jest pobyt w luksusowym hotelu w Polanicy Zdroju. Do zabawy mogą przyłączyć się tylko pełnoletni ostrowianie, którzy w rozliczeniu PIT za 2025 rok wskazali Ostrów Wielkopolski jako miejsce zamieszkania.
4: Zostało już kilka dni do zarejestrowania się. Zapraszamy wszystkich pełnoletnich Ostrawian, aby to zrobić. Do wygrania rzeczywiście atrakcyjne nagrody. Łączna pula nagród 40 000 zł. W tym nagroda główna

0: 15 tysięcy złotych, ale myślę, że to także bardzo interesujące dwa vouchery do spa. Myślę, że wszystkie panie będą tym voucherem, tą nagrodą akurat bardzo zainteresowane.
1: Powiedziała Radio Centrum Beata Klimak. Rejestracja trwa do 21 czerwca tego roku do godziny 23.59. Losowanie nagród odbędzie się 30 czerwca.
2: Tak minął tydzień. Środa.
3: Na jednym z kaliskich portali internetowych ukazała się wizja nowego rynku w Kaliszu, opublikowana na prawach wizualizacji i opisana koncepcjami prezydenta Krystiana Kinasowskiego, który obiecuje w niej przestrzeń, zieleń i oddech. Wszystko jeszcze lepsze i z jeszcze większym rozmachem niż na ratuszowym placu rynku głównym. Kto chciałby obejrzeć i porównać te plany z wcześniejszymi obietnicami prezydenta Kalisza, zapraszamy do lektury artykułu Wizje, chodźcie do mnie na naszej stronie internetowej.
2: www.rc.fm.
3: Wielkimi krokami zbliża się inauguracja tegorocznego 7. Festiwalu Muzycznego Organy Wielkopolski, organizowanego przez Fundację Artystyczno-Edukacyjną Puenta. Łącznie w ramach festiwalu odbędzie się 9 koncertów w 3 lokalizacjach: Miejskiej Górce, Złotowie oraz przez Polewie Kościelnym w gminie Ceków Kolonia.
4: Programy zostały dobrane z uwzględnieniem różnych stopni zaawansowania w słuchaniu tak zwanej muzyki poważnej. Głównym przesłaniem projektu jest promocja wartościowych organów znajdujących się w kościołach wybranych na festiwal oraz promocja artystów najmłodszego pokolenia, uczniów, studentów i niedawnych absolwentów uczelni muzycznych. Serdecznie zapraszamy.
3: A zapraszała słuchaczy Radia Centrum Elżbieta Karolak, która odpowiada za koncepcję artystyczną festiwalu oraz prowadzenie koncertów. Orlen Superliga ruszy w weekend 5-6 września. Netland MKS Kalisz na inaugurację sezonu 26-27 podejmie mistrza Polski Industrię Kielce, a z kolei Rebut KPR Ostrowia uda się na wyjazd do Opola. Za to już w trzeciej serii gier dojdzie do derbów wielkopolskich, których gospodarzem będzie klub z Kalisza.
5: Rebut KPR Ostrowia ma bardzo trudny terminarz na otwarcie ligi, tym bardziej, że będzie zaczynać rozgrywki bez dwóch podstawowych graczy, którzy dołączą do zespołu dopiero w drugiej części sezonu. Zespół Kima Rasmussena na inaugurację zagra w Opolu z Gwardią. W drugiej kolejce podejmie u siebie wicemistrza Polski Orlen Wisłę Płock. W trzeciej w weekend 19-20 września zagra w Kaliszu z Netland MKS-em, a w czwartej we własnej hali zmierzy się z mistrzem kraju Industrią Kielce. Zespół z Kalisza rozpocznie rozgrywki również od mocnego uderzenia, bo zmierzy się u siebie z Industrią Kielce. Później uda się na wyjazd do Kwidzyna. Następnie zagra we własnej hali derby wielkopolskie, a w czwartej kolejce pojedzie do Legionowa. Dodajmy, że w nowym sezonie Orlen Superligi zagra tylko 12 drużyn. 8 najlepszych zespołów awansuje do fazy play-off. 4 kluby zagrają w grupie spadkowej. Cała faza play-off toczona będzie do 2 zwycięstw. W grupie spadkowej każdy zagra z każdym w systemie Match i Rewanż. Maciej Kmiecik, Radio Centrum.
2: Słuchasz, więc wiesz.
3: Tylko jedno kąpielisko w tym roku podlega pod nadzór kaliskiego sanepidu. Mowa o kąpielisku w Brzezinach, które już wkrótce zostanie poddane kontroli przed sezonem wakacyjnym.
6: W latach takich 2000-90 były kąpieliska na zbiorniku Murowaniec w gminie Koźminek i na zbiorniku Pokrzywnica Szałe w gminie Opatówek. Niestety z powodu złej jakości wody te kąpieliska już nie są organizowane. W Brzezinach ten sezon kąpieliskowy określono na 1 lipca do 31 sierpnia, czyli ten okres wakacyjny, i już w najbliższym terminie będziemy pobierać tam pierwsze próbki wody do badania.
3: Powiedział Radio Centrum Bartosz Kliber, kierownik sekcji higieny komunalnej kaliskiego sanepidu. Na czym będą polegać badania kąpieliska?
6: W wodzie badamy generalnie dwa parametry, to są enterokoki kałowe i Escherichia coli. Dodatkowo podczas poboru próbkobiorca też weryfikuje jakość wody organoleptycznie, to znaczy sprawdza, czy nie ma zakwitu sinic na przykład, albo nie występują glony w jakiejś ilości ponadnormatywnej, sprawdza, jaka jest przeźroczystość tej wody, czy nie ma pływających odpadów albo różnych innych niepokojących czynników, które mogłyby na tą jakość wody wpływać.
3: Dodaje Bartosz Kliber. Łącznie woda badana będzie 4 razy. 1 raz w czerwcu przed sezonem, 2-krotnie w lipcu i raz w połowie sierpnia przed zakończeniem sezonu.
2: Radio Centrum.
3: Marszewskie Dni Pola po raz pierwszy odbędą się w środku tygodnia. Organizator wydarzenia, Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu, zaprasza rolników i wszystkich zainteresowanych nowoczesnym rolnictwem w środę 24 czerwca w godzinach od 9 do 15 na pola demonstracyjne w Marszewie koło Pleszewa.
7: To przełamanie wieloletniej tradycji, ponieważ dotychczas marszewskie Dni Pola organizowano zawsze w niedzielę. Zmiana jest odpowiedzią na sugestie partnerów, wystawców. To oni wskazywali, że dzień roboczy może sprzyjać jeszcze lepszej wymianie wiedzy i doświadczeń. Tegoroczna edycja odbywać się będzie w środę 24 czerwca pod hasłem Nowoczesne rozwiązania w rolnictwie precyzyjnym. Na uczestników marszewskich Dni Pola czeka specjalna strefa rolnictwa precyzyjnego. Prezentowane tam będą nowoczesne technologie wykorzystywane w gospodarstwach, m.in. systemy GPS, drony, narzędzia do monitorowania upraw, a także rozwiązania wspomagające podejmowanie decyzji produkcyjnych. W programie przewidziano także pokazy maszyn, prezentacje ekspertów oraz poletka demonstracyjne z 90 odmianami roślin uprawnych. Nie zabraknie konkursów, stoisk instytucji rolniczych, a także okazji do rozmów ze specjalistami. Irena Kuczyńska, Radio Centrum.
2: Tak minął tydzień. Czwartek.
8: Jak pomóc seniorom? Jak usprawnić zgłaszanie awarii w mieście? Być może wystarczy aplikacja. Te powstały w ramach konkursu zorganizowanego przez Technikum imienia Świętego Józefa w Kaliszu Złota Apka. Nadesłane przez uczniów z całej Polski propozycje zaskoczyły jurorów pomysłowością i użytecznością.
9: Były to pomysły, które rozwiązywały pewne realne problemy, czy to z życia szkoły, czy to z życia otoczenia. Przykład to chociażby aplikacja AgroControl dla wspomagania prowadzenia gospodarstw rolnych, aplikacja Senior Assistant, która ułatwia codzienne życie seniorów i daje im też oczywiście pewne większe poczucie bezpieczeństwa. Tutaj widać, że te aplikacje były dopracowane, przemyślane i myślę, że zdecydowanie właśnie ci młodzi ludzie, którzy uczestniczyli w tym konkursie, którzy zgłaszali te prace, to są ludzie, którzy z pewnością odniosą sukces w dalszej karierze zawodowej.
8: Powiedział Radiu Centrum Krzysztof Gałka, juror. Zwycięska aplikacja Puls Miasta, stworzona przez Łukasza Rzyszkiewicza i Dawida Stolarczyka z Kętrzyna, ma uprościć zgłaszanie awarii przez mieszkańców.
10: Można zgłaszać takie typu problemy jak dziura w drodze, niesprawna latarnia, bo dotychczas jest to droga przez mękę, wysyłanie formularzy, telefonów, bo nie wiadomo, czy w ogóle ktoś to przeczytał. Z życia codziennego jest to pomysł, nie ma zbytnio na taką szeroką skalę tego. Staraliśmy się uprościć kontakt między mieszkańcem a urzędem.
8: Powiedział Radiu Centrum Dawid Stolarczyk. Konkurs jest jedną z wielu inicjatyw, dzięki którym uczniowie mogą pokazać swoje zainteresowania i rozwijać talent.
11: Chcemy wyjść i zachęcić młodzież, aby robiła coś więcej, aby sama się rozwijała. Mamy ku temu możliwości, nie wiem, ostatnio chociażby nasi fotografowie wraz z grafikami robili mural w szkole. Też wymyśliliśmy konkurs na maskotkę szkoły, gdzie też był przeznaczony dla młodzieży. To jest taki urywek tego, co pragniemy robić, aby rozwijać ich talenty. Też niekoniecznie w zawodzie, bo też w ostatnim czasie przeżywaliśmy w szkole wieczór literacki.
8: Powiedział Radiu Centrum ksiądz dr Adam Kraska, dyrektor Technikum imienia Świętego Józefa w Kaliszu. Konkurs jest poświęcony pamięci Jakuba Biernackiego, tragicznie zmarłego ucznia Technikum imienia Świętego Józefa w Kaliszu, który kształcił się w zawodzie technik informatyk. Partnerem medialnym wydarzenia było Radio Centrum.
2: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
8: Strefa pszczelej edukacji relaksu powstanie jeszcze w tym roku przy Centrum Aktywności Społecznej Kolejarz w Nowych Skalmierzycach. Znajdą się tu m.in. domki do apiterapii, łąki kwietne z roślinami miododajnymi oraz elementy małej architektury sprzyjające relaksowi i integracji mieszkańców.
12: Nie każda inwestycja musi być z betonu i kostki brukowej. Tym razem stawiamy na naturę. Co ważne, będzie to przestrzeń bezpieczna, bez bezpośredniego kontaktu z pszczołami, ale z możliwością korzystania z mikroklimatu ula, naturalnych zapachów miodu, wosku oraz kojącego szumu pszczół. Dzięki pozyskanemu dofinansowaniu w wysokości ponad 136 tysięcy złotych stworzymy miejsce, które połączy odpoczynek, edukację ekologiczną i troskę o bioróżnorodność.
8: Powiedział Radiu Centrum Aleksander Libert, wiceburmistrz Nowych Skalmierzyc. Dofinansowanie ma pokryć 90% wszystkich kosztów inwestycji.
2: Poczytaj o tym w internetowej gazecie www.rc.fm.
8: 20 lat temu w Pleszewie powstało miejsce, które dla wielu kobiet stało się symbolem nadziei, wsparcia i siły. Pleszewski Klub Amazonek od początku związany jest z Danielą Szkopek, która nieprzerwanie stoi na jego czele, integrując i wspierając kobiety po chorobie nowotworowej.
7: Podczas jubileuszu 20-lecia klubu klubu Pleszewskie Amazonki wielokrotnie podkreślano, jak ogromne zmiany zaszły w leczeniu i profilaktyce raka piersi. Onkolożka dr Ewa Staszewska-Czubak wspominała, że kiedy rozpoczynała współpracę z Amazonkami, na badania USG piersi kierowała pacjentki do Poznania. Dziś takie badania są powszechnie dostępne, a świadomość kobiet znacznie wzrosła. Jednocześnie zaznaczyła, że profilaktyka nadal wymaga intensywnej promocji i edukacji. To właśnie edukacja oraz wzajemne wsparcie od lat 20 są misją pleszewskich Amazonek. Podczas uroczystości wyróżniono osoby i instytucje wspierające działalność klubu, wręczając im bursztynowe i srebrne łuki Federacji Stowarzyszeń Amazonki. Nie zabrakło jubileuszowych wzruszeń. Goście odśpiewali 100 lat Danieli i Arkadiusz Szkopkom, pojawił się okazały tort, a uroczystość uświetnił koncert Katarzyny Zawady. Całość zwieńczyła wspólna kolacja, podczas której wspominano minione lata i snuto plany na przyszłość. Irena Kuczyńska, Radio Centrum.
2: Tak minął tydzień. Piątek.
1: Chciał oddać strzał ostrzegawczy, trafił w żonę. Przed Kaliskim Sądem Okręgowym w czwartek rozpoczął się proces 63-latka, który oskarżony jest o postrzelenie żony i podpalenie domu. Do zdarzenia miało dojść w Śliwnikach w październiku ubiegłego roku.
13: Usiłował dokonać zabójstwa Urszuli w ten sposób, że działając umyślnie, z zamiarem ewentualnym pozbawienia życia, będąc w stanie nietrzeźwości, oddał z rewolweru czarnoprochowego kaliber 44 cala celowany strzał do pokrzywdzonej, powodując u niej obrażenia ciała w postaci rany postrzałowej plecu w okolicy łopatki, rana wlotowa, oraz karku, rana wylotowa, odmy podskórnej i mięśniowej w tankach szyi na poziomie C3-C7 oraz wieloodłamowego złamania wyrostka kolczystego C7 przemieszczeniami odłamów kostnych.
1: Powiedział podczas rozprawy Tomasz Łakomy, prokurator prokuratury okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim. Naraziło to kobietę na utratę życia albo zdrowia, ale na szczęście uciekła i strzał nie okazał się śmiertelny. Dodatkowo mężczyzna podpalił dom i budynki gospodarcze. Oskarżony przyznał się do spowodowania pożaru, ale nie do usiłowania zabójstwa żony. Tłumaczył, że awantura domowa, która skończyła się tragedią, była wynikiem wieloletniego konfliktu, a strzały oddał jako ostrzegawcze i nie chciał trafić w żonę.
14: Moje działania były bardziej instynktowne niż racjonalne. Nie było jednak moim zamiarem trafienie żony, syna ani kogokolwiek innego. W tym stanie działałem po prostu chaotycznie, pod wpływem bólu, szoku, śniegu, zburzenia i dezorientacji. Oddając strzały, wydawało mi się, że kierowałem broń ku górze, a nie w stronę osób.
1: Powiedział podczas składania wyjaśnień oskarżony. Mężczyźnie grozi nawet dożywocie.
2: Poczytaj o tym w internetowej gazecie www.rc.fm.
1: Kolejne wielomilionowe dofinansowanie pozyskała gmina Nowe Skalmierzyce na nową inwestycję. Tym razem pieniądze mają pomóc wybudować nowy blok komunalny przy ulicy Kaliskiej. A zapowiedź nowej inwestycji to również zapowiedź zmian systemu przyznawania mieszkań.
15: W Banku Gospodarstwa Krajowego pozyskaliśmy kwotę prawie 18 milionów złotych. Wybudujemy blok komunalny na 51 mieszkań.
16: Przy tak dużej inwestycji chcemy patrzeć szerzej, nie tylko na samą budowę. Nowy blok powinien iść w parze z przebudową zasad przydziału mieszkań, tak aby cały system był bardziej uporządkowany, sprawiedliwy i dopasowany do dzisiejszych potrzeb. Chcemy premiować przede wszystkim rzeczywistą potrzebę poprawy warunków mieszkaniowych, sytuacje wymagające wsparcia oraz odpowiedzialne podejście do dotychczasowych obowiązków najemcy.
1: Powiedział Jerzy Łukasz Walczak, burmistrz Nowych Skalmierzyc. Blok ma mieć łączną powierzchnię 2400 m2. Mieszkania na parterze mają być przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.
2: Radio Centrum.
1: Czy mniejsza ilość porodówek jest powodem spadku liczby rodzonych dzieci, czy to raczej mniejsza liczba ciąż i porodów jest przyczyną ograniczania liczby tych oddziałów szpitalnych, bo stoją często puste? Pytanie wydaje się proste, tak jak i oczywista jest odpowiedź, ale okazuje się, że nie dla wszystkich. O realiach i argumentach przemawiających za decyzją o rezygnacji od lipca z prowadzenia oddziału położniczego w Ostrzeszowskim Centrum Zdrowia przeczytacie w artykule Odrodzenie na naszej stronie internetowej.
2: www.rc.fm.
1: W Ostrowie Wielkopolskim trwają obecnie prace przy realizacji dwóch dużych inwestycji parkingowych. Nowe miejsca postojowe powstaną przy Stadionie Miejskim przy ulicy Paderewskiego oraz w rejonie Szkoły Podstawowej nr 6 przy ulicy Staroprzygockiej na osiedlu Zębców. Oba zadania znacząco poprawią dostępność komunikacyjną i komfort codziennego przemieszczania się mieszkańców.
17: Coraz bliżej zakończenia jest budowa nowoczesnego węzła przesiadkowego przy ulicy Paderewskiego. W ramach tej inwestycji powstanie niemal 90 bezpłatnych miejsc parkingowych, ekologiczna wiata rowerowa wyposażona w panele fotowoltaiczne, system monitoringu i tablice informacyjne prezentujące aktualne rozkłady jazdy. Projekt obejmuje również zagospodarowanie i uporządkowanie terenów zielonych wokół obiektu. Nowy węzeł przesiadkowy stworzy bezpieczną i funkcjonalną przestrzeń dla osób korzystających z transportu publicznego, rowerów i samochodów. Wartość inwestycji to blisko 1 800 000, z czego aż ponad 1 000 000 zł stanowi dofinansowanie pozyskane przez miasto z programu Funduszy Europejskiej na infrastrukturę, klimat i środowisko. Równolegle trwają intensywne prace przy ulicy Staroprzygodzkiej, gdzie powstaje nowoczesny parking typu parkuj i jedź. Inwestycja będzie służyć przede wszystkim rodzicom dowożącym dzieci do szkoły podstawowej nr 6 oraz mieszkańcom korzystającym z komunikacji miejskiej. Dzięki nowej infrastrukturze poprawi się bezpieczeństwo i płynność ruchu w tej części miasta. Koszt realizacji parkingu to blisko 900 000 zł. Na realizację zadania miasto pozyskało 600 000 dofinansowania ze środków unijnych. Obie inwestycje realizowane są w ramach dużego projektu rozwoju infrastruktury węzłów przesiadkowych oraz dróg rowerowych na terenie aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej, współfinansowanego przez Unię Europejską. Dla Radia Centrum, Jarosław Wardawy.
2: Tak minął tydzień.

0: I tak się słucha.
1: Dawid Nawrocki, witam Państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj gościmy w naszym studiu panią Monikę Nowak, burmistrzynię Koźminka. Witam panią.
2: Witam serdecznie.
1: Pani burmistrz, może zacznijmy na początku rozmowy, bo pierwsza to okazja, że mamy panią u nas w studiu, a już trochę czasu pani jest na stanowisku, więc może podsumujmy zeszły rok, co się udało w gminie Koźminek zrealizować.
2: Najważniejsze dla każdego samorządu to jest tworzenie jak najlepszych warunków do życia mieszkańców. Te warunki oczywiście trzeba stworzyć poprzez realizację przede wszystkim różnych projektów. Najważniejsze to te inwestycyjne. Infrastruktura techniczna, mam tu na myśli infrastrukturę drogową. W ubiegłym roku udało nam się zrobić kilka dróg gminnych, a mianowicie w miejscowości Nowy Nakwasin udało nam się dwie drogi zrobić asfaltowe. To są drogi gminne. Mieliśmy też swój udział w realizacji drogi powiatowej. To jest droga na odcinku Tymianek-Trzebienie. Od wielu lat upragniona przez mieszkańców, około 40 lat nie było nic z tą drogą zrobione. Ale tak poza tym to realizujemy remont generalny, remont szkoły podstawowej w Koźminku, gdzie dwa budynki, budynek od ulicy Mickiewicza jest całkowicie generalny remont poprzez stolarkę okienną, drzwiową, posadzki, instalację elektryczną, odgrumową, poprzez też malowanie, elewacje zewnętrzne, wewnętrzne, jak również ogrodzenie. Drugi budynek to jest budynek sali szkolnej, takiej sportowej, hali i sali. I tam też były robione elewacje, wymiana stolarki okiennej. Kolejne rzeczy, które udało nam się zrobić, jesteśmy w trakcie realizacji, no to jest remont kaplicy ewangelickiej. Tam też jest robiony generalny remont, natomiast nie będzie całkowitego wykończenia. Czyli jeszcze mamy dużo do zrobienia, między innymi też elewacje wewnątrz, bo na zewnątrz jest robione, ale też wyposażenie przede wszystkim. Planujemy tam w przyszłości siedzibę organizacji pozarządowych, kół gospodyń wiejskich, klubu seniora i innych sportowych. Oni tam będą mieć swoje siedziby i będą tam działać. To będzie im przepisany ten budynek. Tak poza tym to różne zajęcia. Ważnym takim programem czy projektem, bo infrastruktura jest też bardzo ważna, ale też robimy takie miękkie działania dla różnych grup społecznych. No to i taki projekt realizujemy w Wielkopolskie Centrum Opieki. Jest to projekt skierowany dla grupy seniorów, gdzie grupa seniorów realizuje różne zajęcia bądź też wyjazdy. To są zajęcia takie rekreacyjne, artystyczne, czy też spotkania z lekarzami, z rehabilitantem. Mają zajęcia takie sportowe, ale również też wyjazdy. Wyjazdy do teatru, do kina i tym podobne. Kolejne zajęcia takie miękkie to są też dla dzieci ze szkół naszych podstawowych na terenie gminy Koźminek. Są trzy szkoły podstawowe. Największa szkoła w Koźminku oraz dwie mniejsze w Nowym Nakwasinie i w Moskunie. I dla tych dzieci też mamy różne zajęcia pozalekcyjne, a w ramach projektu prowadzimy zajęcia spływania.
1: A jakim budżetem państwo dysponujecie? Jaki on jest na 2026 rok? Żeby też nasi słuchacze mieli obraz, jak to wygląda pod względem...
2: 40-milionowy.
1: Te wydatki, które państwo ponieśliście w zeszłym roku, no to jak duże one były w stosunku do budżetu? Ile to kosztowały na przykład te remonty dróg?
2: Tak dokładnie to nie umiem odpowiedzieć, ale generalnie rzecz biorąc, może tak powiem, że w tym roku mamy budżet ponad 40-milionowy, a na inwestycje przeznaczamy 12 milionów. To jeśli chodzi o budżet taki gminny, takiej gminy małej jak gmina Koźminek, jest to bardzo duże wygospodarowane środki na inwestycje.
1: To zakładam, że też dużo państwo musicie pozyskiwać środków zewnętrznych.
2: Tak. Podstawową rzeczą to jest przede wszystkim pozyskanie środków zewnętrznych. Gminy takie jak nasza gmina, gdzie nie mają tych wielkich budżetów, na zadania wszystkie infrastrukturalne, ale też nie tylko. Te też takie miękkie pozyskujemy głównie pieniądze ze środków zewnętrznych, tak? Czy to ze środków Unii Europejskiej, czy też krajowych, różnych rządowych programów.
1: I na jakie inwestycje w tym roku państwo pozyskali dofinansowanie? Co będzie najważniejsze do realizacji w 2026?
2: W 2026 realizujemy drogi. Drogi to myślę, że to jest chyba największą bolączką mieszkańców. Każdy chce mieć piękną drogę i dojazd do domu jak najlepszy. Więc najwięcej pieniążków pozyskaliśmy na drogi. Drogi gminne, ale też partycypujemy w drodze powiatowej, bo też przymierzamy się i realizujemy projekt budowlany na drogę powiatową i to jest kolejny odcinek, to będzie od miejscowości Złotniki poprzez Chodybki do końca Starego Karolewa i potem odbicie do Gaci Kalickiej. Jeśli chodzi o nasze drogi gminne, to są drogi w miejscowości Złotniki, w miejscowości Smułki, w miejscowości Pietrzyków. No mamy troszkę tych dróg. Kolejne rzeczy, jakie na ten rok planujemy realizować, gdzie pozyskaliśmy pieniążki, to jest modernizacja modernizacja targowiska gminnego w Koźminku. Tutaj mamy na myśli kolejne utwardzenie tego terenu. Nasze targowisko to jest targowisko wieloletnimi tradycjami, ponad 600 lat targowania. Bardzo dużo osób przyjeżdża i handluje, ale też kupuje. To są osoby nie tylko tutaj nasze lokalne, tylko ponadlokalne z naszego województwa, ale nie tylko, bo z województwa i łódzkiego i naprawdę bardzo dużo mamy tutaj osób sprzedających i kupujących, dlatego stawiamy też i z każdym roku cyklicznie staramy się modernizować to targowisko. O drogach już powiedziałam, przymierzamy się też i jesteśmy na etapie realizacji projektu. Mówię o modernizacji generalnej oczyszczalni ścieków, dlatego że przydomowe oczyszczalnie ścieków realizujemy, ale też chcemy kolejny odcinek sieci kanalizacji sanitarnej realizować w miejscowości Nowy Nakwasin. W związku z tym kolejne ścieki bytowe będą musiały być przyjęte do oczyszczalni ścieków, więc też jesteśmy na etapie dokumentacji projektowej generalnego remontu i modernizacji przydomowej oczyszczalni ścieków. Realizujemy też projekt cyfryzacja gmin. Tutaj to mamy na myśli usługi publiczne dla mieszkańców i przedsiębiorstw. W ramach obrony narodowej też realizujemy dwa projekty na zakup cysterny do dowożenia wody pitnej, ale też zakup agregatu prądotwórczego dla jednej z naszych hydrofolii gminnej, mianowicie hydrofolii w miejscowości Koźminek. Kolejne rzeczy, no to zakup sprzętu pożarniczego, doposażenie tych naszych jednostek. Na terenie gminy Koźminek mamy 12 jednostek ochotniczych straży pożarnych, które sukcesywnie doposażamy w sprzęt, umundurowanie, ale też samochody pożarnicze. Termomodernizacja budynku kolejnej szkoły podstawowej w Koźminku. Tutaj też jesteśmy na etapie dokumentacji projektu, na który będziemy chcieli pozyskać pieniądze na termomodernizację i realizować tą termomodernizację. Jesteśmy w trakcie realizacji rozbudowy kanalizacji sanitarnej na ulicy Mieleńskiego w Koźminku. Realizujemy cyklicznie z własnych środków, z środków Funduszu Sołeckiego, zakup i montaż lampy solarnej. Kolejne takie mniejsze rzeczy to zakup i montaż altany rekreacyjnej w miejscowości Muskuni, ale realizujemy też place zabaw przy takich tych świetlicach bądź też strażnicach. Najważniejszym projektem, gdzie też dostaliśmy pieniążki zewnętrzne, to jest na wykonanie oświetlenia kompleksu sportowego w Koźminku. To mamy na myśli tutaj oświetlenie takie sportowe, pełnowymiarowego naszego boiska sportowego w Koźminku. I kolejny taki rzecz to jest budka taka nietelefoniczna, Podróż przez krainę nocy i dni. Jest to taki projekt, który będzie realizowany przy kompleksie, zabytkowym kompleksie dworskim w Koźminku. Tutaj będzie wykonany plac zabaw dla dzieci, dlatego że w naszym kompleksie w dworze zabytkowym jest realizowany dużo zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i w okresie letnim też mamy półkolonie, dlatego też ten plac zabaw uznaliśmy, że tam będzie bardzo konieczny. Realizujemy też tężnie przy dworze zabytkowym i ta budka nietelefoniczna. To tak pokrótce z tych najważniejszych inwestycji na ten rok.
1: Na początku naszej rozmowy w kwestii też inwestycji stwierdziła Pani, że najważniejsze dla samorządu jest to, żeby dbać o zadowolenie mieszkańców, a jak to się ma do tego, że jednak gmina Koźminek no, traci na liczbie ludności w ostatnich kilku latach?
2: To znaczy w ostatnich kilku latach wszystkie samorządy tracą, ale muszę powiedzieć, że gmina Koźminek nie traci. Owszem, to są bardzo znikome procenty, ale to w stosunku do gmin sąsiednich, czy gminy Lisków, czy chociażby Mycieleń, nie tracimy aż tak dużo tych mieszkańców i to jest właśnie zadowalające, jak analizujemy, bo każdy samorząd robi takie analizy statystyczne, sobie porównujemy się z wszystkimi gminami na terenie powiatu kaliskiego, więc u nas ubywa, ale ten odsetek jest bardzo niewielki, za to też dużo przybywa mieszkańców. Jest nowego budownictwa, bardzo dużo osiedlają się nasi mieszkańcy, którzy tworzą rodzinę, ale też przybywają osoby z zewnątrz i to jest pocieszające.
1: Niektórzy włodarze stoją na stanowisku, że trendu mniejszej dzietności, no to się nie da zmienić, bo to jest zmiana całościowo ogólnokrajowa, tak. Ale stoją na stanowisku, że bardziej można zachęcać osoby właśnie do zamieszkania na terenie gminy, z prowadzenia nowych mieszkańców, którzy by się osiedlali. Czy państwo mają jakieś dodatkowe zachęty dla osób, które by się chciały osiedlać w Koźminku, czy po prostu osoby, które już podejmą taką decyzję, no to państwo w pewien sposób...
2: Nie. Oczywiście każdy samorząd dba o to, aby przyciągnąć taką grupę osób młodych, czy młodych rodzin. Udało nam się od tego roku stworzyć żłobek, W poprzednich latach funkcjonował żłobek dla dzieci, ale żłobek był prywatny. Osoba prywatna zamknęła swoją działalność, więc nie wyobrażam sobie, żeby tutaj samorząd nie podjął kroki i nie stworzył żłobka dla dzieci, dla tych najmniejszych, więc też tutaj stworzyliśmy alternatywę dla tych rodzin, które mają małe dzieci, że mogą spokojnie iść do pracy, a dziecko jest zaopiekowane. Cieszy się ona wielką popularnością, nawet odbiór jest lepszy niż w momencie, kiedy był to prywatny żłobek. No to tak, stawiamy na żłobek. Rozbudowaliśmy przedszkole, żeby jak największą ilość przyjąć dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Modernizujemy szkołę podstawową. Staramy się stworzyć dowóz dzieci do szkół średnich, tak? No to więc też tutaj samorząd gminy partycypuje w kosztach dowozu dzieci do szkół do Kalisza i nie tylko dzieci, bo to przecież wiadomo, że osoby pracujące też mogą skorzystać. Więc mówię, zabezpieczamy tutaj i pokrywamy koszty dowozów. No to więc jest tych czynników takich i inwestycji, które składą nacisk na to, że te mieszkańcy też zwracają na to uwagę i się osiedlają tu. Kompleksy sportowe staramy się cyklicznie modernizować, bądź też rozbudowywać. No myślę, że jest i przede wszystkim oferta też dla młodych ludzi, czy dla dzieci. Zajęcia pozalekcyjne, zajęcia sportowe. Mamy przecież tak naprawdę 7 klubów i te 7 klubów sportowych też stwarza fajną ofertę dla dzieci w wieku takim szkolnym i młodzieżowym.
1: W gminach na pewno dość istotnym w okresie letnim wydarzeniem są dożynki. Czy państwo już wiedzą, kto będzie gwiazdą?
2: Tak, oczywiście, oczywiście.
1: Czy możemy zdradzić
2: O tym myślimy cały rok. Dożynki to jest jedna z takich większych imprez, która skupia wszystkich mieszkańców gminy, bo to jest święto plonów, ale nie tylko plonów. To jest też święto tego wszystkiego, co nam się udało zrobić, zrealizować. I uważam, że naprawdę to jest taka bardzo nasza ważna dla naszej gminy impreza. Swój udział mają oczywiście sołectwa, które przygotowują tradycyjne dania, ale też mają udział szkoły, gdzie dzieci występują z różnymi programami artystycznymi. Występuje gmina Orkiestra Dęta, która jest w trakcie rozwoju i odbudowy, a gwiazdą wieczoru będzie zespół wideo.
1: I kiedy odbędą się dożynki w Koźminku?
2: Zapraszam serdecznie na dożynki 30 sierpnia.
1: Tym zaproszeniem zakończymy naszą rozmowę. Naszą dzisiejszą gościnią była pani Monika Nowak, burmistrzyni Koźminka. Dziękuję za rozmowę.
2: Bardzo dziękuję.
0: Radio Centrum. Tak się mówi i tak się słucha. Tak minął tydzień.